chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno.

reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam 3 krołap, główne danie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: To jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Stokrotka.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
3: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
9: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
12: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Jak sobota to...
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
6: 15 zł.
16: Lepiej.
6: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
16: Z kuponami?
6: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
18: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
19: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
20: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
19: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
21: 5931.
22: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie.
24: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Dziennikarski przegląd tygodnia.
25: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury, a ze mną w studiu Grzegorz Malanowski, portal Nasz Głos Ostróda.
26: Dzień dobry.
25: Kolejny dziennikarski przegląd tygodnia. Sporo się działo od naszej ostatniej rozmowy. Zacznijmy może jednak od wydarzenia, które, ja bym powiedział, pogodziło wszystkich, bo w jednym z naszych programów rozmawialiśmy o dożynkach, które odbywały się w poszczególnych gminach. Starosta ostrudzki Andrzej Wiczkowski pogodził wszystkich, bo również powiatowy dożynki były, a wiem, że byłeś na tym wydarzeniu.
26: Tak, ale to przesadzasz z tym, że pogodził wszystkich. Starosta może się starał, ale no nie każdy z samorządowców z taką ochotą przyjął zaproszenie.
25: Brzydkie w stosunku co do mieszkańców. Co mieszkańca obchodzi, że tam samorządowiec jeden z drugim?
26: Miłakowie, wiesz, tam dożynki to już jest
25: święto lnu.
26: No równo, no cóż, no spór sekretarz.
25: Byłej sekretarz Urzędu Gminy
26: Dąbrówno, a obecnej sekretarz w mieście w Ostródzie. No, kładzie się pewnie jakimś cieniem. Moja opinia, widać, że gdy ten spór powstał, to te stosunki się również z Piotrem Zwalińskim no, bardzo ochłodziły.
25: Starosta był wprawiony w pewne zakłopotanie, bo kilka lapsusów językowych popełnił.
26: Ja myślę, że to zdenerwowanie, jednak audytorium, które przysłuchiwało się, no, było na tyle zacne, że mogło wywołać takie uczucia u starosty.
27: Nie widziałem, ale serdecznie witam pana Piotra Zwalińskiego, wójta gminy Dąbrówno. Nie widzę pana Bogusława Fijasa, ale jest pan Grzegorz Kastrał, zastępca wójta gminy Ostróda. Też nie widzę, ale też bardzo serdecznie pozdrawiam pana Krzysztofa Szulborskiego, zastępcę wójta gminy Ostróda. Miła koła. Jak ja powiedziałem? Oby nie był prorokiem. No i bardzo serdecznie witam pana gospodarza, pana Rafała Dąbrowskiego, burmistrza gminy Miasta Ostróda.
25: Szulborski zastępcą Fijasa.
26: No, czyli mamy już układankę na najbliższe wybory samorządowe rozstrzygniętą.
25: Zmieniamy jednak temat, no bo Ostróda to dalej miasto. Burmistrz Rafał Dąbrowski w mediach społecznościowych pochwalił się i w zasadzie też i pracowników Wydziału Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta, że nasze miasto pozyskało dotacje w wysokości blisko 3 milionów 350 tysięcy złotych na modernizację i budowę infrastruktury na nabrzeżu Jeziora Drwęckiego. Dobra informacja, bo te pomosty naprawdę są zniszczone i ile można te dechy wymieniać.
26: To bardzo dobra informacja.
25: To jeszcze tylko wspomnę, że za te pieniądze zostaną wyremontowane 3 kładki nad kanałem Młyńskim, nad kanałem Pałzeńskim i przy plaży miejskiej, ale będzie też budowa. Będziemy mieli kładkę nową wraz z dojściami z parku Kolisa do plaży nad Jeziorem Drwęckim przy hotelu pięciogwiazdkowym w tym miejscu, także no, szykuje się budowa też.
26: Bardzo dobrze, bo ta infrastruktura no, powinna być cały czas ulepszana. W końcu podobno jesteśmy miastem turystycznym, więc turyści, którzy wypoczywają w parku Kolisa przez tydzień, będą mieli teraz możliwość dostać się na plażę bez problemu.
25: Burmistrz Ostródy nagrał takie zwierzenia, dosyć długie, bo inwestycyjne. Pomost sędziowski tak zwany czeka i chyba trochę poczeka.
26: No tak, i to w końcu doczekaliśmy się takiej rolki. Fakt, że wszystko w jednej, ale jest to jakaś, może bardzo ogólna informacja, ale w końcu informacja, która pokazuje to, że są rzeczy, na które czekamy i dlaczego na nie czekamy. Nie? Ja nie odnoszę się do tego, czy słusznie, czy niesłusznie. Niemniej jednak no, fajnie, że takie informacje zaczynają się przebijać i burmistrz postanowił i w tej formie nas poinformować.
0: Szatnia na Marinie, jedno z tych miejsc, które wymagają bardzo konkretnego, dużego remontu. Mówimy o tym miejscu, gdzie magazynują swoje łodzie, między innymi nasi wioślarze. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu w programie Szatnia na Medal. Czekamy na jego rozstrzygnięcia. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, to otrzymamy 50% dofinansowania na konkretny remont i zbudowanie tam prawdziwych szatni. Czy tak się stanie? Liczymy na to i czekamy. Pomost sędziowski to kolejne miejsce, o którym na pewno nie zapomnieliśmy, bo choć nie otrzymaliśmy w pierwsze tempo środków w ramach programów kanałowych, wszystko przez perkozy, kaczki i inne stworzonka, które znalazły swój dom obok zrujnowanego dziś pomostu, no to chcemy zrobić tak, żeby był Wilk City i Ostróda City, czyli będziemy dalej starać się o te środki i dołożymy do projektu różne działania kompensacyjne, które zabezpieczą zwierzaki. No a dodatkowo, poza zabezpieczeniem, ten pomost trzeba w końcu wyremontować. Także myślę, że w przyszłym roku będziemy ponawiać swoją próbę i postaramy się, aby do Ostródy spłynęły środki zewnętrzne, a pomost został w końcu odbudowany. Plac Tysiąclecia, czyli zamieniamy beton w beton, ale to nieprawda, bo rozpoczynamy powoli proces nasadzeń na Placu Tysiąclecia. Oczywiście one bardzo bujne staną się za rok, dwa, trzy, ale jeszcze tej jesieni zobaczycie odmieniony Plac Tysiąclecia. W tym momencie na ekranie powinny pojawić się stare obrazki z Placu Tysiąclecia pokazujące, jak on wyglądał kiedyś.

0: Otrzymamy dofinansowanie dla tego wielomilionowego projektu, jakim jest remont hali MOS. Najważniejsze, że pozbyliśmy się już tego smrodu i tych wszystkich niebezpiecznych substancji, co wykazały badania. No a teraz czas na remont i przywrócenie hali MOS mieszkańcom. Liczę na to, że w 2027 roku ta hala będzie mogła być ponownie przez Was użytkowana. No a co z ulicą Trauguta, tą wciąż niewyremontowaną jej częścią? Jest cały czas ta ulica na liście rezerwowej w Rządowym Funduszu Dróg Samorządowych, ale z tego co wiemy, to tych oszczędności w tym programie jest całkiem sporo. Dzięki temu możemy tutaj również być umiarkowanymi optymistami, licząc na to, że już niebawem środki na tę drogę również popłyną do Ostródy. Tak wygląda sytuacja w tych kilku frapujących Was tematach, a ja wracam do roboty. Do zobaczenia.
1: To jest bardzo ciekawe. Burmistrz na koniec powiedział, że wraca do roboty, czyli tak po części mamy jakieś potwierdzenie, że nagrywanie rolek nie jest pracą burmistrza.
2: Nie no, idąc tym tokiem myślenia, to niewiele by czasu na pracę pozostało, patrząc po ilości rolek.
1: Grzegorzu, za nami tydzień lokalnego patriotyzmu, ostrudologia. Wszystko zakończył marsz Parada Smoków od promenady bulwarem europejskim aż do Samiuszkiego Centrum Kultury. To takie bardziej wydarzenie dla dzieci.
2: Nie, niekoniecznie. Znaczy, tak, dla dzieci przede wszystkim. Niemniej jednak te dzieci wracają do domu, też niosą ze sobą ten ładunek pozytywnej energii.
1: Tak, a widzisz mój uśmiech, bo trzeba było dziecko ubrać specjalnie.
2: Tak, to kupiłeś jakiś strój smoka?
1: Tak, zrzutka była po dychu.
2: A, widzisz. No to będziesz miał już pamiątkę na zawsze, która będzie ci przypominała o Ostródzie. Mamy nowe logo, mamy smoki. W zasadzie w przyszłości to może i herb się zmieni.
1: Zgadza się. No to teraz przechodzimy do takiej informacji trochę przykrej. Na portalu Nasz Głos Ostróda wiosną tego roku ukazał się artykuł, który opisywał według mnie skandaliczną sytuację, a mianowicie pamiątki po olimpijczyku Zdzisławie Krzyszkowiaku, które były wypożyczone do muzeum w Ostródzie, zostały spakowane. Powodem tego miała być awaria w tej sali muzealnej, natomiast po usunięciu tej usterki, naprawieniu, całą wystawę spakowano. No i po tym wszystkim zrobiła się afera, kiedy artykuł się ukazał, ale dobra informacja z perspektywy takiej, że te pamiątki wróciły do pani Krystyny Krzyszkowiak, wdowy po panu Zdzisławie. No nie da się nie słyszeć w Ostródzie o Zdzisławie Krzyszkowiaku. Co na ten temat sądzisz?
2: W mojej opinii afera to nie jest pierwsza z tego typu sytuacja. Osoby, których praca została w pewien sposób opisana, zwróciły się nie w kierunku tego, żeby jak najszybciej tę sytuację naprawić, tylko w kierunku tego, kto odważył się opisać. Zresztą stosunki z panem dyrektorem redakcji do dzisiaj można powiedzieć, że są lekko chłodne, dyrektorem muzeum. Przykre, że tak się to kończy. Uważam, że można było to załatwić lepiej.
1: No to teraz posłuchajmy, co w po panu Zdzisławie Krzyszkowiaku pani Krystyna ma do powiedzenia w całej tej sprawie.
3: Cieszę się bardzo, że do rodziny to wróciło. Ja jestem nauczycielem, pedagogiem z wykształcenia i wiem, że takie rzeczy się zdarzają. Przepraszam, że tak powiem, bardzo brzydkie określenie. Jak przychodzi na pamiątka, to po swojemu zamiata. No i po prostu 3 lata była wystawa. Było to właściwie uzgodnione, to było, bo przecież ja jestem tylko tą osobą, która może użyczyć pamiątki. Natomiast po to było to stworzone, po to było otwarte przy dyrektorze muzeum, żeby była ta forma edukacyjna. I tak miało być. Ktoś powinien z miasta być przygotowany na to, żeby przejąć to.
1: Ma pani żal do kogoś z władz miasta o tę sytuację?
3: Trudno powiedzieć żal. Żal to jest bardzo takie głębokie słowo. Nie. Tata pana burmistrza, który teraz jest, był wspaniałym, sportowo wychowanym człowiekiem, który nawet przyjeżdżał tutaj i sam prosił mnie, żebym pomagała, żeby stadion Zdzisława Krzyszkowiaka był w Ostródzie. Ja pamiętam to, jak przyjeżdżał pan burmistrz Dąbrowski, Nosewicz, również tak samo. Bardzo byli zainteresowani rozwojem sportu. Natomiast młodzi ludzie troszeczkę inaczej podchodzą do tego. To są sprawy często tylko wizualne, właśnie takie muzealne, wizualne. Coś takiego jak psychologia, no bo młody człowiek nie

0: ma doświadczeń takich jak starsi ludzie. A przecież pan burmistrz obecny to jest syn właśnie tego usportowionego burmistrza, pana Zandruskiego.
1: Czy widzi pani w przyszłości, jeśli miasto powiedzmy zreflektuje się i stworzy takie miejsce edukacji na podstawie tych pamiątek po Zdzisławie Krzyszkowiaku, czy pani jest w stanie jeszcze raz podjąć próbę współpracy i wypożyczenia tych pamiątek?
0: Jak najbardziej, przyklasnąć i tylko ktoś musi zwrócić się do mnie formalnie z tym, chcieć tego, a nie to, że to ja chcę, czy Zdzisław. On jest honorowym obywatelem Ostródy. On jest tym człowiekiem, który już został zaznaczony stadionem, bo tam jest tablica również na budynku, stadionem, że jest stadion Zdzisława Krzyszkowiaka, tu, gdzie on zaczynał biegać, tu, gdzie jego pierwsze kroki stawiał i właściwie na całym świecie, tam, gdzie jeździł, to mówił, że ja jestem sportowcem z Ostródy. Tą Ostródę zawsze chwalił i zawsze mówił, słuchaj, dla mnie Ostróda to była to moje pierwsze kroki w sporcie. Co nie znaczy, że inne miasta i cała Polska nie była dla niego bardzo ważna wtedy, kiedy była również żelazna kurtyna, kiedy nie można było wyjeżdżać, a on wyjeżdżał. Wyjeżdżał i sławił właśnie w Ostródę. Jeżeli tak się stanie, będzie coś fantastycznego zbudowane, tam czy zamierzenie jakieś takie, będziemy rozmawiać.
2: Brak takiego miejsca w momencie, gdy mamy stadion nazwany imieniem Krzyszkowiaka, mamy tablicę, mamy biegi jego imienia, więc no, aż prosi się o takie miejsce, do którego można by było tych młodych ludzi zaprowadzić i pokazać historię tego sportowca. To, co powiedziała jego małżonka, sportowca, który zawsze pamiętał o Ostródzie. Takie trochę frywolne traktowanie tematów, które są dla wielu ludzi bardzo ważne i nie tylko dla pani Krystyny, bo ona siłą rzeczy dla niej jest to osobista sprawa, ale też i dla osób starszych, które obserwując taką postawę młodego włodarza, mogą dojść do wniosku, że to, co kiedyś no niewielkie ma dla niego znaczenie, dzisiaj nadawanie tytułów, wyróżnianie kogokolwiek, po tym jak się władza zmieni, może nie mieć większego znaczenia.
1: Ja mam takie wrażenie, że w Ostródzie z tymi tytułami to my trochę przesadzamy. Zobacz, kiedyś, żeby zdobyć tytuł honorowego obywatela Ostródy, to musiałeś zdobyć złoty medal olimpijski, natrudzić się. A dzisiaj musisz mieć znajomych.
2: To ci nic nie gwarantuje.
1: A dzisiaj musisz mieć znajomych. Taka była Ostróda i powiat ostrudzki w mijającym tygodniu, a my wracamy do was za tydzień.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Witajcie, to jest magazyn reporterów Meloradia Mazury. Ja nazywam się Marek Apel i w tej części programu mam dla was ciekawostki historyczne. Ze mną w studiu Piotr Lisowski z Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam państwa, witam panie redaktorze.
1: Panie Piotrze, trwa chyba najważniejsza dyskusja w mieście odnośnie rewitalizacji polskiej górki, czyli cmentarza wielowyznaniowego, wielokulturowego, na którym spoczywają zasłużeni mieszkańcy Ostródy.
4: Cmentarz, który powstawał w XVIII wieku, był cmentarzem najpierw gminy protestanckiej. To są czasy początku XIX wieku, kiedy zmienia się prawo na terenie Prus i likwidowane są cmentarze przykościelne, czyli tam, gdzie dzisiaj znajduje się kościół świętego Dominika Savio i znajduje się zespół szkół salezjańskich. To pierwotnie był cmentarz miasta. Ale warunki sanitarne, lokalowe, również przestrzenne, bo pamiętajmy, że do właśnie połowy XIX wieku Ostróda jest miastem na wyspie. To kończy się ten czas, kiedy zaczynają się kwestie amelioracji, budowy kanału, te wszystkie industrialne rzeczy, to przestaje być wyspą, ale w XVIII wieku to jeszcze miasto jest wyspą i zostaje wyznaczony nowy teren za rzeką Drwęcą. Na wzgórzu tam ma powstać nowy cmentarz dla gminy protestanckiej, gminy miejskiej, bo no to się jakby wiązało, bo tutaj była protestancka, bo dopiero XVIII wiek to jest ten tak zwany patent osiedleńczy, gdzie również za czasów króla Pruskiego dochodzi do sytuacji, w której Żydzi dostają prawo osiedlenia się na terenie Prus i już stałego, bez tego okresu zamieszkiwania na kilka lat, czy przyjazdu i wyjazdu, czyli te sprawy wyznaniowe zostają rozwiązane i na tak zwanej dzisiaj polskiej górce powstają później dwa cmentarze. Cmentarz protestancki, a w jednej części zostaje wyznaczony cmentarz dla gminy żydowskiej. Ten cmentarz jest projektowany według wtedy nowoczesnych pomysłów zagospodarowań przestrzennej tego typu obiektów, czyli projektu angielskiego ogrodu, który ma jasno wyznaczone dwie osie. Jak Państwo wchodzicie na ten cmentarz, to pierwszą oś widać dokładnie, czyli brama główna, tutaj jak się wchodzi do ulicy dzisiaj Olsztyńskiej. Natomiast druga oś, która została niestety częściowo zniwelowana i zniszczona, było wyjście tam, gdzie dzisiaj schodzi się w okolicach Biedronki czy Danełki na świt. To była druga oś, która przecinała ten cmentarz, prowadząca właśnie od jeziora. Ona również związana jest z późniejszym budową i powstaniem loży masońskiej w Ostródzie, bo z tego, co może się Państwo orientujecie, bo myśmy parę razy robili też wycieczki w to miejsce, w tej części kwartału na przecięciu dwóch osi, osi, która prowadzi z placu Tysiąclecia, bo jak Państwo wiecie, ona dokładnie idzie ze środka naszego rynku, ta oś, druga idzie dokładnie od kierunku jeziora i od dalnej loży masońskiej. W tym kwartale, który wyznacza ten jakby fragment tego krzyża, znajduje się tak zwana piramida, czyli specjalne ukształtowanie cmentarza dla potrzeb loży masońskiej. No ja wiem, że loża masońska to zawsze była otoczona dużą nimbem tajemnicy, jakieś dziwne kwestie. Tak, oni mieli swoją też tą hierarchiczność i no to widać teraz, o tej porze roku, jak się pójdzie na cmentarz, to widać właśnie dawną piramidę, tą ostrócką, także nie tylko Rapa, ale Josue ma swoją piramidę, przy czym my mamy piramidę ziemną. To był system tarasowego ułożenia grobów, tych właśnie miejsc, gdzie będą pochówki, również alei do spaceru, do zadumy. Stąd, jak Państwo się przyjrzycie, nasadzenia drzew. Te aleje, one są dzisiaj dobrze widoczne. Oczywiście wiosną, kiedy te krzaki tam zarastały, to traciło się ten, można powiedzieć, orientację. Natomiast jasno były wyznaczone te aleje. I po wejściu i po lewej stronie, idąc od ulicy Olsztyńskiej, macie Państwo tą część żydowską tego kirkutu. No niestety po raz pierwszy cmentarz zostaje zniszczony w 1938 roku w czasie Nocy Kryształowej. To był pierwszy wandalizm tego cmentarza, chociaż aż nie tak wielki, bo przewrócono kilka macew, jednak Ostródzianie, mimo tego, że miasto było już opanowane przez grupy faszystowskie, że burmistrz, jak i rada była związana z NSDAP, to jednak mieszkańcy uznawali, że to są jednak ci obywatele Ostródy, bo przecież ten słynny przykład małego getta w Ostródzie, czyli te domy na Cieszy Stapińskiego, gdzie nie wiadomo było, co z jedną rodziną do końca zrobić, bo jeden z tych mieszkańców Ostródy żydowskiego pochodzenia był oznaczony za pierwszą wojnę podwójnym żelaznym krzyżem. I jak tutaj bohatera pierwszej wojny Tannenbergu, w ogóle działań wojennych, który dostał podwójny żelazny krzyż, zabić, zniszczyć, no ale był przepis, więc zrobiono tak zwane małe getto w tych dwóch domach pożydowskie, bo większość Żydów wraz z pomocą również mieszkańców Ostródy przedostawała się w 1933-1934 roku na teren Polski i stamtąd wielu z nich wyjeżdżało czy do Brazylii, czy do Ameryki, czy do Izraela później, tam na teren Bliskiego Wschodu. Natomiast cmentarz był tym symbolem. Oczywiście vis-a-vis wejścia na cmentarz lekko dzisiaj tam stoi budynek mieszkalny, stała synagoga, jedna z największych w stylu maurytańskim, ale ten cmentarz był projektowany jako ta aleja. Tam bardzo wielu znakomitych Ostródzian leżało, bo masonami byli przecież burmistrzowie Ostródy, byli starostowie. Ostróda byłaby miastem dość specyficznym, duża loża masońska, handlowym i bardzo ważnym ośrodkiem również kulturalno politycznym, bo jak pewnie Państwo macie historię, czyli nasze gimnazjum Kaiser Wilhelm było przez długi czas do końca pierwszej wojny tak zwanym cesarskim gimnazjum, co podnosiło rangę. Oczywiście Ostróda również stała się miastem wcześniej mającym coś na wzór uczelni wyższej, czyli szkołę, która znajdowała się dzisiaj tam, gdzie galeria, tak zwane Hochschule. To była szkoła z tymi Hochschule, tak zwane Berufshochschule, czyli wyższe szkoły zawodowe. Można dzisiaj porównać coś pomiędzy naszym szkołą pomaturalną a licencjatem. To był taki system szkolenia dla średniej kadry urzędniczej, czyli ktoś, kto miał maturę ukończoną, musiał do tej szkoły, mógł podążać. Wtedy były tam zawody ekonomiczne, rolnicze, techniczne, ale to była taka średnia kadra, więc można powiedzieć, że Ostróda, nim Olsztyn otrzymał ART po wojnie, czyli Akademię Rolniczą, później przez ART, a wtedy Szkołę Wyższą Rolniczą, to Ostróda miała tą elitę, no oczywiście tak zwane seminarium nauczycielskie, czyli też coś w rodzaju szkoły wyższej i już pomaturalnej. To również na tym cmentarzu tam byli pochowani ci mieszkańcy. No, bardzo dużo przedsiębiorców, prawników, bo był sąd, tutaj leżało. I ten cmentarz niestety po 1945 roku właściwie nastąpiła jego największa dewastacja. To, co przyda się wspomnieniach po Ostródzie, to ten bardzo drastyczny przykład, który utkwił w mojej pamięci, to jest opis, jak dzieci ze szkoły, dzisiaj numer 2, tam to boisko wkraczało, bo trzeba było trochę wykopać ziemi. To niektórzy, jak tam w takich wspomnieniach jedno z ludzi jest, podobno grywali czaszkami w piłkę, bo to były poniemieckie czaszki, więc coś się odsuwało. Bo jak Państwo spojrzycie na plan cmentarza, ten przedwojenny, a ten obecny, to część skarpy, która dzisiaj jest boiskiem przyszkolnym, to był część cmentarza, więc to zostało zniwelowane. No oczywiście ta kwestia powojenna, zaraz po osadnicza, też powodowała właśnie zniszczenia. Kiedy otwierano nowy cmentarz, tam jeszcze były pochówki po wojnie częściowo wykonywane, więc naturalną rzeczą było, że trzeba było skądś mieć materiał, więc ściągało się z grobów niemieckich, przewracało na drugą stronę i ryto polskie nazwiska, czy używano to jako zasob magazynu materiałów budowlanych, tak powiem szczerze. No i przez długi czas władze wręcz tolerowały niszczenie, bo była ta teoria powrotu do macierzy, czyli to wszystko, co było dowodem na niemieckość tego terenu, musiało po prostu w sposób naturalny zniknąć. I niestety lata 90., kryzys w Polsce, początki kapitalizmu, doszło do największych dewastacji, czyli to, co jeszcze dałoby się wtedy uratować, zostało wszelkiego rodzaju kute ogrodzenia, bramy, krzyże poszło na złom. Fakt, że była to też bierność policji, bierność władz, jakoś nikomu to i nie przeszkadzało. Pan pamięta, że może tego nie pamięta, ale był nawet zakusy na ten cmentarz przy ulicy Czarnieckiego. Tam też jeden z ostatnich deweloperów chciał tę działkę pozyskać na rozbudowę domów. Tam platinum powstawało. To pamiętam też, ludzie się bardzo mocno włączyli w to działanie i ten cmentarz został ratowany, dlatego że był w centrum. Ale no też tutaj nie chcę rzucać jakichś oskarżeń, ale też był taki moment przyzwolenia dla złomiarzy, którzy zaczęli stamtąd wywozić rzeczy, bo był taki projekt, że to jest zniszczony cmentarz, więc uporządkujmy teren, zróbmy jakieś tam miejsce pamiątkowe, w jednym miejscu to złóżmy. Nie, udało się uratować ten cmentarz, pisać. No niestety Polska Górka jest troszeczkę na uboczu. No właśnie Polska Górka, mówimy Polska Górka. No,
1: dlaczego Polska Górka?
4: Z tą nazwą Polska Górka jest związana też nie do końca taka historia, może tak dokładnie potwierdzona, bo ponoć pani Biedrawina Sukiertowa, kiedy tutaj przybyła po wojnie jako działaczka, to włączyła się jakby w ochronę tego cmentarza, ale też ze względu na to, że na tym cmentarzu leżał Gustaw Gizewiusz. Czy rzeczywiście w tym miejscu, w którym dzisiaj jest ten pomnik Gustawa Gizewiusza, to jest to miejsce, w którym on leżał, to też niewiele osób jest w stanie do końca potwierdzić. Wiem, że raczej to jest to miejsce, natomiast nie było ekshumacji wtedy. A też chodziło o to, aby udowodnić polskość tych terenów. I rzeczywiście no, wybrano również Gustawa Gizewiusza, którego wszyscy znamy, pastora ewangelickiego, który urodził się w rodzinie niemieckojęzycznej, ale wynikającego prawa ówczesnego nauczył się języka polskiego, bo pastor, takie były przepisy wtedy, że osoby duchowne czy urzędnicy, a szczególnie osoby duchowne, które były również urzędnikami, bo załatwiały sprawy w tym czasie meldunkowe, narodzin, wydawania, prowadzenia tej księgi, musiały znać język parafian. I jeśli tych parafian było około 30%, to państwo pruskie nakazywało, aby pastorzy znali ten język. To nie tylko dotyczyło języka polskiego, bo w Prusy miały również pastorów i tak zwaną pruską Litwę, czy pogranicze belgijskie, czy holenderskie też było i to też dotyczyło. To był przepis ogólnopruski. To nie tylko dotyczyło grup polskich, ale w ogóle w Prusach tych grup narodowościowych, szczególnie przy granicach. W Alzacji akurat francuskim, w Belgii też flamandzki, francuski, holenderski. To te języki niderlandzkie tam się przejawiały. I Gustaw Gizewiusz zafascynował się językiem polskim. To był również ten czas, w którym próbowano zreformować kwestię kościoła, żeby był język niemiecki we wszystkich kościołach, ale on uznawał, że skoro jest język polski i jest to język tak zwany Muttersprache w języku niemieckim dany od Boga, czyli Bóg chciał, żeby ta grupa wyznawała Boga w tym języku, który najbardziej rozumiemy, więc to było taki naturalny sposób wynikający również z tej kwestii ideologii protestanckiej, że język narodowy jest językiem wyznania wiary, żeby ludzie rozumieli.
1: Panie Piotrze, to dobrze, że miasto zajęło się rewitalizacją Polskiej Górki, pana zdaniem?
4: Bardzo dobrze. I wreszcie powstał jakiś konkretny projekt, bo do tej pory mieliśmy, powiem w cudzysłowie, rewitalizację dziką, czyli przychodziła władza, zaczynała jakieś działanie, czyszczenie, obiecanie również i ludzie często w dobrej wierze próbowali tam wyczyścić. Ja sam chodziłem, zbieraliśmy śmieci, wycinaliśmy jakieś krzaki, ale to nie była rewitalizacja, to było jakieś czyszczenie, jakieś okazanie szacunku.
1: A wiedzą na ten temat dzielił się Piotr Lisowski, a ja obiecuję, że będziemy wracać na antenie Melo Radia Mazury z tematem Polskiej Górki.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Mazury.
1: Marek Apel, witajcie w dzisiejszym magazynie. Z niego dowiecie się, gdzie kończą żywot nasze wspólne śmieci. Zabieram was na wycieczkę do zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie. To tam codziennie kursują śmieciarki z naszymi odpadami.
5: Temat specjalny, tylko u nas.
1: Ze mną prezes ZUOK Rudno, Przemysław Pero. Witam serdecznie.
6: Witam, dzień dobry.
1: Co prawda słuchacze nie poczują zapachu, ale on jest i od tego chciałem zacząć. To nie jest praca w przyjemnych, fiołkowych warunkach.
6: No nie, no my w perfumerii nie pracujemy i tak, to prawda, odpady generują pewny rodzaj odoru, a przecież my dokładnie wiemy, bo wystarczy 2-3 dni nie wynosić worka spod naszego przysłowiowego zlewu, no i czuć, że trzeba wynieść te śmieci i te śmieci, uwaga, trafiają do nas.
1: No to teraz o technikaliach. ZUOK Rudno to jest spółka, która przetwarza nasze odpady, należąca do Związku Gmin Czyste Środowisko. Z kolei sam związek zrzesza 19 gmin z powiatów Ostródzkiego, Iławskiego, Olsztyńskiego, Nowomiejskiego, a także Elbląskiego. Panie Przemku, jaka to jest powierzchnia? To znaczy, na jakiej powierzchni gromadzone są nasze odpady?
6: Ziemia należąca do spółki to jest około ponad 40 hektarów. Sam zakład w ogrodzeniu, tak zwanym, jak to się mówi, to jest 14 hektarów. Ale tak jak nasi słuchacze tego nie zobaczą, ale już jakiś kawałek z tym mikrofonem idziemy po placu wyasfaltowanym, wybetonowanym, więc no to mierzymy to już w hektarach.
1: No dobra, my wrzucamy do 5 frakcji. Są również frakcje dodatkowe, jak elektroodpady, odpady na przykład toksyczne, zaraz do tego przejdziemy, ale przyjeżdża śmieciarka. I tu też musimy zaznaczyć, że jeśli ona zbiera szkło i makulaturę, to one trafiają do 2 różnych komór w śmieciarce. No i przyjeżdża sobie taka śmieciarka do Rudna i co? Wysypuje na taką hałdę, jaka jest przed nami?
6: Nie. Tu są strefy powyznaczane. Zaraz jak tą hałdę, którą pan wspomniał, obejdziemy, to panu pokażę, gdzie jest wysypywane szkło i to też będzie hałda w odpowiednich boksach. Tutaj nie ma w ogóle przypadków. Wszystkie, każde miejsca są wyznaczone, nadzorowane, w dokumentacji kontrolowane, Urząd marszałkowski, który w każdej chwili może przyjechać i nas kontrolować, sprawdza właśnie miejsca te wyładunku i tu nie ma nic przypadkowo. Każda frakcja trafia albo na halę, albo na plac, albo na wyznaczony boks. Zaraz przejdziemy kawałek dalej i wszystko pan zobaczy.
7: To są parcele? To jest wszystko jakoś poukładane, czy po prostu... Te śmieciarki sobie jeżdżą, pracownicy te śmieci tak z kąta w kąt przerzucają. Jak to wszystko się odbywa?
6: Akurat te hałdy, o które właśnie koło między nimi przechodzimy, one mają swój czas dojrzewania i to są odpady przetwarzane tutaj u nas. Tą ładowarkę, którą teraz tam widać, to jest około 1 000 000 zł, która ma za zadanie przewracać te hałdy. Ale to jest tak naprawdę odpad wygenerowany z naszej hali, czyli z tych naszych odpadów komunalnych, które przechodzą przez halę. My z niego robimy rudnoplon, który zachęcam do zakupów i on jest znakomitym uszlachetniaczem gleby, ale te odpady takie typowo komunalne jak szkło, jak żółty worek, to oczywiście trafiają do nas na halę i też serdecznie zapraszam, wszystko pokażemy.
7: Minęliśmy właśnie tę halę i mamy tu taki taśmociąg i o z tego urządzenia... Zaraz nam pan Przemek wyjaśni, co to jest. Wysypują się śmieci, ale one są rozdrobnione.
6: To są odpady, które są... To jest podsitowie. Czyli odpad, który przechodzi przez halę, przechodzi przez dwa ogromne sita, które oczywiście państwu pokażemy. I to jest odpad, który przechodzi przez te sita. Tak? Tam są oczka 0,80. I nawet może mikrofon wyłapie, ile tam jest szkła, którego oczywiście nie powinno być teoretycznie.
7: No właśnie, dlaczego teoretycznie?
6: No bo przecież mamy pełną segregację, czyli szkło powinno trafić do zielonego worka, a nie do odpadów zmieszanych komunalnych. Wiadomo, no jeżeli mamy stłuczoną szklankę czy coś takiego, to zgodnie z zasadami segregacji wrzucamy do odpadu komunalnego, tego zmieszanego, no i to sito wyłapują.
7: No i teraz co się dzieje z takim posegregowanym, pociętym, wyselekcjonowanym odpadem?
6: On wchodzi na proces technologiczny. Ja dokładnie panu też nie powiem, ale to jest zgodnie z zasadami i przepisami odpowiednio ilość tygodni. Tak teraz stoimy przy takich namiotach. Akurat one są otwarte i będą zasypywane, załadowywane to, co tutaj pan widzi. To trafia do tego namiotu. Tam następuje proces gnicia, temperatur, odpowiedniego napowietrzania i tym podobne i potem to właśnie na te hałdy trafia. Jest to przerzucane, przerabiane i to z tego, czego już nie jesteśmy w stanie odzyskać, trafia do tak zwanej dziury, jak to mówią zwykli mieszkańcy, ale tak naprawdę trafia to na kwaterę odpadów, no i jest to zasypywane, bo już nie da się nic z tym zrobić.
7: Czyli tak naprawdę my, dochowując obowiązku segregacji na te 5 frakcji, przyczyniamy się do tego, że do tej dziury trafia mniej.
6: Tak, oczywiście, bo proszę też pamiętać, że spółka musi tak zwany podatek, daninę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, czyli opłatę marszałkowską, zapłacić. To jest taka forma jakby kary za każdą tonę wprowadzoną do tej kwatery, tak? Więc im mniej my tam do tej dziury, że tak powiem prosto, będziemy dawać, tym ta opłata będzie mniejsza, a to jest oczywiście koszt.
7: Poszliśmy na tyle do przodu, że ta gospodarka śmieciowa wymaga nowoczesności, ale chyba jedno się nie zmienia, że śmieci produkują ludzie i to od nas zależy, ile tych śmieci będzie. I trzecią zasadą jest to, że właśnie od nas zależy to, ile trafi do ponownego użytku, czyli przejdzie przez proces recyklingu.
6: Tak, oczywiście. W idealnym świecie to teoretycznie rudno nie powinno być potrzebne, bo my to wszystko powinniśmy robić u siebie w domu, ale tak po prostu się nie da, bo tak jak właśnie chciałem dla państwa zaznaczyć, że my ciągle idziemy, nie stoimy w miejscu, a nam się krajobraz zmienia. Właśnie dochodzimy do boksów, gdzie to jest, można powiedzieć, drewno, choć niewiele to ma wspólnego z drewnem, ale to są rozbierane gabaryty. My robimy zakupy, zmieniamy sobie mieszkania, meble, łóżka i tym podobne i trzeba coś z tym zrobić. To trafia do Rudna. Wszystkie odpady z 19 gmin, z 200 tysięcy mieszkańców trafiają tutaj do nas. My przyjmujemy rocznie przez bramę, którą państwo przechodziliście, aby tutaj się do nas dostać. Przechodzi 60 tysięcy ton wszelakich różnych odpadów. To są ogromne ilości. No i my zapewniamy to, że zgodnie z przepisami, zgodnie z decyzjami pozbywamy się tego, utylizujemy, przerabiamy i tym podobne. Nie trafia to do naszych pięknych lasów.
7: PSZOK, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nazwa nie jest skomplikowana. Przok mamy w Rudnie, dla mieszkańców Ostródy na przykład. Ma go też Iława. Są również przoki rozlokowane na całym terenie Związku Gmin Czyste Środowisko. My się nie bójmy tych przoków. To znaczy, jeśli mamy na przykład wiadra po remoncie, po farbach, zaschnięte kleje, tynki, a nawet jak mamy rozłożoną szafkę, która nie jest nam już potrzebna, ja ostatnio byłem właśnie u Was zawieźć kilka takich płyt wiórowych, już rozłożonych, to my się tego nie bójmy. Po prostu przyjedźmy. Jeśli mamy uregulowany rachunek za odbiór odpadów, to możemy to przywieźć tu za darmo. Las, jezioro, to nie jest dobry pomysł. Legalnie do Rudna możemy przyjechać.
6: Tak, oczywiście, serdecznie zapraszamy. Po to zostało to stworzone, po to my to obsługujemy dla naszych mieszkańców. W ramach aktualnej opłaty, tak jak Pan zaznaczył, uiszczając tą opłatę, mamy prawo za darmo przywieźć te odpady. Jedyne odpady, które my mamy limitowane, to są oczywiście opony i to jest 8 sztuk na gospodarstwo domowe oraz odpady budowlane i to jest 1 tona na gospodarstwo na rok. Reszta jest totalnie bez dodatkowych opłat i tak jak tu Pan powiedział, te gabaryty. Jedziemy, mamy piękne lasy, jak ja widzę jakąś tam szafkę, przepraszam za wyrażenie, kibel, który leży gdzieś tam w tych naszych pięknych lasach. Przecież to wystarczyło wrzucić do bagażnika, na przyczepkę przyjechać do Rudna, do Iławy, no tam, gdzie my mamy te przoki i po prostu oddać, uśmiechnąć się. Będziecie mile obsłużeni, z uśmiechem na twarzy i tyle, a nie zaśmiecać nasze lasy.
7: To teraz o obsłudze. Tu pracują ludzie. Czy świeci słońce? Jest upał, siarczysty mróz, leje deszcz, czy piękna pogoda na grilla, to tu są ludzie. Czym się oni zajmują?
6: Tak, zatrudniamy ogólnie 160 pracowników. To jest ciężka, fizyczna praca, która jest w nieprzyjemnych warunkach. My po części się przyzwyczajamy do tych warunków, do tych zapachów i jakby Pan tu ze mną był cały dzień, to już Pan nie zwróci na to uwagę. Ale to jest ręczna robota. Zaraz, jak obejdziemy cały ten plac, a cały czas idziemy, przejdziemy przez halę, zobaczy Pan, jak tam pracują ciężko głównie kobiety na hali sortowniczej, na tych stanowiskach. To jest naprawdę ciężka praca przy taśmociągach w niewygodnych warunkach. Jak jest minus 20, te panie stoją, panowie i ciężko naprawdę pracują. Dla mnie jest bardzo krzywdzące, że ktoś mówi na nas śmieciarze. Ja zaznaczam, że śmieciarz to jest ten właśnie, co tą szafę wyrzuca do lasu i to on jest śmieciarzem, bo on śmieci, a my właśnie jesteśmy od tego, żeby tych śmieci nie było i to zagospodarować odpowiednio. Więc to jest tak, ta spółka istnieje tylko i wyłącznie dzięki nie tam mi, tylko tym ludziom, którzy tutaj ciężko wykonują swoją pracę.
7: Ja wiem, jak to zabrzmi, słuchacze też mogą być zdziwieni. O zwierzętach teraz porozmawiajmy. Skoro są odpady, to są gryzonie, nie ma co tego ukrywać, ale są też ptaki. Czy są koty? O to zaraz dopytam. Może zacznijmy od tych gryzoni. Szczury?
6: Tak, oczywiście są szczury, bo tak jak tutaj Pan widzi, idziemy wokół cały czas odpadów. No teraz nie uświadczymy żadnego szczura i tym podobne, ale pod osłoną nocą one oczywiście wychodzą na żer i tak jak mamy w domach jednorodzinnych myszki, które też tam potrafią do nas się wkraść, to tak my mysz nie mamy, ale mamy szczury, tak jak najbardziej. Ale tak jak Pan widzi, wokół są też stacje postawione, które są po to, aby wyłapywać te szczury i zgodnie z przepisami, zresztą to są wymogi, gdzie my mamy specjalistyczną firmę, która dba o to. Dodatkowo tutaj najbliższa wioska, która jest koło Rudna, czyli no wioska Rudno, my również tam przeznaczamy swoje środki, aby tutaj rolnicy, mieszkańcy w związku z tą naszą działalnością nie odczuwali tego zbytnio, więc też my przeprowadzamy akcję odszczurzania tej wioski.
7: A koty? Naturalny wróg szczurów?
6: Mamy koty, ale tak jak Pan widzi, no nie widzę.
7: Nie są zatrudnione?
6: No nie mamy na etacie kotów.
7: Zdarzyło się, że pracownicy znaleźli Rolexa, dzieło Leonarda da Vinci. Jakieś takie ciekawostki. to, co wyrzuciliśmy.
6: Takie zapytanie, czy nie znaleźliśmy pieniędzy, bo tam pan przypadkowo, jego żona wrzuciła 10 tysięcy złotych. Nie, nie znaleźliśmy tego, a może inaczej, nie wykryliśmy, a ktoś to znalazł. No, ogólnie rzecz biorąc, nie ma możliwości wynoszenia nic z zakładu, to co zostanie znalezione w odpadach, ale tak, no, jakieś tam krany, zegarki czy coś takiego, podejrzewam, że potrafią się znaleźć, ale my mamy elektromagnesy, które po prostu to wyłapują i to idzie do kontenera, nikt nie wnika tam, co jest. Być może jakieś skarby, ja wiem, że za poprzedniego zarządu była akcja, znaleziono ogromną ilość pieniędzy, na szczęście okazało się, że to są jakieś tam fałszywki, więc została wezwana prokuratura, no zgodnie z procedurami.
7: No dobra, to teraz o tym, co nie powinno się tu znaleźć w tych odpadach ogólnych. Z bateriami macie problem. Rozmawialiśmy już o tym na naszej antenie, ale wróćmy na chwilę do tematu. Jedna mała bateria może puścić ten cały zakład z dymem.
6: Tak, przekleństwo to są... No ja nie jestem palaczem, mogę źle tutaj mówić, ale te papierosy elektryczne, e-papierosy, one mają mały akumulator i to niestety trafia do odpadów i nie ma tygodnia, żebyśmy nie mieli akcji gaszenia tych baterii, bo one potrafią po prostu wybuchnąć i takim ogniem się palić. To jest ogromne ryzyko. Ja przypomnę Państwu, że spłonął zakład w Elblągu. To jest ogromna strata, ale finansowa, ekologiczna, ale w ogóle potem odbija to się na cenie odpadów, bo te odpady trzeba wywozić, nie ma ich przetwarzanych. To jest coś strasznego, więc naprawdę apeluję do Państwa, aby tego nie wrzucać. W oddzielny pojemnik można to przywieźć na przok, tak samo baterie, nie wrzucać do odpadów komunalnych, bo proszę pamiętać, że tak jak powiedziałem, to pracownicy ręcznie segregują. Jak jest w miarę szybko to wyłapiemy, to ugasimy, ale tego nie ma prawa być w odpadach naszych komunalnych.
1: Pamiętajcie, jeśli macie w swoich gospodarstwach domowych zalegające odpady, to możecie je bezpłatnie, ale samodzielnie zawieźć do ZWOK Rudno. Tam na tak zwanej bramie przywitają Was przemiłe panie z obsługi i skierują Was do miejsca, gdzie możecie całkowicie legalnie pozbyć się tych odpadów.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy o historii, ale będzie też zaproszenie na jedno z lepszych wydarzeń w naszym regionie. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Jarosław Malecki, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku. Witam serdecznie.
8: Witam serdecznie.
1: Dwa tematy, tak jak wspomniałem. Za nami kolejna edycja poszukiwań na polach Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku.
8: Tak, panie redaktorze, to już jest 12. edycja naszych badań archeologicznych. Oczywiście zawsze coś się udaje znaleźć, na szczęście. Nie są to jakieś oczywiście spektakularne, no, rycerz czy koń pewnej zbroi, ale to są rzeczy niewielkie, dlatego że w średniowieczu bardzo droga była stala, więc te pola bitwy były bardzo, bardzo mocno, że tak powiem, przebierane. Ale udało nam się odnaleźć. Prowadzimy inscenizację bitwy, gdzie się odbywa inscenizacja, o może tak, gdzie się odbywa inscenizacja naszej bitwy z 15 lipca. Tam odnaleźliśmy taki depozyt groszy praskich, który był rozproszony na 4-5 metrach, także i plus siekańce, także bardzo nas to ucieszyło, a wiemy, że grosze praskie naprawdę były wartościowym pieniądzem. Prawie chyba bodajże 3 gramy, 3,5 grama grosz praski ważył, a więc on był dominującą monetą w Europie Środkowej. Polacy, Litwini, Węgrzy, Czesi operowali tą monetą.
1: Co roku jesteście bliżej umiejscowienia samej bitwy. Mamy też teorie Svena Ekdala, które są, powiedzmy, też przez innych badaczy podważane. Jak wy do tego podchodzicie przy okazji tych poszukiwań?
8: My podchodzimy do tego naukowo. Tam, gdzie się kończą źródła, zaczyna się archeologia. A więc jak kopiemy na odcinku Grunwald Łodzigowo i wychodzą nam artefakty, to więc tam była bitwa. Natomiast jak w 2014-15 badaliśmy pola wyniosłości, tam gdzie był kopiec Jagieł, przepraszam, gdzie jest kopiec Jagieły, no to nie było żadnych artefaktów, bodajże chyba jeden grot tam jakiś zabłąkany. A więc jeżeli nie ma miejsca, nie ma artefaktów, a więc bitwa się nie odbyła, nie ma grotów od bełtów, nie ma grotów od strzał, nie ma ułamków ostróg, nie ma ułamków toporów, tasaków, kordów, mieczy, nic nie ma, a więc w tym miejscu nie doszło do bitwy. Wiemy, gdzie ta bitwa jest, także na szczęście te badania, ale też, panie redaktorze, co nas zaskoczyło, no to uważamy, że jednak liczba rycerstwa jest przeszacowana w tej bitwie pod Grunwaldem.
1: Dlaczego?
8: Dlatego, że ustawiając tych naszych rycerzy, no to ciężko byłoby ustawić te tysiące rycerzy pod Grunwaldem. No ale na średniowiecze na pewno była wielką bitwą, bo tutaj nasi historycy, ale także i zagraniczni, jeśli chodzi o zakon krzyżacki, no to od 15 do 25 tysięcy, o stronę polską, od 30 do 35 tysięcy, mówię o stronie polskiej, litewsko-rusko-tatarskiej, prawda? No się wydaje nam, że troszeczkę mniej tego wojska było. Jak tak ustawiamy, już obchodzimy tak w koło te nasze pola, kończą nam się artefakty, no to z takim uśmiechem, że chyba troszeczkę mniej. Natomiast co nas zaskakuje, to jednak faktycznie tabory, które my nie doszacowaliśmy, też nie doszacowali historycy i mało poświęcone jest w ogóle w źródłach taborom. A my, jadąc na wycieczkę, gdzieś zwiedzać inne miasta, musimy wziąć ze sobą oczywiście bagaż, samochód, paliwo, zatankować. No i nie ma problemu, bo jedzenie czy jakieś inne rzeczy są na miejscu. A tutaj wszystko trzeba było zabrać ze sobą, a więc tabory były bardzo, bardzo duże.
1: Ale tak rozwiewając wątpliwości, ten trójkąt Stembark, Grunwald, Łodwigowo, to jest takie umiejscowienie?
8: Tak, to jest takie umiejscowienie i w 100% dzisiaj możemy powiedzieć, że właśnie tam była bitwa. Też i pamiętajmy, że podczas fundacji kaplicy pobitewnej, która w której ruiny znajdują się na polach bitwy, tam mówi się o fundacji kaplicy na tak zwanym w slangu chyba mazurskim, w dialekcie mazurskim, przepraszam, było pojezisko, pobojezisko, czyli na miejscu pobojowiska. I faktycznie to pobojowisko i sama kaplica zaświadcza fakt, że do bitwy doszło. Też, co jest ciekawe, wiedzieć na 100% nie możemy, ale podejrzewamy, że na pewno nie był tam jeden obóz krzyżacki, a tych obozów było o wiele, wiele więcej. Także bardzo nam to otwiera dużo rzeczy, bo mamy te ostrogi, mamy te kółka od ostróg. To jest informacja o tym, że ten koń bojowy naprawdę pracował w tej bitwie. Naprawdę tutaj chodziło o śmierć i życie. Topory pozrywane na trzonkach, połamane miecze, połapane topory. A więc ta bitwa była naprawdę zażarta. Marzy nam się, żeby odnaleźć pochówki i zanalizować materiał kostny. Natomiast tych pochówków odnaleźć, no nie możemy, także to chyba podejrzewam, że jeszcze przed nami.
1: Czyli za rok kolejne badania.
8: Tak, za rok kolejne badania. Przyznam się, że z roku na rok sprzęt detektorystyczny, georadary czy inne sondy, no zawsze idą do przodu, że tak powiem, ta technologia, i zawsze nam coś tutaj zaowocuje artefaktem. W 2014 roku mówiono, żeby nie szukać, bo przekopane są pola wszerz, poprzek, w skośkę, na okrągło, że nic nie znajdziecie. No a jednak my mamy prawie już 1000 artefaktów związanych z historią Grunwaldu i nie tylko, bo i pierwsza wojna i wszystko w to wchodzi, ale jeśli chodzi o sam Grunwald, to na pewno około 500-600 artefaktów będzie już.
1: Każdy, kto ma wykrywacz, przyjeżdża wtedy na Grunwald? Czy to nie do końca tak
8: wygląda? Nie do końca tak, panie redaktorze, dlatego, że poszukiwacze byli osłuchani. Nie mówimy, że nie, bo jak najbardziej gdzieś trzeba zacząć pod okiem doświadczonych detektorystów, pod okiem naszego Adama Góreckiego. Te badania tutaj, no niestety, ale w większości decyduje tutaj kolejność zgłoszeń. Przy pierwszym zgłoszeniu, jakie ja miałem przyjemność robić badania od 2014 do 2018, to też miałem wyzwanie, bo około 300 do 350 do 400 zgłoszeń z całej Polski, z całej Europy, to chciało przyjechać i kopać na Grunwaldzie.
1: Bitwa ma coś w sobie, no to teraz zaproszenie. Na jesień średniowiecza, to może i groźnie brzmi, ale to jest jedno z moich ukochanych wydarzeń organizowanych przez przez Muzeum Grunwaldzkie. Jesień średniowiecza to jest piękny, widowiskowy turniej walk rycerskich, a czasami i rycerze zostawiają tam sporo potu i krwi.
8: Co do krwi, to się zgadza, bo to już my zamykamy Polską Ligę Turniejową, ale także Grunwaldzką Akademię Miecza, a więc tutaj najlepsi rycerze przyjeżdżają. W tym roku robimy taką potyczkę północ-południe i nie ukrywam, że rycerstwo przyjeżdża tutaj, żeby zdobywać punkty, prawda, do kadry Polski, ale my w tym roku też, no panie dyrektorze, jeszcze podpowiem, że wejście na arenę, na Grunwald Arenę w tym roku jest płatne, ale jeżeli państwo z dziećmi przyjedziecie, no to w ramach jesieni średniowiecza, to nie tylko warki, ale w ramach Europejskiego Dni Dziedzictwa zapraszamy na wydarzenie Przyszłość, Przeszłość, Dziedzictwo w Zagrożeniu, czyli opowiadamy o ginących zawodach, a więc będzie coś dla dzieci, dla dorosłych, będą stoiska, będą koła gospodyń wiejskich, o wszystko można będzie podejść, dopytać się rycerzy o historię, bo pogadanki historyczne też będą. Zapraszamy jak najbardziej, bo nie ukrywam, że te nasze wydarzenia faktycznie coś w sobie mają i też jeśli chodzi o samo wydarzenie, no to zapraszamy od godziny 13:00. Tu już mamy pełnokontaktowe walki, ale też nie ukrywam, że później na zakończenie 18:30 mamy takie spektakularne wydarzenie jak pokaz Tancerzy Ognia, żeby artystycznie zakończyć to nasze wydarzenie. Także dla każdego coś.
1: Zapraszamy na tegoroczną jesień średniowiecza, ale porozmawiajmy chwilę o tym, że wam się poprawiło, odkąd macie rozbudowaną placówkę, a mianowicie macie specjalną salę turniejową, treningową. Wróćmy jeszcze do Grunwaldzkiej Akademii Miecza, bo zachęcaliśmy młodych ludzi, którzy chcą powalczyć w ten sposób do treningów. Ta rekonstrukcja historyczna, tak jak ja rozmawiam z niektórymi, ona przeżywa renesans. Wszystko dlatego, że jest sporo pasjonatów, którzy chcą się dzielić wiedzą, że Grunwald się rozbudował. Poprawiło wam się.
8: Tak, poprawiło nam się. W tamtym roku w naszej edycji Grunwaldzkiej Akademii Miecza wystartowało 15 młodych adeptów. W tym roku ruszamy znowu z naborem. Nie ukrywam, że trenerami są doskonali rycerze, którzy trenują i są, że tak powiem, kadrowiczami Legendy Północy, czyli reprezentacji Warmii i Mazur. I oni przekazują swoją wiedzę. To jest coś wspaniałego, bo już mamy zapytania o zakup zbroi, prawda? Jak to wygląda, jak to później, na jakiej zasadzie działa. I jest to, jeśli chodzi o zaplecze tej naszej sali rycerskiej, bardzo dobrze, bo w przypadku jesieni, zimy, wczesnej wiosny, mamy tą salę rycerską i tam odbywają się zajęcia i treningi, i fechtunek, i spokojnie te nasze zaplecze może faktycznie uczyć tych naszych rycerzy a la Zawisza Czarne czy Powała Staczewa i naprawdę robić dobre wyniki, a robimy, panie redaktorze, nie tylko my jako kadra Warmii i Mazur w Polsce, ale też i jako kadra reprezentacja Polski na świecie, w Europie i na świecie.
1: Ja takie pytanie dostałem też po naszej ostatniej rozmowie na ten temat. Czy aby na pewno dla dzieci?
8: Tak, dlatego, że to jest najpierw treningi ogólnorozwojowe. Panie redaktorze, od razu miecza prawdziwego, czy korda, tasaka, berdysza, czy innej niebezpiecznej broni do ręki absolutnie nie dostają. Na początku są, no w średniowieczu trenowano mieczami drewnianymi. My mamy specjalne miecze bezpieczne, specjalne kaski, tak jak na rowerów, te BMX-y, czy jakieś te rowery, które się jeździ, skacze. To wszystko jest, młody adept jest zabezpieczony. Oczywiście nawet w naszych turniejach zbroja musi być pełna, musi być zabezpieczona. Rycerz, nie daj Boże, by coś mu się stało, dlatego my się śmiejemy, że to też nie jest tani sport, bo dzisiaj taka zbroja dla naszych juniorów, seniorów, weteranów, to jest w granicach no, 20 tysięcy. To jest
1: drogi biznes.
8: Drogi biznes, drogi sport. Młodzi powoli. Najpierw chcemy młodych wprowadzić, panie redaktorze, nie ukrywam, że w historię, żeby też byli takimi ambasadorami, autorami historii tego etosu rycerskiego i wielu, wielu z nich później robi pogadanki, wykłady, spotkania. Nawet dwóch czy trzech naszych rycerzy wciągnęłem w to, aby zaprosić ich na kurs przewodnicki i żeby też zrobili sobie uprawnienia przewodnickie.
1: O proszę, a to na koniec o emeryturze rycerskiej. Dwa lata temu rozmawiałem z pewnym zawodnikiem z południa Polski, przyjechał właśnie na jesień średniowiecza. Mam 35 lat, ja to już jestem emerytura, już dziadek taki rycerski jestem. To jest prawda, że ci zawodnicy w sumie muszą włożyć sporo wysiłku i taki, nie wiem, 35-latek, no to dla niego to już jest jakieś wyzwanie.
8: Tak, to nie jest przede wszystkim wydolność. My sobie biegamy w dresach, w adidasach, a tu w czapeczce baseballowej, a tu pan redaktor zaznaczył bardzo dobrą rzecz, mianowicie zbroja. Wydolność organizmu. Jako rycerstwo powinniśmy walczyć konno, a w większości to rycerstwo jest spieszone i ono musi jeszcze te 30 kg, a jeszcze jak jakiś chłop powyżej 2 metrów, to i 35. Mamy w Działdowie takiego naszego rycerza, który ma pseudonim Mały. Pozdrawiam Małego, jak mnie słyszy. No to Mały ma zbroję około 45 kg na sobie. To proszę sobie wyobrazić stawy, mięśnie i dlatego najpierw trening z młodymi adeptami, wydolność, rozbudowa mięśni, wszystko powoli, powoli, żeby wprowadzić. To jest, panie redaktorze, prawdziwy sport wyczynowy, historyczny. To jest naprawdę coś wspaniałego. Ja zachęcam młodych ludzi, którzy by chcieli być, że tak powiem, w bezpośrednim kontakcie z historią.
1: Także zapraszamy was serdecznie na turniej Jesień Średniowiecza. Szczegóły odnajdziecie na stronie internetowej Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
0: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
1: Stokrotka.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
12: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury będziemy rozmawiać o tradycji przedsiębiorców w Ostródzie. 80-lecie cechu rzemieślników i przedsiębiorców. To jest wyjątkowa okazja do świętowania, ale też rozmowy o historii naszego miasta. Ze mną pan Andrzej Zwierzyński, starszy cechu. Witam serdecznie, dzień dobry.
13: Witam serdecznie pana, witam serdecznie słuchaczy.
12: Panie Andrzeju, 80 lat, to brzmi dumnie. Zanim przejdziemy jednak do zaproszenia na tę galę podsumowującą, która odbędzie się w Centrum Użyteczności Publicznej, no to porozmawiajmy o historii, bo ja patrzę na was z perspektywy tego, że to wy tworzycie to miasto. To wy, mali przedsiębiorcy, rzemieślnicy, odprowadzacie tu podatki, budujecie nam domy, naprawiacie nam samochody, strzyżecie nas. To jest kawał historii.
13: No, staramy się uczestniczyć w życiu miasta. Zawsze rzemiosło było od dawna, jako przed wszystkimi wojnami, można powiedzieć, to już było rzemiosło i każdy gdzieś tam coś robił, co umiał i z siebie dało jakby najwięcej tych przekazania, tych umiejętności i wiedzy następnemu pokoleniu i tak to trwa do dzisiaj.
12: Ja zajrzałem na waszą stronę internetową. Masa historii, wymienieni ludzie. Pamiętacie o historii naszego miasta? Cech zakładał mistrz stolarski z Warszawy, piekarz z Pruszkowa, szewc z Lwowa. To jest tak. Historia.
13: No ten szewc to jest dzisiaj świętość z naszego kraju, w zasadzie rzemieślniczego, bo właśnie szabla Klińskiego to jest jedno znaczenie z najwyższych w rzemiośle. Tutaj chciałbym dodać, że pierwsze w ogóle jego znaczenie to było dane dla Jana Pawła, papieża polskiego i stąd dopiero teraz rzemieślnicy otrzymują ich, którzy tam zasłużą. Wiadomo, no, to jest wysoka ranga tego oznaczenia.
12: Ja tylko przypomnę, że wasza siedziba mieści się w budynku przy ulicy Sienkiewicza 9, dom rzemiosła. Macie na swojej stronie internetowej udokumentowane zdjęciami, jak ta siedziba powstawała.
13: Właśnie to dzięki kolegom starszym, że prowadzili tą kronikę. My aktualizujemy, szczególnie nasza pani dyrektor Sylwia Tumińska, ona teraz ciągnie dalej, żeby to po prostu zostało dla następnych pokoleń, no bo dzięki temu wiemy, co się działo, jak to było, że w tym 74 roku został ten budynek oddany dla nas, dla młodszych. To jest dla nas jakby pomnik tego wszystkiego. My staramy się o to podbać. Jak Państwo widzicie, jest dalej zadbany, przygotowany do dalszego użytku.
12: Niedawno przeszedł termomodernizację, ale zejdźmy trochę niżej. Schody łączące ulicę Sienkiewicza z ulicą Kolejową to jest właśnie zasługa cechu.
13: Tak, koledzy tam dużym wysiłkiem to zrobili, ale udowodnili, że dało się. No troszeczkę Państwo sami wiecie, że inne czasy, inni ludzie może mieli troszkę łatwiej to zrobić jak my dzisiaj. Ja nie obiecuję, że coś będziemy tam chcieli to zrewizować, ale no spróbujemy, bo to musi być na jakimś walnym zgromadzeniu ustalone, czy że możemy to po prostu poprawić jeszcze.
12: Jak się dzisiaj żyje rzemieślnikom i przedsiębiorcom? Ilu zrzeszacie małych przedsiębiorców z naszego miasta? Czym się zajmujecie?
13: W tej chwili 100 zrzeszonych, zakładów i rzemieślników, bo jak sama Państwo widzicie, ta nazwa się zmieniła, bo rzemiosło teraz jest i przedsiębiorczość, no bo każdy z tych rzemieślników się przekształca, rozwija, no tak jak dzisiaj świat tego po prostu potrzebuje. I my staramy się za tym zdążyć.
12: Wykształcenie młodych rzemieślników. Ja wiem, że wy jesteście obecni, współpracujecie dosyć mocno ze Staszicem, z panią dyrektor Anną Teodorowicz. Jak dzisiaj zachęcić młodego człowieka do tego, żeby miał fach w ręku, żeby może nie porzucał komputera, bo dzisiejsze rzemiosło też wymaga nowoczesnych technologii, ale też i pracy rąk ludzkich. Ale jak zachęcić młodego człowieka do tego, żeby w Ostródzie postanowił być przedsiębiorcą?
13: U nas w cechu zajmuje się właśnie pani dyrektor Tumińska tymi rzeczami. Zawsze pod koniec danego roku jeździ po szkołach okolicznych miasta Ostróda i przedstawia, co można, czego można się nauczyć w danym rzemiośle, że to co jest bardziej popłatne, ręczne po prostu prace w tym wszystkim. Staramy się zachęcić właśnie tych młodych ludzi, bo nie każdy z nas może być inżynierem, prawda? A potrzebni są ludzie, którzy umieją myśleć i robić właśnie dla wszystkich usługi.
12: Uczy pan jeszcze młodych ludzi rzemiosła?
13: Tak, prowadzę 46 lat, przepraszam, warsztat. Daję sobie radę z młodymi. Powiem gorzej z moimi pracownikami. Bardzo się denerwują na młodych i nie mają kontaktu. Ja sobie z tym daję radę.
12: A jak pana uczono fachu i zawodu? No właśnie, to jest przekazywane z mistrza na ucznia. To jest taka stara zasada rzemieślników. Jak pana uczono?
13: Mechanikę zaczynałem w ZNMR-ze. Bardzo chwalę. Bardzo, bardzo byli dobrzy instruktorzy, wymagający. Trudniej było stać praktykę w tamtym czasie, jak w szkole, bym powiedział. Blacharkę natomiast kolegę poznałem, który mieszkał w Radomiu. Jeździłem na weekendy do niego i stąd moje hobby takie i bardzo rozwinąłem właśnie ten zawód.
12: Dlaczego pracownicy się denerwują na uczniów? Nie mogą, nie potrafią, brak cierpliwości?
13: Myślę, że ten świat tak się zmienia, że tej cierpliwości brak, bo mu przychodzi młody człowiek, myślą, że już musi wszystko umieć. Nie, trzeba być dla niego przyjacielem, rodziną. No wtedy łatwiej to wszystko pojmuje, nie?
12: A ile materiału trzeba zmarnować, żeby ucznia wykształcić?
13: Ja nie będę tego zdradzał, ale jest przyjemność, jak skończą, to człowiek ma zadowolenie z tego.
12: Uczniowie to potencjalna konkurencja dla pana za lat naście?
13: Myślę, że nie. Prowadzę, tak jak mówię, 46 lat, wychowałem około 100 swoich wychowanków. Są warsztaty, które otwierają, zamykają, no to tak jak to w życiu trwa.
12: Jak na rynku pracy. Panie tak. Andrzeju, zapraszamy serdecznie 19 września, 80-lecie cechu rzemieślników i przedsiębiorców w Ostródzie. Zaczyna się od mszy świętej w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Ostródzie, tu zbiórka sztandarów o godzinie 9:45.
13: Tak, to jest nasza parafia. Z księdzem Wiśniewieckim bardzo długo pracujemy. Jak robiliśmy takie imprezy opłatkowe, to zawsze z nami był i dlatego no, też jesteśmy u niego tutaj.

0: gminy wiejskiej Ostróda, ale też i starostwa powiatowego. Nie tylko przy okazji organizacji tego święta 80-lecia, ale na co dzień też macie wsparcie lokalnych samorządowców.
1: Muszę powiedzieć, że naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to działamy jak przyjaciele ze starostwem, z miastem, z gminą Ostróda. W tym tutaj przy pomocy ich i odwrotnie, razem wspólnie wymieniamy zdanie, uczestniczymy w budowie miasta Ostróda, jesteśmy zapraszani na takie spotkania. Dodał tutaj bym jeszcze, jak mogę, że do tego naszego sponsoringu dołożyło się nasze wojewódzkie rzemiosło. Dostaliśmy też dosyć duże wsparcie. Chciałbym właśnie bardzo mocno podziękować wszystkim za tą pomoc. Jeśli mogę zaprosić wszystkich na mszę, bardzo byśmy byli zadowoleni, jeśli by to grono Ostrudzian widziało naszych rzemieślników. Będą sztandary, przemarsz. Jest to takie naprawdę wyróżnienie.
0: Zapraszamy was serdecznie nie tylko w sobotę, ale odwiedzajcie stronę internetową, czytajcie o historii naszego miasta, bo to rzemieślnicy, a i dziś przedsiębiorcy, ci mali, budują historię i gospodarkę naszego miasta.
2: Zmieniamy temat.
0: Teraz na antenie Meloradia Mazury porozmawiamy na temat dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Kolejny turnus rozpocznie się już 28 września, a Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostródzie prowadzi nabór. O szczegółach już teraz na antenie Meloradia Mazury porucznik Marek Plizga.
3: Ukończenie 18 roku życia to jest podstawowy wymóg do tego, żeby wstąpić do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeżeli chodzi o wykształcenie, minimum wykształcenie podstawowe, tak naprawdę ważnym aspektem jest to, żeby też przejść tak naprawdę badania lekarskie, badania lekarskie oraz badania psychologiczne pod kątem przydatności do służby wojskowej. Jeżeli chodzi o dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać do tego, żeby złożyć takowy wniosek, to przede wszystkim dowód osobisty, bo tutaj bez tego dowodu osobistego nic nie załatwimy. Zdjęcie takie jak do dowodu osobistego. Możemy również wziąć ze sobą dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje typu prawo jazdy, tak? No i też ze sobą należy wziąć świadectwo ostatnio ukończonej szkoły.
0: Na przykład, nie wiem, jeśli mam dodatkowe kwalifikacje, to jest jakiś handicap dla mnie, jakiś dodatkowy bonus?
3: Oczywiście tak, no każda dodatkowa kwalifikacja otwiera tak naprawdę nowe możliwości, także tak jak już wcześniej wspomniałem, do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej minimum podstawowe wykształcenie, natomiast każde kwalifikacje dodatkowe są mile widziane.
0: Okej, okay, a co jeśli mam coś tak zwanego za uszami? Muszę mieć świadectwo o niekaralności, czy nie wiem, jak tam przekroczyłem, powiedzmy, prędkość, dostałem mandat, to już mnie dyskwalifikuje.
3: Takie rzeczy jak mandaty tutaj nie dyskwalifikują, natomiast niekaralność za przestępstwa umyślne rzeczywiście jest tutaj wymagana.
0: Czyli tak, gromadzę te dokumenty, udaję się do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie, ale jak ta procedura się odbywa? Ja muszę jakiś wniosek wypełnić, przejść psychotesty, jeśli tak, to gdzie?
3: Tak naprawdę drogi do nas, dotarcia do Wojskowego Centrum Rekrutacji, możemy zacząć od drogi tak naprawdę standardowej, tak? Czyli po prostu przyjść z ulicy, złożyć wniosek w formie papierowej. Możemy również zarejestrować się przez portal zostańżołnierzem.pl. Tutaj po zarejestrowaniu się wniosek zostanie skierowany do WCR-u, który go w miarę szybko rozpatrzy, skontaktuje się z nami, umówi spotkanie i wtedy już wiemy, gdzie, kiedy mamy się stawić i ta procedura rusza. Natomiast tak jak mówię, jeżeli... Czy to będzie forma papierowa, czy to będzie forma internetowa, tutaj kończy się to złożenie wniosku na miejscu. Jeżeli złożymy ten wniosek, następnie wyznaczamy termin badań lekarskich oraz psychologicznych, tak? I jeżeli wszystko będzie w porządku, uzyskamy tą zdolność do dopełnienia służby, to dostajemy decyzję o skierowaniu do odbycia służby.
0: Dobrze, ale gdzie te badania się odbywają? Tu u nas w WCR-ze w Ostródzie?
3: Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o badania lekarskie i psychologiczne, odbywają się tutaj na miejscu, czyli Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostródzie, ulica Jana III Sobieskiego 2.
0: Szkolenie podstawowe i szkolenie specjalistyczne. My musimy przejść oba te szkolenia. Może na początek szkolenie podstawowe.
3: Jeżeli chodzi o szkolenie podstawowe, jest to 27 dni szkolenia zakończone złożeniem przysięgi wojskowej. Tak naprawdę podczas tego szkolenia uczymy żołnierzy podstaw tego żołnierskiego rzemiosła, czyli posługiwanie się bronią, musztra, regulaminy, podstawy survivalu, udzielania pierwszej pomocy. No i kończymy to już, tak jak wcześniej wspomniałem, złożenie przysięgi wojskowej. I to jest ten pierwszy etap 27 dni szkolenia. Natomiast drugim etapem jest szkolenie specjalistyczne. Trwa ono 11 miesięcy.

0: miesięcy i jest to no, szkolenie również dobrowolne, tak? Bo jeżeli skończymy pierwszy etap dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, to szkolenie podstawowe, możemy dalej zostać w wojsku, natomiast jeżeli chcemy na etapie szkolenia podstawowego zakończyć tą swoją przygodę, to oczywiście zostajemy przeniesieni do rezerwy i wracamy być może do swojej na przykład pierwotnej pracy, bądź obieramy jakiś inny życiowy kierunek.
1: Jasne. A jeśli chodzi o szkolenia, bo wspomniałeś, że jesteśmy kierowani do jednostki wojskowej, no to jeśli chodzi o mieszkańców powiatu ostruckiego, iławskiego, nowomiejskiego i działdowskiego, to jest jednostka w Morągu, gdzie możemy zostać skierowani?
0: Tak naprawdę turnusem, który moglibyśmy zaproponować tutaj najbliżej dla mieszkańców tych naszych czterech administrowanych powiatów i będzie to szkolenie realizowane w Morągu przez 20. Bartoszycką Brygadę Zmechanizowaną, także jeżeli ktoś jest chętny, to już z tego miejsca możemy tutaj serdecznie zaprosić. Miejsca jeszcze mamy, także jeżeli ktoś by chciał zmienić może swoje życie albo przeżyć życiową przygodę, to jak najbardziej można skierować swoje kroki do WCR-u w Ostródzie.
1: No to oprócz tego, że możecie bronić ojczyzny, to zyskujecie też pewne benefity, bo to jest służba wojskowa. I teraz tak, Marku, co za benefity? Bo wynagrodzenie żołnierz dostaje od jakiego momentu i w jakiej wysokości jest to wynagrodzenie?
0: Jeżeli chodzi o dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, to tutaj od pierwszego dnia żołnierz ma płacone, tak? Jeżeli chodzi o dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, to taki żołnierz otrzymuje wynagrodzenie podstawowe. Wiadomo, że na szkoleniu podstawowym jest również zakwaterowany na terenie jednostki, więc wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie, to wszystko otrzymujemy tak naprawdę od państwa.
1: Ale otrzymujemy też pewne takie bonusy, bo jeśli jesteśmy żołnierzem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a na przykład armia potrzebuje specjalistów w kierunku, w którym my jesteśmy wykształceni, no to chyba mamy pierwszeństwo w takim naborze na żołnierza zawodowego.
0: Tak, jeżeli są to preferowane kierunki bądź wykształcenie, to jak najbardziej jest tutaj to brane pod uwagę.
2: To ja tylko przypomnę, że najbliższy turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej rozpocznie się 28 września.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
2: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. Porozmawiamy sporo o bezpieczeństwie. Ze mną w studiu Andrzej Bartnicki, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego miasta Ostróda. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Bezpieczeństwo, to słowo przewija się przez wszystkie ogólnopolskie media, ale też i te lokalne. No to na początek takie małe podsumowanie. Mamy w końcu dość spory magazyn na granicy miasta i gminy Ostróda, gdzie magazynujemy sprzęt zakupiony w ramach rządowej dotacji.
4: Tak, to są duże i niezbędne zakupy do tego, żebyśmy w jakiś sposób byli przygotowani do realizacji różnych zadań, a w szczególności do zabezpieczenia mieszkańców Ostródy.
2: Z jakiego sprzętu jest pan najbardziej zadowolony? Też z perspektywy tego, że był pan wieloletnim strażnikiem miejskim, komendantem Straży Miejskiej. Z czego jest pan najbardziej zadowolony?
4: Może na początek powiem, odpowiem, że to nie jest tak, że my zaczęliśmy teraz od 2 lat te zakupy, ponieważ taki magazyn był w Urzędzie Miasta, który, że tak powiem, takie podstawowe rzeczy zabezpieczał, tak, bo mieliśmy swoje agregaty, mieliśmy worki, mieliśmy różnego rodzaju urządzenia. Taka eskalacja zakupów następowała w momencie, kiedy wybuchł COVID. Też tam poczęliśmy pewne zakupy środków ochrony, opryskiwaczy i takich innych rzeczy. Natomiast w tym momencie uważam, że bardzo istotnym zakupem były beczki do wody, mamy elastyczne zbiorniki, mamy apteczki, mamy łóżka, mamy sprzęt, który będzie wykorzystywany do różnego rodzaju akcji ratowniczych, czyli łopaty, kilofy, taki sprzęt bardziej ratunkowy, ale mamy też zakupy agregatów prądotwórczych, mamy agregat mobilny, mamy osuszacze, mamy nagrzewnice. To jest naprawdę, ten asortyment jest bardzo zróżnicowany i mam nadzieję, że nie będzie wykorzystywany, ale no jesteśmy przygotowani, tak? Mamy też bardzo dużą ilość zakupionych plandek w razie nagłych jakichś kataklizmów, żebyśmy mogli zabezpieczyć naszych mieszkańców.
2: Nawet macie taki agregat, który zasili całą szkołę. Ja widziałem w mediach społecznościowych wideo z prezentacji tego sprzętu. No to naprawdę robi wrażenie.
4: Tak, jest to bardzo potrzebny i niezbędny sprzęt. To jest mobilny agregat. W tej chwili jesteśmy na etapie przetargu i dostaw kolejnych agregatów. Też mam nadzieję, że w tym tygodniu dojedzie kolejny agregat 64 kW, które będą zasilały nasze stacje uzdatniania wody. Będzie ich 4 bodajże, tak? Takiej dużej mocy. Także też staramy się zabezpieczyć nie tylko urząd, ale też nasze jednostki, które są podmiotami ochrony ludności.
2: W przypadku ataku zimy mamy koksowniki i nagrzewnice.
4: Po tej akcji zimowej, po tej sytuacji w Rychnowie, zauważyliśmy, że mamy pewne deficyty magazynowe i w związku z tym też podjęliśmy decyzję o zakupie kilkunastu koksowników, parasoli grzewczych, które będzie można ustawiać na przystankach. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli z tego korzystać, ale dobrze by było, żebyśmy taki sprzęt mieli, bo w razie wystąpienia takiej sytuacji to po prostu jedziemy do magazynu, wyciągamy, w przestrzeni kilku godzin jesteśmy w stanie ustawić i zabezpieczyć mieszkańców.
2: Wodę i żywność też musicie magazynować?
4: No z tym jest kłopot. Ustawodawca narzucił taki obowiązek, aczkolwiek nie do końca doprecyzował, jak, w jakiej formie to ma wyglądać, czy wystarczy to na podstawie tego, że podpiszemy jakieś umowy z podmiotami czy z hurtowniami. Natomiast mamy właśnie zakupione 50 zbiorników elastycznych, także będziemy mogli je w razie sytuacji kryzysowej rozdysponować na terenie całego miasta i wtedy one będą mogły być wykorzystywane do tego celu.
2: Przejdźmy teraz do bezpłatnych szkoleń, no bo co nam ze sprzętu, jeśli w stanie zagrożenia nie będziemy wiedzieć, jak reagować?
4: Pakiet szkoleń również finansowany jest z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jest to tak jakby kontynuacja działań, bo w pierwszym planie zostali przeszkoleni zgodnie z ustawą wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast. Później zostali przeszkoleni pracownicy. W tej chwili też prowadzimy szkolenia pracowników i kierowników jednostek podległych. I kolejnym etapem jest szkolenie mieszkańców z zakresu ochrony ludności. Chodzi o to, żeby mieszkańcy poznali sygnały alarmowe, procedury ewakuacji, jakie zasoby powinni zgromadzić w swoich domach, bo to najlepiej przygotowane miasto czy instytucja nigdy nie będzie na tyle przygotowana, jak powinni być przygotowani mieszkańcy, bo oni będą narażeni jako pierwsi na to, żeby spakować swoje niezbędne rzeczy i mieć je pod ręką. Jeżeli chodzi o szkolenia, osoby szkolące zgodnie z przepisami muszą posiadać akredytację Akademii Pożarniczej i nasz szkolący również posiada taką akredytację. Działa w naszym rynku już długo. Z tego, co udało mi się z nim porozmawiać, był czynnym strażakiem. W tej chwili pracuje około 15 lat w służbie zdrowia, czyli jeździ w karetce pogotowia, także ogrom wiedzy. W tamtym tygodniu mieliśmy szkolenia. Bardzo, bardzo pozytywne komentarze. Takie z życia, które też pozwolą mieszkańcom łatwiej i szybciej zareagować na dane zdarzenie.
2: To są szkolenia na zapas, żebyśmy wiedzieli, jak się zachować, że nic nie jest planowane, ale taką wiedzę wypada mieć i na przykład wiedzieć, co w danym momencie w spiżarni domowej powinno się znaleźć, jak spakować plecak ewakuacyjny, żeby w ogóle mieć coś takiego w naszych domach.
4: Oczywiście, no trzeba zacząć od początku, tak? Obrona cywilna przez wiele lat była marginalizowana, przez co nie kładziono takiego nacisku. W tym momencie wprowadzono ustawę i tak jakby odbudowujemy te zasoby, które kiedyś były. Jak Państwo pamiętają, kiedyś w każdym zakładzie były drużyny, każdy zakład miał swoje formacje ochrony ludności, które to zabezpieczały. W międzyczasie sytuacja geopolityczna była taka, że po prostu to umarło śmiercią naturalną i teraz w dobie wojny na Ukrainie musimy przygotowywać się i sukcesywnie staramy się, że tak powiem, zabezpieczać, odbudowując tą obronę ludności tak, żebyśmy byli w stanie poradzić sobie w każdej sytuacji. My jako miasto już od paru lat próbujemy dostosowywać i zabezpieczać mieszkańców. Rozbudowaliśmy system łączności i alarmowania w taki sposób, że jesteśmy w stanie pokryć 100% miasta sygnałami alarmowymi. Syreny zostały zamontowane na obiektach miejskich. Mamy możliwość wysyłania nimi komunikatów głosowych. I teraz przechodzimy do szkoleń, tak, żeby mieszkańcy też wiedzieli, jak się zachowywać, żeby poznali alarmy, żeby poznali miejsca zbiórek w swoich osiedlach, żeby wiedzieli, gdzie jest bezpiecznie. Te szkolenia też mają pokazać, jak korzystać ze swoich zasobów, tak? Jaką żywność. Trzeba pamiętać, że jeżeli nastąpią sytuacje kryzysowe, może być blackout, tak? Może być wyłączony prąd. Trzeba pamiętać, że wtedy przestaną działać, mogą przestać działać bankomaty, że też jakaś forma pieniędzy w gotówce będzie niezbędna, tak? Żeby zabezpieczyć swoje dokumenty. To jest szereg działań, które chcemy pokazać, że dobrze by było, żeby je wykonać, co później nas uchroni bądź pozwoli nam uniknąć pewnych komplikacji.
1: Z tego co wiem, to też zainwestowaliście jako miasto Ostróda w syreny alarmowe. One były sukcesywnie wymieniane, dostrajane, tak żeby też no, zwiększyć ich głośność między innymi.
4: Tak, nasz system już jest oparty na nowoczesnej technologii i jesteśmy bodajże, mogą to być stare dane, ale jednym z 80 miast, które jest podłączone do systemu wojewody warmińsko-mazurskiego i też z poziomu województwa można u nas włączyć syreny alarmowe.
1: Ma pan plecak ewakuacyjny w domu, nie wiem, spakowany, czy w ogóle ma pan takie przedmioty gdzieś tam pod ręką?
4: Tak, mam takie coś zabezpieczone, mam zabezpieczoną żywność długoterminową, mam zabezpieczone paliwo w karnistrach, ponieważ mam skserowane dokumenty, akty urodzenia, dokumentacje, akty notarialne nieruchomości, to jest niezbędne, żeby w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej wiedzieć, gdzie czego szukać, tak? Ale najważniejsze to jest to, żeby wiedzieć, jak należy się zachować w danej sytuacji, bo w tej chwili często się zdarza tak, że z różnego rodzaju okazji syreny alarmowe się włączą i mieszkańcy w dużej ilości nie są w stanie rozróżnić sygnałów alarmowych i po prostu przechodzą obojętnie obok tego, ale zachęcam wszystkich do tego, żeby przygotować, nie mówię o jakichś dużych ilościach, ale żeby odpowiednią ilość wody zadbać, jakąś żywność długoterminową, czy konserwy, czy inne rzeczy. Nie chodzi o to, że ostraszenie, po prostu żeby było, bo może się zdarzyć taka sytuacja, że nie wiem, ulegnie awarii sieć i później trzeba po prostu coś jeść, trzeba coś pić. Oczywiście służby będą działały, ale też potrzebują czasu na rozwinięcie, czyli ktoś musi zabezpieczyć beczkowóz, trzeba tą wodę nalać, przywieźć na osiedle, rozdystrybuować. Także to jest ten moment, żeby nie zostawiać, tak jak czasami przysłowiowe, światła w lodówce.
1: Ja tylko przypomnę, że jeśli słyszycie modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty, oznacza to ogłoszenie alarmu i zagrożenie. Natomiast odwołanie alarmu to jest jednostajny dźwięk syreny trwający 3 minuty, ale w tym przypadku sygnał ciągły.
4: Tak.
1: Także zapraszamy Was na szkolenia potem, a także inne ciekawostki na temat ochrony ludności.
2: aktywności. Najbliższe szkolenie odbędzie się 22 września o 16.30 w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Piłsudskiego 4.
3: Zmieniamy temat.
2: Teraz na antenie Meloradia Mazury temat, który nadal wzbudza kontrowersje. Choć od remontu ulicy Plebiscytowej w naszym mieście minęło kilka lat, to nadal niektórzy kierowcy domagają się rozrysowania oznakowania poziomego. Temat na ostatniej sesji Rady Miasta poruszyła radna Anna Rutkiewicz.
5: Wniosek jednego z mieszkańców osiedla Plebiscytowego, który zwraca uwagę na to, aby na ulicy... która prowadzi od skrzyżowania ulicy Olsztyńskiej i wjazd na osiedle Plebiscytowe od Karczmy Koperkowej aż do ulicy Sosnkowskiego namalować oś jezdni. Nie wiem, czy to jest możliwe, bo to nie jest główna droga, tak? Chociaż na tym osiedlu jest główną drogą. A mieszkaniec zwraca uwagę na to, że brak takiej linii powoduje sporo kolizyjnych sytuacji na jezdni. Jeżeli mogę prosić o pomoc w tej kwestii, która poprawi bezpieczeństwo, to myślę, że mieszkańcy będą bardzo zadowoleni.
2: Ja udałem się do Zarządu Dróg Powiatowych po odpowiedź, czy na ulicy Plebiscytowej w Ostródzie można rozrysować oznakowanie poziome.
6: No akurat tu jest problem, że niestety osi jezdni nie możemy rozrysować, ponieważ szerokość tej jezdni jest od 5,50 do 5,70. Natomiast żeby rozmalować oś liniową, minimum musi być 5,80. Ja czasami też tam jeżdżę i widzę, co jest powodem, więc no niestety stwierdzam, że bardzo często na łukach kierowcy z przeciwnego kierunku ścinają łuk i wtedy jest problem, bo ten drugi musi no zjeżdżać całkiem na pobocze.
2: Czyli rozumiem, nie da się.
6: Nie możemy w tej chwili czegoś takiego zrobić.
2: Kierowcom na ulicy Plebiscytowej polecam zdjąć nogę z gazu nie tylko przez brak oznakowania poziomego. Często przy tak zwanej gorzelni ustawia się też patrol ostródzkiej drogówki.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
2: Hulajnogi elektryczne, a także rowery elektryczne to dobrodziejstwo, z którego korzystamy na co dzień, aczkolwiek sprawiamy też sporo kłopotów pieszym. Ja nazywam się Marek Apel, to jest magazyn reporterów Meloradia Mazury i na początek poruszymy problem hulajnóg elektrycznych, a także rowerów elektrycznych. Ze mną w studiu Anna Karczewska, oficer prasowa komendanta powiatowego Policji w Ostródzie.
7: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
2: Dobrodziejstwo czy raczej przekleństwo z perspektywy policjantów?
7: Panie redaktorze, jest ich coraz więcej na naszych drogach, coraz więcej na terenie naszego miasta i w ogóle w kraju. I stąd pojawił się między innymi właśnie pomysł ze strony ustawodawców, żeby wprowadzić pewne ograniczenia związane z poruszaniem się na tych wszystkich jednośladach.
2: Hulajnogi elektryczne. Od jakiego wieku możemy dać dziecku hulajnogę elektryczną i w co wyposażyć dziecko przy okazji? Bo te przepisy były zmienione, one weszły niedawno w życie.
7: Od marca tego roku wprowadzone zostały nowe zasady i wszystkie dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą same po drogach publicznych poruszać się tymi hulajnogami. One mogą jeździć na hulajnogach, ale w strefach zamieszkania, na terenach prywatnych, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Jeszcze raz podkreślam, powyżej 13 roku życia mogą się poruszać, ale zasada jest taka, żeby się poruszały tą hulajnogą elektryczną, muszą mieć uprawnienia, a w ich przypadku, w przypadku 13-latków, to jest karta rowerowa. I w tym momencie zachęcamy wszystkich rodziców do tego, żeby nalegały i żeby namawiały swoje dzieci i przypilnowały dzieciaki, żeby te karty rowerowe w szkołach robiły. Bo mamy sygnały ze szkół naszych podstawowych tutaj z Ostródy, że nie wszystkie dzieci te karty rowerowe robią.
2: A egzaminy są przeprowadzane w każdej szkole?
7: Egzaminy są przeprowadzane w każdej szkole, egzaminują nauczyciele. Czasami zdarza się tak, że my jako policjanci naszej ostródzkiej komendy, policjanci ruchu drogowego są zapraszani na takie egzaminy. Panie redaktorze, jeżeli uczeń ma zrobioną kartę rowerową, zdał egzamin, to znaczy, że poznał przepisy ruchu drogowego i my też mamy podstawę do tego, że jeżeli on wyjedzie na tą drogę, to on zna podstawowe zasady ruchu drogowego.
2: No dobra, a jak jest z tymi sławetnymi kaskami? Powinni posiadać ten kask?
7: Od czerwca tego roku wszedł taki przepis, który mówi o tym, że wszystkie dzieci, cała młodzież do 16 roku życia musi mieć kaski na głowie. Ja też przypominam, że ten kask ma być odpowiednio dopasowany. On ma być zabezpieczony, on ma być zamknięty, tak? Dopasowany do odpowiedniego wieku. Przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, bo przy jakimkolwiek upadku, przy jakiejkolwiek kolizji, zdarzeniu, chronimy głowę, chronimy nasze dziecko. Ma być przede wszystkim bezpiecznie. Respektujemy tą zasadę. Patrole ruchu drogowego, wszyscy policjanci dzielnicowi są nastawieni na to, żebyśmy pilnowali nasze dzieci, żeby one jeździły w kaskach.
2: Patrol zatrzymuje małoletniego bez kasku, niezależnie czy jest to hulajnoga elektryczna, czy tradycyjny rower, albo tradycyjna hulajnoga, małoletni nie ma tego kasku. I co wtedy?
7: To jest wykroczenie w ruchu drogowym. Policjanci, tak jak za każde wykroczenie, mogą pouczyć, ale ustawodawca też dał nam ten manewr i przepis taki, że możemy nałożyć mandat. Mandat jest w wysokości 100 zł i ten mandat jest nakładany na opiekuna bądź rodzica, opiekuna prawnego dziecka.
2: No to teraz przejdźmy do tego, z jaką prędkością my się tą hulajnogą elektryczną powinniśmy poruszać, bo się okazuje, że nawet jak mamy blokadę na hulajnodze elektrycznej i wszystko jest okej, no to nie możemy wcisnąć gazu do dechy.
7: Jeżeli chodzi o te hulajnogi elektryczne, to apel też do wszystkich rodziców w tym momencie. Zwracajcie, kochani, uwagę na to, jakie te hulajnogi kupujecie swoim dzieciom i przypominamy i zawsze będziemy przypominali, że hulajnogą elektryczną poruszamy się z prędkością tylko i wyłącznie do 20 km na godzinę. Z tym, że zasada też jest taka, 20 km na godzinę możemy się z taką prędkością poruszać po jezdni, możemy się poruszać po drodze dla rowerów, po ścieżce rowerowej, tak, ale nie na przykład po chodniku. Musimy zapamiętać, że chodnik jest głównie przeznaczony dla pieszych. Jeżeli nie ma tej drogi dla rowerów, jeżeli nie poruszamy się drogą, jak poruszamy się chodnikiem, to tylko i wyłącznie z prędkością pieszego, ustępując mu we wszystkich manewrach, które on na tym chodniku wykonuje. Prędkość pieszego jest założona, to jest taka prędkość 5, 6 do 7 km na godzinę. Czy ten pieszy jest na chodniku, czy nie ma go na chodniku? Hulajnogą elektryczną tylko i wyłącznie z prędkością do 7 km na godzinę po chodniku. A jeżeli chodzi o drogę, ja nie wiem, czy to jest zasada, która dotyczy wszystkich i przypominamy zawsze i dorosłym, i dzieciom, możemy jechać hulajnogą elektryczną po drodze, ale pod warunkiem, że prędkość dopuszczalna na tej drodze jest do 30 km na godzinę i nie więcej.
2: Jeden z mieszkańców jechał hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej, a ja sam widziałem, jak jeden z mieszkańców jechał hulajnogą elektryczną po dawnej 16 w stronę Tyrowa. Akurat ci użytkownicy, wychodzi na to, złamali przepisy.
7: Złamali przepisy, to często wynika też z niewiedzy, panie redaktorze. My teraz od początku roku odwiedzamy wywiadówki i rozmawiamy z rodzicami i otwieramy im oczy też na pewne przepisy i nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że tą hulajnogą naprawdę nie można wjechać wszędzie. Mówimy o hulajnodze elektrycznej. Mieliśmy takie przypadki, że pan poruszał się urządzeniem transportu osobistego po Esce, hulajnogą, rowerem. Czasami zdarzają się takie sytuacje, bo ktoś pomylił zjazdy, bo ktoś nie wiedział. Jesteśmy od tego, żeby przypominać, żeby czasami też i respektować te prawo. Różne sytuacje są. Czasami są takie sytuacje, że policjanci pouczają, czasami nakładają mandaty. No, nam zawsze będzie zależało na tym, żeby było bezpiecznie. Hulajnoga przeznaczona jest, czy to zwykła, czy elektryczna, do przewożenia tylko i wyłącznie jednej osoby. Tam nie ma miejsca na drugą osobę, tam nie ma miejsca na przewożenie jakiegokolwiek bagażu.
2: Przejdźmy teraz do rowerów elektrycznych. Sam sporo chodzę ostatnio. No właśnie, byłem zdziwiony, że rower jest za mną na wiadukcie w Ostródzie i nagle ten rower był obok mnie. Okazało się, że to rower elektryczny. Przepisy też regulują poruszanie się takimi pojazdami.
7: Przepisy, tak jak w przypadku i hulajnóg elektrycznych, i rowerów elektrycznych, my musimy pamiętać, że rower elektryczny, żeby był traktowany w kategorii roweru elektrycznego, musi być odpowiednio zbudowany i tu przede wszystkim musimy też pamiętać o tym, że taki rower elektryczny, jeżeli przekroczy prędkość 25 km na godzinę, to ten napęd powinien być odłączany. Tak samo w przypadku hulajnóg elektrycznych. Jeżeli my będziemy osiągali większą prędkość niż 20 km na godzinę, to my już takiego urządzenia nie traktujemy jako hulajnogę. Tak samo roweru elektrycznego nie będziemy traktowali jako rower, tylko jako motorower bądź motocykl. A tu z kolei, szanowni państwo, musimy pamiętać, że jeżeli to jest motocykl, jeżeli to jest rozpatrywane w kategorii motoroweru, to takie urządzenie powinno być zarejestrowane, takie urządzenie powinno mieć opłaconą polisę OC. A o tym ludzie też nie wiedzą.
1: Czyli tak de facto karta rowerowa na taki pojazd już powiedzmy podrasowany, który osiąga większe prędkości, nie wystarczy też.
7: Karta nie wystarczy, muszą być wtedy odpowiednie prawo jazdy, czy to jest A1, czy to jest AM. My na to też zwracamy uwagę. Podkreślam tylko, że wszystkie osoby do 18 roku życia powinny mieć karty rowerowe, żeby poruszać się tymi jednośladami, czy to hulajnogi elektryczne, czy rowery elektryczne. Powyżej 18 roku życia tej karty rowerowej już nie muszą mieć, ale żeby te urządzenia spełniały definicję hulajnogi czy roweru, roweru elektrycznego, muszą spełniać określone warunki. Na przykład taka hulajnoga nie może też być cięższa niż 30 kg. Ona ma też określoną długość, tak? Hulajnoga elektryczna nie może mieć siodełka. Jeżeli spełnia jeden z tych warunków, czy to osiąga większe prędkości, czy to ma siodełko, to już jest określana w kategorii nie hulajnogi elektrycznej, ale może być spełniać warunki motoroweru, a tak jak już powiedziałam, wtedy musi być zarejestrowana i OC posiadać.
1: No to ja wam teraz zdradzę tajemnicę. Pani oficer zajechała do nas z trasy, bo trwa akcja Bezpieczna Droga do Szkoły i Przedszkola. No i mundurowi odwiedzają szkoły, przedszkola na terenie powiatu ostruckiego po to, żeby zwrócić im uwagę na w ogóle poruszanie się wokół placówek.
7: Cały wrzesień służy nam do tego, żebyśmy odwiedzali i szkoły, i przedszkola, ale w tym roku ze względu na zmianę tych przepisów związanych właśnie z kaskami, przepisami dotyczącymi hulajnóg elektrycznych, odwiedzamy też wywiadówki i rozmawiamy z rodzicami. Przypominamy im, że te kaski muszą być, jak ma wyglądać hulajnoga, jak ma wyglądać ta droga do szkoły, bo mamy aurę, która sprzyja nam do tego, żeby poruszać się tymi hulajnogami, rowerami. Przypominamy rodzicom o tym wszystkim, bo to na nas, na rodzicach, spoczywa taki obowiązek, jak zakup chociażby kasku. A jeżeli chodzi o te wszystkie lekcje, tak, dzisiaj między innymi byłyśmy zespołem prasowym w przedszkolu w Starych Jabłonkach i te spotkania są bardzo przyjemne. Wiele dzieci dopiero odkrywa w ogóle, jak wygląda policjant. Bardzo dużo rzeczy możemy się od nich dowiedzieć. Wychodzimy z założenia, że profilaktyka jest bardzo ważna i te wszystkie lekcje, nawet z tymi najmłodszymi, będą nam służyły do tego, żeby na tych drogach było bezpiecznie, żeby ta droga do szkoły wyglądała w sposób prawidłowy.
1: Te znaki i pasy takie mobilne to są wasze czy przedszkolne?
7: Różnie to wygląda. Mamy nasze pasy, uczymy się z dziećmi, pokazujemy im i praktykujemy też, jak należy przejść przez te pasy, że najpierw trzeba się zatrzymać. Często maluchy nie wiedzą jeszcze do końca, która to jest ta prawa strona, która lewa, więc lekcje wymagają przynajmniej z tymi najmłodszymi, dużo naszej kreatywności i zaangażowania, ale zawsze jest pełna satysfakcja, wychodzimy z uśmiechem, bo i dzieci się cieszą i panie nauczycielki i my również, bo to są przyjemne lekcje.
1: Ja widzę te zdjęcia właśnie ze Starych Jabłonek. Dzieciaki dostały mały podarunek, który może je ochronić w drodze ze szkoły, odblaski. Zadbajcie o to, żeby ten odblask był przypięty, czy do tornistra, czy do kurtki nawet, bo to jest mały element, który znacząco zwiększa widoczność na drodze. Ja pamiętam to sławetne zdjęcie udostępniane przez policjantów dziecka, które ma element odblaskowy i które nie ma elementu odblaskowego, że widoczność przy pasach, nawet przy oświetlonej drodze, zmienia się diametralnie.
7: To jest prawda, te odblaski są bardzo ważne, to żeby nosić kamizelki odblaskowe. Często te odblaski są teraz na plecakach, wszyte fabrycznie, czy na kurtkach i my zawsze będziemy zachęcali teraz, szczególnie w tej porze jesiennej, kiedy dzień jest krótki, do tego, żeby te odblaski nosić i bez względu na to, czy to jest młody człowiek, czy to jest osoba dorosła, wyposażamy dzieci w odblaski. Dzisiaj w Starych Jabłonkach te odblaski przywiozła pani pełnomocnik wójta. Także będziemy zawsze zachęcali do tego, bo tak jak pan redaktor powiedział, naprawdę droga i widoczność osoby, która jest, posiada odblask, a taka, która nie ma tego odblasku, jest naprawdę bardzo różna.
1: Także pamiętajcie, rodzice, jeśli wyposażacie dziecko w hulajnogę elektryczną, czy w jakikolwiek środek transportu, to w pakiecie powinno dziecko mieć też kask.
3: Zmieniamy temat.
8: Karol Gierwicz, dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Ostródzie.
1: Panie dyrektorze, znajdujemy się w budynku przy ulicy Kościuszki i to jest nowość, bo dotychczas spotykaliśmy się przy Placu Tysiąclecia w Ostródzie. Budynek, stara kamienica, nie nadający się do użytku, natomiast ruchy, powiedzmy, ostródzkie, to znaczy rozbudowa tak zwanej dużej czwórki, spowodowały, że ten budynek przy ulicy Kościuszki 14 opustoszał, no i szkoła muzyczna się przeprowadziła. Jak wrażenie?
8: No pięknie, pięknie. Można powiedzieć, nowy rok, nowy my. Nowy budynek, nowe możliwości, większe klasy, możliwość większych działań już w miejscu, gdzie jest szkoła, możliwość organizacji mniejszych koncertów. Tutaj od razu chciałbym skorzystać z czasu antenowego i podziękować bardzo panu burmistrzowi, organowi prowadzącemu, panu Krzysztofowi Chmielewskiemu, pani Karolinie Rybarkiewicz, Marcie Burzyckiej, oczywiście za te tutaj działania na rzecz zmiany lokalizacji, bo to są naprawdę dla nas nowe możliwości i przede wszystkim dalszy rozwój. Do tego jeszcze korzystając, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy przyczynili się do przeprowadzki, bo to wielka akcja, za którą serdecznie jako dyrektor dziękuję. Już z tego miejsca chciałbym zaprosić na koncert 21 października. Będzie to koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Międzynarodowego Dnia Muzyki oraz ślubowania klas pierwszych. Jeszcze w zamku, ale mam nadzieję, że otworzymy się, mówię, jakieś mini recitale, mini koncerty u nas w szkole, więc proszę śledzić nas, naszą stronę Facebook.
1: Jeszcze w sali reprezentacyjnej zamku, ale będziemy czekać na pierwszy koncert przy ulicy Kościuszki 14.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury, a ze mną w studiu legenda Włodzimierz Narewski. Witam serdecznie.
9: Witam serdecznie, ale chyba nie legenda.
1: Jak nie legenda? Włodku, przepraszam, też słuchacze, ale ja do Włodka mam sentyment, bo mój syn trenował judo ponad 2 lata. Włodku, legenda, bo 50 lat judo w Ostródzie. To jest główny wątek naszej dzisiejszej rozmowy. Oprócz tego, że 50 lat judo w Ostródzie, no to też klub Shizoku Ostróda świętuje 30-lecie. A ja pamiętam, jak ty powtarzałeś wszystkim swoim uczniom i rodzicom, że Shizoku to znaczy rodzina.
9: Shizoku znaczy rodzina, tak. Czy jeszcze woli ścisłości, tylko powiem, że ja z judem ostródzkim związany jestem 49 lat,
1: okay,
9: a nie 50, ale chyba najdłużej.
1: To kto ten rok ciągnął judo?
9: To było tak, że z tego, co ja się dowiedziałem, zaczęło się od tego, że byli zawodnicy, którzy jeździli do Olsztyna. Nie było judo w Ostródzie, by trenowali w Gwardii Olsztyn. I jeden z zawodników tam chciał trener, żeby poszedł do szkoły do Olsztyna, tam mieszkał i tam trenował. Nie wyrazili zgody rodzice. Więc ten trener, Jerzy Matracki, przyjechał do Ostródy. No i nie udało mu się przekonać rodziców, żeby poszedł do Olsztyna, więc padło taki pomysł, żeby to w takim razie, jak nie chce przyjść góra do Mahometa, to Mahomet do góry, że może by zrobić judo w Ostródzie, otworzyć sekcję. No i znaleźli człowieka, pana Jana Kopczyńskiego z Zespołu Szkół Zawodowych, który jakby się trochę opiekował, tu załatwił salę w zawodówce. Pan Jurek załatwił maty z Olsztyna, jeździł, prowadził właśnie treningi na początku pan Jerzy Matracki, potem wspólnie z panem Kopczyńskim, potem był pan Wojciech Biesiada, który jak gdybym potem ja byłem jego zawodnikiem, trenerem. Następnie w 80 roku po mistrzostwach już nikt nie przyjeżdżał z trenerów z Olsztyna. Zostałem, jak powiedzmy, ja jako trener, bo ja jeździłem na treningi do Olsztyna i prowadziłem zajęcia w Ostródzie.
1: Dlaczego wybrałeś judo? O to cię nigdy nie pytałem, a to mnie ciekawi.
9: Czy wszyscy mnie to znali w Ostródzie, jak byłem młodszy, jako piłkarza.
1: Czyli co, Sokół Ostróda?
9: Też grałem, byłem w Sokole Ostróda. Nazywali mnie Lubański. Mało tego, miałem iść na Śląsk. Ale mama się nie zgodziła, bo to trzeba było pójść do kopalni, podpisać i tak dalej. A w związku z tym, że nie mogłem tego, a że lubiłem się przewracać, takie, takie powiedzmy sprawy bójkowe, no to akurat jak powstało to judo, że było, no to postanowiłem pójść na judo.
1: Na judo. Włodku, sport czysty, sport piękny, widowiskowy, techniczny. Potem powstało Shizoku, 30 lat klubu. Ja mam takie wspomnienie i w sumie powiedzenie, że Włodzimierz Narewski to 50% mieszkańców tego miasta nauczył przewrotów w przód i w tył. To prawda?
9: No, myślę, że tak by było.
1: Ale dzieciaki rzeczywiście, które przychodzą, to od zawsze miały z tym problem? Czy im głębiej, tym byliśmy bardziej sprawni?
9: Czy,
1: a dzisiaj już tak nie jest.
9: Czy kiedyś byli bardziej sprawni zawodnicy i było łatwiej? Ja ciągle wspominam, że na początku nawet wystarczyło mi 3-4 miesiące przygotować do egzaminu na pierwsze stopnie, gdzie właśnie jest ta umiejętność upadku i tych innych technik. W tej chwili mija rok, chyba nie uczę gorzej, a czasem się zastanawiam, czy mam przystąpić zawodnika do egzaminu. Taka jest różnica. Koordynacja ruchowa leży. Zresztą to wynika z tego, że w szkołach zanikło sprawy takie gimnastyczne, przewroty, nie ma tego. Zanikło i jest z tym ogromny problem.
1: Włodku, 50 lat judo w Ostródzie, 30-lecie Shizoku Ostróda. Świętujemy przez 3 dni. To teraz taki krótki program i zaproszenie. Początek 2 października, godzina 17, gala jubileuszowa w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy Kościuszki 22A. To jest dzień, w którym, jeśli kiedykolwiek byliście na zajęciach judo, założyliście judogę, to czujcie się zaproszeni.
9: No oczywiście. Ja zapraszam wszystkich ćwiczących, trenujących sztuki walki judo, nawet z rodzinami. Będzie specjalna prezentacja, takiego jakby podsumowanie tych 50 lat. Można się zobaczyć, jak się było kiedyś pięknym i młodym i sprawnym. Także zapraszam serdecznie wszystkich na tą galę jubileuszową.
1: No dobra, ale żeby oddać też takiego ducha sportowego, to widzimy się w sobotę, 3 października. Rejs statkiem przystań żeglugi ostrucko-elbląskiej, ale będzie też randori na wesoło w ramach 20. memoriału imienia Waldemara Nalewajko. No to krótka historia też przyjaciela judo.
9: Pan Waldemar Nalewajko był u nas wiceprezesem w klubie. Pamiętam jego, nasze ostatnie spotkanie przed wypadkiem, gdzie zginął. Umawialiśmy się na poniedziałek, bo miała być obchodzona rocznica 10-lecia Shizoku. Mieliśmy to dokładnie omówić. Niestety spotkaliśmy się, ale w innym miejscu. A w związku z tym, że bardzo pomagał klubowi, był jak gdyby, zresztą pan Waldemar we wszystkich sportach, to ludzi sportu starał się być pomocny. Zapytałem się panią żonę, panią Marię, czy możemy zrobić memoriał jego imienia pamięci. Wyraziła zgodę i tak za rok zrobiliśmy pierwszy memoriał i co roku w tym terminie robimy przy okazji naszego jubileuszu klubowego memoriał jego pamięci, jego imienia.
1: Ja pamiętam, tylko nie pamiętam, który numer to był tego memoriału. W Rybnie się widzieliśmy, wtedy mój syn walczył.
9: To było prawdopodobnie, jeżeli mnie pamięć nie myli, to był 17 albo 18.
1: Bo 17, mam tak. Tym razem na wesoło, bo chcesz, żeby zawalczyli nawet ci, którzy 40 kilka lat temu.
9: Nawet 50?
1: Nawet 50.
9: Tak, no taką jest moim takim marzeniem, pragnieniem, żeby spotkać się z tymi ludźmi z maty z tamtych czasów i oczywiście tutaj też i młodszych, żeby założyli judogę obecności nawet swoich dzieci czy wnuków i trochę sobie tak przypomnieli sobie trochę tego judo, jak na wesoło trochę powalczyć sobie. No i oczywiście potem będą pamiątkowe medale, myślę, że będzie wesoło.
2: To nie sposób teraz nie wspomnieć też o kolejnych przyjaciołach, panu Stefanie i Bogusławie Orzechowskich. No właśnie, przyjaciele. Pani Bogusława też jest lekarzem. Ja pamiętam, na wielu, wielu zawodach też towarzyszyła najmłodszym mieszkańcom Ostródy.
9: Czy tak, mogę powiedzieć, że no, jesteśmy jakby mało, można powiedzieć, piątą wodą po kisielu ze Stefanem, żoną. Znamy się już z czasów przedślizokowym, bo trenowały właśnie najstarszy Janek, trenował jeszcze wtedy. Potem Basia, Marysia, Stasiu, potem przyszli już jego Janka dzieci, także Marysi dzieci na treningi, ale rzeczywiście Stefan był pomocny, bo przywoziliśmy maty, wjeździliśmy do Łodzi po specjalnie i szył nam maty pierwsze. Pani doktor Orzechowska oczywiście pod kątem klub sportowym, lekarskim nam tu pomagała medycznie, obstawiała nam zawody wszelkiego rodzaju. Zresztą była w zarządzie i obecnie też w zarządzie z wiceprezesem każdego klubu.
2: Także jeśli przyjdziecie na Randori na Wesoło, na Grunwaldzką 55, no to tam też obsługa medyczna będzie. Jeśli ktoś tam kontuzji się nabawi, to
9: pani doktor Orzechowska będzie obecna. Będzie czuwać.
2: No i Włodku, kończymy przed Panem Bogiem, bo msza święta w intencji klubu Shizoku Ostróda w kościele świętego Franciszka przy ulicy Franciszkańskiej 1 w niedzielę o godzinie 10, 4 października. 3 dni obchodów takich ważnych jubileuszy w naszym mieście.
9: Czy ja myślę, że 50 lat to jest historia aż tego miasta, jakby część tego naszego miasta. A jeżeli chodzi o intencje, to nie tylko zawodników Shizoku, ale wszystkich ludzi związanych ze sztukami walk, żyjących i nieżyjących, bo niestety są tacy, a my o nich pamiętamy.
2: Jeśli miałbyś wybrać, wybrałbyś inny sport?
9: Czy wiadomo, w latach młodości to miałem być piłkarzem, ale teraz patrząc na to, chyba nie. Chociaż chciałbym to połączyć takim klasycznym, starodawnym judo, też połączyć z elementami samoobrony jiu-jitsu. Ale to jest łączyć się razem.
2: Najmilsze dla ciebie jest to, jak przybiega uczeń, który nawet już nie trenuje, krzyczy trenerze i się przytula.
9: To jest zawsze miłe i sympatyczne i nawet teraz właśnie w związku z tym jubileuszem było mi bardzo miło, gdy dzwonią do mnie byli zawodnicy. Nawet dostałem ostatnio telefon z Irlandii Północnej, że specjalnie przyjedzie na tą galę mój jeden z pierwszych zawodników.
2: My potrafimy dzieci zachęcić dziś do uprawiania sportu, bo przed wejściem na antenę mówiłeś, że też prowadzisz zapisy, ale ten wrzesień to jest taki paskudny miesiąc, bo rodzice trochę obserwują, trochę patrzą, a to judo, a to piłka, a to gdzieś tam siatkówka. Paskudny miesiąc.
9: Czy wybór mają duży w tej chwili w mieście? Dwa, jest to też dlatego, pod tym względem, że w szkołach się jeszcze zmieniają plany lekcji i ciężko jest dobrać te dnia i godziny. Ja na razie tak napisałem te dni, wtorek i czwartek, ale będzie możliwość praktycznie ustawienia się pod kątem dzieci, że w każdym dniu tygodnia. Także będzie to łatwiejsze. Ale to podejrzewam, że to wszystko ruszy tak bardziej w październiku, gdy już w szkole będzie ustalone, że taki plan lekcji, dzieciaki mają to i wtedy będzie to łatwiejsze.
2: No bo taka też radosna informacja dla wszystkich, którzy chcą trenować judo, a mianowicie macie już swoją taką stałą siedzibę na wypasie, bym powiedział, czyli szkoła podstawowa dawna, szkoła podstawowa numer 4 przy Kościuszki 14, tam będą odbywały się zajęcia i to uwaga, nie w piwnicy.
9: Tak, wreszcie awansowaliśmy z piwnicy na parter, lepsze warunki nam się pojawiły, chociaż nie ukrywam, że ja ciągle marzę o hali mostowskiej. Może to z sentymentu, że tam jeszcze wrócimy, to byłoby dla mnie najpiękniejsze, ale w tej chwili rzeczywiście no, warunki się nam znacznie poprawiły i dla obserwujących, którzy najpierw przychodzili do piwnicy, to zniechęcało to do zapisywania dzieci.
2: Także Shizoku Ostróda ma nowe miejsce do treningów, a my widzimy się 2 października na gali w hali sportowej przy ulicy Kościuszki 22A. No tak, ale Włodek też ma takie pozdrowienia. No ja nie mogłem nie uwzględnić. Troszkę zdrowie Włodzimierzowi Narewskiemu siadło i korzysta z rehabilitacji.
9: Tak, panie strasznie pracują nade mną, żebym na tej gali jakoś wyglądał i wystąpił. Dlatego chciałbym za pośrednictwem Melo Radio serdecznie podziękować paniom, całego zespołowi działu rehabilitacji i fizjoterapii w Szpitalu Powiatowym w Ostródzie. Serdecznie wam dziękuję za pomoc, za opiekę, za doradztwo i mam nadzieję, że już czuję znaczną poprawę. Będę godnie reprezentował nasze miasto na tej gali.
2: Także pamiętajcie, Włodzimierz Narewski i rehabilitantki robią wszystko, żebyśmy spotkali się 2 października na gali, 3 października na Randori, a 4 października na mszy świętej. Włodku, jeszcze raz taki apel, zaproszenie. Jeśli kiedykolwiek ćwiczył, trenował, pomagał budować ten klub, przyjdźcie, będzie wszystkim nam bardzo, bardzo miło.
9: Tak, bardzo was serdecznie zapraszam na te uroczystości, na galę, na Randori, na mszę świętą. Jest takie podsumowanie mojej pracy, ale przede wszystkim to jest praca waszych dzieci, was, którzy trenowaliście, ciężkiej pracy, za te wyniki, które osiągaliście i promowaliście Ostródę na arenach Polski i świata. I to trzeba, o tym trzeba pamiętać, bo to jest historia. 50 lat to już jest historia naszego miasta i jeszcze powiedziałem serdecznie was na tą uroczystość zapraszam.
2: Weźcie ze sobą sporo chusteczek, bo tam łzy będą lały się strumieniami, coś czuję, przy okazji prezentacji, którą wyświetli nam Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji na dużym ekranie. Będzie na co popatrzeć, co powspominać. Zapraszamy was serdecznie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: 5931.
12: Jak liczyć na szczęście w lotto?
13: Jak najczęściej.
14: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
15: Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: O reklamie. Melo Radio Mazury. Słuchaj nas 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radio Mazury.
17: Audycja sportowa.
18: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Melo Radio Mazury i jak słyszeliście przed chwilą, najbliższy czas spędzimy rozmawiając o sporcie. Ze mną Bartłomiej Wojciechowski, Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Witam serdecznie, dzień dobry.
19: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
18: Słuchajcie, to jest jego debiut na radiowej antenie. Witamy serdecznie. Bartku, porozmawiamy na początek o zawodach, które mnie zszokowały. Chodzi o zawody w podciąganiu na drążku, ale też w zwisie. Skąd w ogóle pomysł na organizację? Bo ja tylko przypomnę, z tego co pamiętam, to my w Ostródzie mamy dwie takie strefy street workoutu. Jedna jest przy skateparku, przy hali MOF-u.
19: Zgadza się.
18: Natomiast druga to jest stadion lekkoatletyczny.
19: Stadion lekkoatletyczny, zgadza się, ale jest jeszcze taka strefa na osiedlu plebiscytowym między Orlikiem a boiskiem z naturalną murawą. Właśnie można powiedzieć, że tam jakby zrodził się ten pomysł, żeby zorganizować coś takiego w Ostródzie. Po prostu z synem się bawiliśmy na tej strefie i stwierdziłem, czemu nie. Powstaje właśnie skatepark, a obok nowa strefa street workoutu i tego brakuje. Myślę, że fajnie by było, żeby coś takiego zrobić. No i myśleliśmy wspólnie, że zrobimy to właśnie podciąganie na drążku plus oczywiście zwis na drążku w dwóch kategoriach. Dla mniejszych 6-9 lat i dla nieco starszych 10-14 lat. Dla starszych 15+, wymyśliliśmy właśnie podciąganie na drążku.
18: Miałeś obawy, czy przyjdą, czy ktoś w ogóle będzie chciał?
19: Tak, były obawy i też nie wiedzieliśmy, czy te godziny będą odpowiednie, bo to była koniec wakacji. Wiedziałem, że ktoś przyjdzie na pewno, bo się już pytali, dopytywali, dzwonili, pisali, ale nie byliśmy do końca pewni, jak to wyjdzie. Nie było źle. 8 osób najmniejszej kategorii, później kolejne 8 w tej starszej i dorosłych było 5 osób. Impreza wyszła, fajnie to wszystko wyglądało. Dzieciom się podobało. Będziemy to powtarzać w przyszłości.
18: No właśnie, co z kontynuacją? Czy jeszcze w tym roku, czy raczej na wiosnę?
19: Może się uda w tym jeszcze roku. Można to zrobić też na hali, ale na pewno na wiosnę spróbujemy jeszcze raz. Powtórzymy wakacje. Panowie, którzy brali udział w podciąganiu na drążku, powiem szczerze, że szacun, bo tam naprawdę po 34 razy technicznych podciągnięć, to nie jest nic łatwego. Sami już mówili, że fajna inicjatywa, inicjatywa, żeby promować taki rodzaj sportu z podciąganiem się i w ogóle pracą i ćwiczeniem na własnej masie ciała. Będziemy próbować jeszcze robić takie zawody, tylko na pewno zrobimy to w innym terminie, nie w tygodniu i rano, tylko w sobotę, tak żeby każdy mógł swobodnie tutaj dołączyć do startujących.
18: Za nami Ostrudologia, czyli tydzień lokalnego patriotyzmu. Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji ugościło ponownie najmłodszych mieszkańców naszego miasta, zarówno w hali widowiskowo-sportowej, jak i na dwóch stadionach. Zorganizowaliście dla dzieciaków zawody.
19: Dużo radości i dużo uśmiechów. To naprawdę daje nam takiego powera, taką siłę do działania. Tak właśnie ten tydzień lokalnego patriotyzmu, Ostrudologia, pokazała to, że dzieci chcą, że nauczyciele chcą, najważniejsze, że przyszli, wszystkie szkoły wzięły udział, czyli 6 szkół podstawowych plus szkoła mistrzostwa sportowego. Działo się to jakby na 3 obiektach w tym samym czasie, można powiedzieć. Klasy 1-3 były u nas na hali Ostrudzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, gdzie brali udział w 8 konkurencjach, takich typowo wyścigi rzędów, dostosowanych oczywiście do wieku. Frekwencja dopisała, tak jak powiedziałem, były wszystkie szkoły. No, kibice szaleli, to trzeba powiedzieć naprawdę. Tam to cicho nie było. Kurz to myślę, że jeszcze opada z hali. Naprawdę działo się. Przyszli właśnie uczniowie, całe klasy, dopingowali swoich kolegów i koleżanki. W tym samym czasie wszystkie klasy 4. i 6. przyszły na stadion lekkoatletyczny na ulicy Wyszyńskiego, gdzie każdy z uczniów dostał karteczkę z 30 miejscami na pieczątki. Było na stadionie rozmieszczonych 40 stacji, w których były gry i zabawy, konkursy, dostawali pieczątkę. Za zdobyte pieczątki dostawali nagrody, słodycze, napoje. Najszybsi, czyli pierwsza 30, która zdobyła pieczątki, dostawały nagrody rzeczowe. To była jakby pierwsza kategoria tych nagród, później druga kategoria, 25 najszybszych i 20 najszybszych, trzecia kategoria nagród rzeczowych. W tym samym czasie na ulicy 3 Maja na kompleksie na Sztucznej Murawie grali chłopcy z klas 7-8, gdzie byli wymieszani szkołami i klasami, gdzie mogli zagrać sobie turniej piłki nożnej, losowy po prostu, nie było żadnych kwalifikacji i myślę, że to też fajna forma rywalizacji.
18: Ostrudologia za nami, ale nasuwa się pytanie, bo tam widziałem, że część zawodów staraliście się też nazwać nazwą legendarną, czyli bawmy się razem. To oznacza, że jesienią nie będzie zawodów dla przedszkolaków i tych młodszych klas szkół podstawowych?
19: Na pewno zorganizujemy taki cykl bawmy się razem i dla przedszkolaków i dla szkół podstawowych. Z tym, że tutaj oczywiście w ramach Ostrudologii nie było podium, nie było nagród, tam wszystkie dzieci po prostu brały udział na zasadzie zdrowej rywalizacji, żeby się poznawały, integrowały i przede wszystkim dobrze bawiły. To było dla nas najważniejsze, a bawmy się razem w klasycznej formie na pewno wróci z podium i nagrodami dla wszystkich szkół.
18: Także z tą informacją będziemy do Was jeszcze wracać na antenie Melo Radia Mazury. Bartku, ale przejdźmy do rozgrywek tenisa stołowego. Mazurska Amatorska Liga Tenisa Stołowego to jest no już prawdziwa renoma na Warmii i Mazurach. Tak, zjeżdżają tak. Do nas zawodnicy z Olsztyna, Ornety, tylko po to, a może i aż po to, żeby pograć amatorsko w tenisa stołowego. Kiedy start rozgrywek, albo inaczej, kiedy spotkanie organizacyjne?
19: Start rozgrywek już niedługo, także 7 października ruszamy. Jeszcze dzisiaj podejrzewam, będzie informacja w ogólnych mediach i u nas na stronie, będzie można się zapisać. Osobiście u nas w hali Ostrudzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, pokoju numer 9 i oczywiście przez maila organizatorzy@ostir.pl. Biorą tu udział drużyny z Olsztyna, z Mrągowa, z Grunwaldu, z Ornety, z Iławy, także jest bardzo dużo zawodników i drużyn z poza Ostrudy i wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy.
18: Dla Was to sporo pracy. Rozstawić, poskładać, rozgrywki super, ale jednak z Waszej perspektywy sporo pracy będzie i to aż do późnej wiosny.
19: Tak, rozgrywki będą bardzo długo się rozgrywać, bo to jest prawie pół roku grania co środę. Przeplatamy ligę jeszcze takim pucharem o mistrzostwo Ostrudy, puchar burmistrza Ostrudy, więc to jakby się dzieje dwutorowo. Każdy bierze udział. To nie jest tak, że ktoś odpada. Zawsze ciągle gramy. Nawet o te niższe miejsca, więc cały czas ta piłka się odbija od ten stół i niech tak dalej będzie.
18: No to ja Wam zdradzę, że tegoroczna Mazurska Amatorska Liga Tenisa Stołowego w Ostrudzie startuje 7 października, czyli w moje urodziny. Natomiast...

0: zapraszamy.
1: Ja tylko dodam, że halowe rozgrywki piłki nożnej ruszą w listopadzie, wówczas kiedy piłkarze zjadą do pit stopu na przerwę zimową, wówczas Ostróda będzie grać w lidze halowej. I jeszcze zaproszenie na koniec mam dla Was od 25 do 27 września w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji będzie rozgrywane pierwsze z cyklu Grand Prix Polski Młodzików w tenisie stołowym. Trener Tomasz Krzeszewski zapewnia, że Ostróda wystawi solidną stawkę, jeśli chodzi o reprezentantów. Będziemy walczyć o najwyższe miejsca, trzymamy kciuki. Zapraszamy Was na stronę internetową Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, a także do ich mediów społecznościowych. Tam zobaczycie m.in. zdjęcia z tegorocznej Ostrudologii. Sporo fotografii, znajdźcie swoje dziecko, które rywalizowało zarówno na stadionie lekkoatletycznym, kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy 3 Maja, a także w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
2: Wracamy do sprawy.
1: Teraz na naszej antenie porozmawiamy o tym, jak zapisać dziecko na bezpłatne lekcje nauki pływania w Ostródzie. To druga edycja miejskiego programu, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu. Tym razem rodzice uczniów klas drugich szkół podstawowych mogą zapisać dzieci na bezpłatne zajęcia.
3: Rafał Włodarski, naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego.
1: Od kiedy do kiedy zajęcia, to znaczy ile miesięcy potrwa ten miejski program nauki pływania?
3: Chcielibyśmy z zajęciami dla dzieci wystartować 28 września i przepracować z każdym dzieckiem 20 godzin, tak jak jest w regulaminie tych zajęć. Spodziewamy się, że to powinno się zakończyć na początku grudnia.
1: Druga edycja. Jakieś doświadczenia po tej pierwszej?
3: Oczywiście, że tak. Zawsze są doświadczenia. Tutaj będziemy na pewno kładli nacisk na to, żeby sprawniej organizować te zajęcia, żeby wykorzystywać doświadczenie zarówno naszych instruktorów, których mamy z ubiegłego roku, a także opiekunów, którzy będą nadzorowali wejścia i wyjścia dzieci na basen.
1: To są ci sami instruktorzy, którzy w ubiegłym roku uczyli dzieci pływać?
3: Dokładnie tak. Zdecydowana większość tych instruktorów tam się sprawdziła. Nie chcemy zmieniać tej formuły. Zdecydowana większość dzieci była zadowolona, chciała wrócić i z mojej wiedzy wracała na basen po zajęciach, żeby korzystać z wody.
1: To teraz o samych technikaliach. Ile to wszystko kosztuje? Kto ile wkłada? Bo program jest podzielony, jeśli chodzi o finansowanie, na budżet miasta Ostróda, a także dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.
3: Dokładnie tak. Z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymaliśmy na to zadanie 100 tysięcy złotych, natomiast wkład własny Gminy Miejskiej Ostróda to jest ponad 126 tysięcy, więc łatwo policzyć, że całe zadanie zamknie się kwotą ponad 226 tysięcy złotych.
1: Wychowawcy klas już informowali rodziców, ale też dzieci, że taki program jest. No dobrze, to jak się zapisać, gdzie zgłosić, czy szkoła to odpowiednie miejsce do zapisów?
3: Nie, absolutnie nie. Szkoła nie jest odpowiednim miejscem do zapisów. Tak jak poinformowaliśmy na stronie internetowej, będziemy informowali na Facebooku miejskim, a także będziemy do rodziców uczniów klas trzecich wysyłali informacje na dzienniku uczniowskim. To Urząd Miejski prowadzi zapisy i prosimy rodziców, żeby do nas zgłaszali swoje dzieci. Szkoła nie prowadzi zapisów. Deklaracje złożone do szkoły będą do nas przekazywane, ale to może spowodować to, że te dzieci mogą być zapisane na godziny te, których nie wskazywały. To pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, żeby zapisywać dzieci właśnie od wspomnianego 7 września w godzinach urzędowania naszego urzędu. Zapraszamy do pokoju 302. Tam będzie odpowiedzialna osoba, która będzie prowadziła te zapisy. Jeśli ktoś nie może w tych dniach udać się przybyć po prostu do nas do urzędu i zgłosić dziecko, może to zrobić telefonicznie pod numerem 89 642 9448, a następnie w kolejnych dniach po prostu przynieść i uzupełnić deklarację.
1: Dokumenty. Składamy jakieś deklaracje, oświadczenia. Czego potrzebujemy?
3: W zasadzie wystarczy wypełnienie samej deklaracji. W deklaracji jest kilka ważnych punktów. Chodzi o to, żeby wskazać osobę kontaktową, tak żebyśmy mieli kontakt z dzieckiem. Na przedmiotowej deklaracji rodzic zaznacza, czy dziecko może wracać samo z zajęć, czy dziecko posiada jakieś dysfunkcje, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo w wodzie, czy przyjmuje na przykład jakieś leki, albo jest od czegoś na coś na przykład uczulony. Chodzi po prostu o to, żeby instruktor, który będzie przyjmował dane dziecko, miał wiedzę, czy dziecko jest zdrowe, czy są jakieś inne rzeczy, które mogą wpływać na jego bezpieczeństwo w wodzie. Ważna rzecz jest również taka, to jest jakby wynika z regulaminu i zapisów programu, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie, czyli regulaminu Ministerstwa Sportu i Turystyki, że dzieci, które posiadają licencje okręgowych, wojewódzkich lub krajowych związków sportowych, niestety nie mogą uczestniczyć w tych zajęciach. Deklaracje, takie oświadczenie, czy dziecko posiada taką licencję, czy nie posiada, składa rodzic właśnie podpisując i składając do nas właśnie tą deklarację.
1: Panie Rafale, zajęcia dla rodziców są bezpłatne. Wiemy, jak się zrekrutować, ale

0: W jakich godzinach te zajęcia będą się odbywać? Czy my możemy sobie wybrać, na jakiej zasadzie te zajęcia będą się odbywać?
1: Tak, zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku. Staramy się unikać dni weekendowych. Tygodniowy grafik kształtuje się następująco. W poniedziałek dzieci można zapisywać od godziny 13 do godziny 19, czyli ostatnią godzinę rozpoczynamy w poniedziałek o godzinie 18. We wtorek zaczynamy o 13. Ostatnia godzina jest na godzinę 15, czyli tylko 3 godziny. W środę od 13 zaczyna się pierwsza godzina, o 18 zaczyna się ostatnia godzina. W czwartek o 14 zaczynamy pierwsze zajęcia, o 16 ostatnie zajęcia, natomiast w piątek pierwsze zajęcia zaczynamy o 13, ostatnie zaczynamy o 18.
0: Czy rodzic może wybrać sobie dowolne godziny, czy to jest po prostu ustalone w jakimś harmonogramie?
1: Nie, rodzic zgłaszając się do nas wybiera godziny, które preferuje, które są jakby dostosowane do zajęć dziecka. Jeśli dziecko ma mało zajęć pozalekcyjnych, zalecamy, żeby zapisywać się na zajęcia jak najwcześniejsze, wtedy jest najmniejsze obłożenie basenu, wtedy jest mniej ludzi, łatwiej się przeprowadza takie zajęcia.
0: Urząd Miasta nie organizuje dowozu na te zajęcia?
1: Nie, Urząd Miasta nie organizuje dowozu na te zajęcia. Rodzice sami dostarczając, bądź dziecko same dochodzi lub dojeżdża na basen. Jeśli rodzic złoży oświadczenie, że dziecko może samo opuścić zajęcia i wyjść z basenu, też takie dziecko śmiało może wyjść z basenu. Na basenie dziecko będzie pod opieką zarówno opiekuna, jak i instruktora nauki pływania.
0: Pierwsze zajęcia w ramach drugiej edycji bezpłatnej nauki pływania w Ostródzie startują 28 września.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. To jest kanapa kulturalna w Meloradiu Mazury.
0: Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną współgospodyni tego programu, czyli Anna Głowińska. Witam serdecznie. Dzień dobry, Aniu.
3: Dzień dobry.
0: Anno, dzisiaj gość z perspektywy mojej związany z filmem. Jak zobaczyłem, kto wchodzi do naszej redakcji, no to powiedziałem, że dziś będzie o filmie, za co srogo mnie skarciłaś i powiedziałeś, że nasz dzisiejszy gość to nie tylko projekcje filmowe i też omówienia tych filmów. No to nie trzymajmy słuchaczy dłużej w niepewności. Kogo zaprosiłaś na kolejną kanapę kulturalną?
3: Naszym dzisiejszym gościem jest pan Dominik Stankiewicz.
4: Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Witam serdecznie.
3: Ja również poznałam bliżej pana Dominika, wtedy gdy zaczęliśmy współpracę wiele, wiele lat temu w Bibliotece Miejskiej przy projekcie, który wtedy realizowałam z panią Martą Grabowską, czyli dyskusyjne kluby filmowe. Pan Dominik wtedy dołączył do ekipy. Po kilku latach nad filmami przede wszystkim pochylaliśmy się podczas mojej pracy w przystani z kulturą, ale również w tym czasie pojawiły się zupełnie inne tematy i okazało się, że pan Dominik to jest człowiek, o którym możemy rozmawiać w zasadzie chyba na każdy temat szeroko pojętej popkultury. I dziś chciałabym zacząć od wspomnienia tak naprawdę, czyli od wydarzenia, które miało miejsce w Ostródzie w czerwcu 2017 roku. I był to festiwal, o którym ja miałam nadzieję, że zagości u nas na stałe, ponieważ było to jedyny takie wydarzenie w całej Polsce północno-wschodniej. Fantasmazuria. Panie Dominiku, z perspektywy proszę powiedzieć, co pan teraz myśli o tym festiwalu? Czy było to ważne wydarzenie? Czy było ważne dla pana?
4: Zacznę od tego, że kiedy zaczęliśmy organizować Fantasmazurię w 2017 roku, rzeczywiście prawie już 10 lat temu, no to pracowałem jako specjalista do spraw marketingu, reklamy w Expo Mazury, w tej wielkiej takiej hali na wylotówce w Ostródzie. No i to był projekt, który tworzyliśmy w 3 osoby na dobrą sprawę, mimo że konwenty, bo to był konwent fantastyki, konwenty powinno się organizować w takiej dość większej grupie, powiedzmy 10 osób jako sami organizatorzy, jeżeli by się chciało, żeby to było dobrze działające, wielkie wydarzenie. Myśmy mieli zadanie bojowe pod tytułem stworzyć konwent w 3 osoby, no i rzeczywiście metodami prób i błędów nam się udało pozapraszać gości, zapraszać pisarzy, pozapraszać youtuberów, pozapraszać zespoły, pozapraszać przede wszystkim fanów popkultury, fantastyki na wydarzenie, można powiedzieć śmiało, na takiej skali, którego jeszcze wcześniej w Ostródzie nie było, ponieważ wcześniej były, co prawda, konwenty fantastyki dziejące się w Olsztynie, ale one były takie, powiedzmy, troszeczkę chałupniczo taką metodą robioną właśnie prób i błędów, a tu mieliśmy już potężny firmowy budżet, no i robiliśmy to w sposób, można powiedzieć, profesjonalny. W pewnym momencie gdzieś tam nawet zacząłem to przebąkiwać, że o, może Ostróda dorobi się takiego konwentu jak Pyrkon, a Pyrkon no to jest konwent w Poznaniu, jeden z najbardziej rozpoznawalnych, który działa po dziś dzień, który już ma potężny rozmach zarówno pod kątem budżetu, jak i zaproszonych gości, a myśmy zaczynali, można powiedzieć, od zera, taką metodą po prostu troszeczkę pantoflową, informowania ludzi, o, będzie konwent fantastyki, jeżeli jesteście zajarani fantastyką, czytacie książki, oglądacie filmy, no to serdecznie zapraszamy, no i od metody pantoflowej do metody już potem facebookowej, no bo to też działało na zasadzie, że działaliśmy w social mediach, mieliśmy budżet na to, żeby rozreklamować imprezę, no to zaczęło się powolutku dziać, bo każdy znał kogoś, kto znał kogoś, kto znał kogoś i dzięki temu mogliśmy zaprosić takie osobistości jak na przykład świętej pamięci pan Tomasz Knapik, jeden z najbardziej rozpoznawalnych lektorów telewizyjnych, który czytał kultowe seriale pokroju świata według Bandich, czy na przykład Strażnika Teksasu. Tak wszyscy ludzie Tomasza Knapika znali z jego charakterystycznego głosu. No i to był jeden z takich naszych, powiedzmy, highlightów, jeżeli chodzi o zaproszonych gości, ale to też były czasy prominentne dla polskiego YouTube'a popkulturalnego. Myśmy zaprosili chociażby grupę filmową Darwin. Zaprosiliśmy Dema, twórcę komiksów internetowych. Osoby, które w tamtych czasach po prostu miały bardzo dużo subskrybentów, wyświetleń. Te filmy się bardzo dobrze oglądały, ale to też już są czasy zamierzchłe. Już te osoby zajmują się troszeczkę innymi rzeczami. Grupa filmowa Darwin poszła w zupełnie innym kierunku, bo zmienił się przede wszystkim YouTube, tak? Ale nie zmienili się fantaści. Fantaści dalej żyją konwentami, dalej na konwenty masowo przyjeżdżają. No Pyrkon z roku na rok ma tylko rekordy, jeżeli chodzi o ilość osób, które na nie przyjeżdża. A myśmy mieli tą imprezę niestety tylko jednorazowo. Już na następny rok po prostu Expo zmieniło swój kierunek, no i myśmy też z firmy po prostu odeszli i projekt, no można powiedzieć, brzydko umarł w pewnym sensie, tak? Został zawieszony. Nie wiedzieliśmy już potem, co z nim dalej zrobić. No i moje dalsze ruchy no już wyglądały, tak jak pani mówiła, zajmowanie się dyskusyjnym klubem filmowym, zajmowanie się prowadzeniem quizów popkulturalnych, próbowaniem reanimowania choćby na małą skalę czegoś takiego popkulturalnego w naszym mieście, bo moją największą bolączką jako kinomana to jest akurat to, że w naszym mieście od no ponad 20 lat nie ma kina, tak? Z takiego prawdziwego zdarzenia. Co prawda ostatnio były jakieś takie przebłyski, że na terenie tego naszego hotelu nad jeziorem były wyświetlane filmy, ale one były wyświetlane przez firmę taką zewnętrzną. Tam byłem na bodajże Wielkim Martim i na Fabelmanach, tak? Także dość potężne tytuły dla znawców kina, bardziej niż jakieś takie rozrywkowe, przyciągnęły ludzi, no ale przede wszystkim dlatego, że to było wydarzenie darmowe, troszeczkę promujące samą firmę i tak dalej, bo tam były jakieś rozdawane czy przekąski i tak dalej. Ludzie przyszli, było to kino plenerowe. Byłem bardzo zaskoczony generalnie frekwencją, bo nie dowiedziałem się o tym za bardzo z mediów, tylko dowiedziałem się też tak właśnie, o, tu ktoś wspomniał, tu ktoś szepnął i okazało się, że będzie, tak? No i to było w te wakacje akurat. Natomiast no to jest tylko no taki malutki kamyczek wrzucony do tej naszej popkulturalnej jakby Ostródy. Więcej zdecydowanie takich wydarzeń by się przydało.
3: W pewnym momencie pojawiła się strona na Facebooku, filmy, które ryją banie zbyt mocno.
4: Tak jest.
3: Strona, która w tej chwili ma ilu obserwujących?
4: Obecnie po 13 latach prowadzenia to jest ponad 155 tysięcy obserwujących.
3: No właśnie, zauważyłam też, że odsłony bywają takie ponad 5 tysięcy, bywa nawet również ponad 5 tysięcy komentarzy, co już jest sprawą naprawdę potężną. Z mojej obserwacji wynika, że gdyby ktoś, kto chciałby badać odbiorców filmów, seriali szeroko pojętego kina, to ta strona mogłaby być naprawdę bardzo, bardzo potężnym narzędziem z powodu pytań, które tam padają.
4: Zgadzam się.
3: To jest fantastyczna interakcja z odbiorcami. Proszę mi powiedzieć, skąd w ogóle pojawił się pomysł na taką stronę? Czy to była kwestia realizacji marzeń? I jak do tego doszło, że ona w tej chwili cieszy się tak ogromnym powodzeniem, bo teraz jest rzucone pytanie i w zasadzie, jeżeli ja w tym momencie akurat weszłam na Facebooka i to widzę, mija kilka minut, a tam są już dziesiątki odpowiedzi.
4: Okej, okay, to wszystko zaczęło się w 2013 roku, dokładnie w maju 2013 roku. Po prostu, głupio to zabrzmi, ale byłem zirytowany fanpage'ami pod tytułem filmy, których nie znasz, a powinieneś, albo filmy niby niszowe, ale były omawiane tam totalne klasyki typu, nie wiem, Ojciec Chrzestny, albo Shrek, albo jakieś Marvele i tak dalej, Gwiezdne Wojny. I stwierdziłem, kurczę, jest swego rodzaju nisza, niezagospodarowana dla kina kontrowersyjnego, dla kina, które zmusiłoby odbiorcę do zastanowienia się, co on właściwie zobaczył. To była taka strona na początku troszeczkę, która po prostu pozwalała mi wylać z siebie swoje emocje względem filmów, a dopiero po kilku miesiącach, a właściwie to można powiedzieć, że po kilku latach, stała się bardziej stroną odbiorców niż moją własną. Na zasadzie, że to zaczęło żyć swoim własnym życiem gdzieś w okolicach 2018-2017 roku. Właściwie udało nam się skrystalizować grupę nawet taką integracyjną, która jeździła sobie po całej Polsce i spotykała się, bo była grupa moich czytelników. I ta grupa po prostu wyrosła z Facebooka, a potem z tymi ludźmi widywałem się na żywo, co było dość abstrakcyjnym doświadczeniem, ponieważ wcześniej to były awatary po prostu w internecie i komentarze, a potem okazało się, że to są fascynujący ludzie, żywi, prawdziwi, istniejący nie tylko w sieci. I myśmy przez kilka ładnych w sumie miesięcy, nawet lat, jeździli po Krakowach, po Poznaniach, po Gdańskach, Łodzie. Mieliśmy nawet swój epizod na Woodstocku, w sensie jak jeszcze Woodstock był Woodstockiem, a nie Polandrokiem, to mieliśmy swoją własną grupę, która wyjechała sobie tam koło 50 jakoś osób, tak? Po dziś dzień z kilkoma osobami z tej grupy integracyjnej dalej utrzymuję kontakt, dalej się z tymi osobami znam, no bo część z nich była po prostu zwykłymi widzami kinowymi, a część się jednak tym kinem interesowała bardziej. Po dziś dzień dalej utrzymujemy ze sobą kontakt, dalej się widujemy, spotykamy, więc to jest niesamowite, że to tak dużo lat przetrwało.
3: Czyli takie znajomości, które zaczynają się od obserwowania strony na, tak, Facebooku, potrafią przetrwać. Ale jest jeszcze jedna strona i ta strona jest troszeczkę młodsza. New Boys on the Blog. Strona poświęcona rozrywce. Cóż to takiego?
4: To jest strona, którą w zeszłym roku założyłem. Ona generalnie wyrosła z innego fanpage'a, z muzyki, która ryje bań zbyt mocno, ale stwierdziłem, że już troszeczkę za dużo sroczek za ogon złapałem. I ona służy mi do tego, żeby promować przede wszystkim koncerty. Wydarzenia koncertowe. Ostatnio troszeczkę ją odłożyłem na bok, no bo też niektóre koncerty, jak się okazało, pokrywają się zainteresowania muzyczne z zainteresowaniami filmowymi i przez to jakby z jednej strony promuję na New Boys on the Blog, no bo to jest taka stronka odnośnie też nu metalu, czyli muzyki, na której się wychowałem. Linkin Park, Limp Bizkit, System of a Down, Korn. Wszystkie te grupy w ostatnich latach znowu przyjechały do Polski i zapełniły totalnie wszystkie sale. Ostatnio parę tygodni temu było System of a Down, dwa koncerty w Warszawie. Praktycznie wyprzedane. Zespół, który powstał pod koniec lat 90. No i w 2001 roku wydał album Toxicity, który jest obecnie dalej jednym z najpopularniejszych metalowych, takich mainstreamowych albumów, w sensie, że te utwory rzeczywiście latały normalnie w stacjach radiowych, a były metalowe. Naprawdę mocne. Więc to jest zaskakujące. No, przyjechały po prostu rozmaite pokolenia fanów tego zespołu na te dwa koncerty. Na jednym z nich byłem. I udało mi się nawet po koncercie zdjęcie z basistą sobie zrobić pod hotelem, tak, bo polowaliśmy na muzyków. My mamy akurat jako metalowcy gdzieś tam takie podejście, że raz się żyje i po prostu trzeba tych muzyków łapać, bo to jest też spełnianie takich swoich drobnych marzeń. No i właśnie New Boys on the Block, kiedy powstawało w zeszłym roku, to też było takie założenie: popromujmy koncerty, popromujmy różne kapele, bo małych kapel też jest mnóstwo, które się nie mogą przebić, które też potrzebują jakby jakiejś takiej formy promocji, tak, że będziemy tutaj grali, będziemy tam grali. Akurat w Warszawie, czy też w większych miastach, no to są problemy takiej natury, że te koncerty wręcz się na siebie nakładają. Wręcz czasami w jeden weekend występuje kilka różnych zespołów, no i weź tu człowieku wybierz. I czasami ludzie po prostu stwierdzają, że mają tyle do wyboru, że nie idą na nic. A u nas No jakby to powiedzieć, chciałoby się zdecydowanie więcej, tak? Mamy Ostrog, który gdzieś tam dla tych metalowców, punkowców jest dalej istotny, tak? Bo to jest festiwal z, też z długoletnią tradycją. Wiele znanych zespołów się pojawiało na tym festiwalu. Jakiś czas temu występował chociażby Doktor Misio, czyli tak, czyli Arkadiusz Jakubik. Także mieliśmy znowu skrzyżowanie muzyki z aktorstwem i na ten koncert też sporo osób przyszło. Natomiast no, wydaje mi się, że można by było troszkę bardziej urozmaicić, pokombinować, pójść w troszeczkę jakieś mocniejsze brzmienia. Ja wiem, że tego nasze miasto słynie, tak? To jest bardzo zacny festiwal. Oczywiście tutaj mam na myśli Ostróda Reggae Festival. Natomiast dla rock'n'rollowców, dla metalowców, nawet nie tylko z Ostródy, ale i z okolic przydałoby się coś więcej, ponieważ w ostatnich latach no niestety zarówno Iława czy też Olsztyn troszeczkę podupadły pod tym kątem, na zasadzie, że no jest mniej koncertów zdecydowanie.
0: Dlatego do tego tematu będziemy wracać. Skoro mamy człowieka, który może nam zorganizować wspaniały festiwal fantastyki, no to wystarczy, żeby Centrum Kultury, władze Ostródy znalazły miejsce, ale też i pieniądze, żeby ta tradycja, która kiedyś w naszym mieście była, nadal była żywa i funkcjonowała w przestrzeni Ostródy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Dziennikarski przegląd tygodnia.
0: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury, a ze mną w studiu Grzegorz Malanowski, portal Nasz Głos Ostróda.
5: Dzień dobry.
0: Kolejny dziennikarski przegląd tygodnia. Sporo się działo od naszej ostatniej rozmowy. Zacznijmy może jednak od wydarzenia, które, ja bym powiedział, pogodziło wszystkich, bo w jednym z naszych programów rozmawialiśmy o dożynkach, które odbywały się w poszczególnych gminach. Starosta ostrucki Andrzej Wiczkowski pogodził wszystkich, bo również powiatowy dożynki były, a wiem, że byłeś na tym wydarzeniu.
5: Tak, ale to przesadzasz z tym, że pogodził wszystkich. Starosta może się starał, ale no nie każdy z samorządowców z taką ochotą przyjął zaproszenie.
0: Brzydkie w stosunku co do mieszkańców. Co mieszkańca obchodzi, że tam samorządowiec nie, jeden z drugim?
5: W Miłakowie, wiesz, tam dożynki to już jest
0: Święto lnu.
5: No Dąbrówno, no cóż, no spór sekretarz.
0: Byłej sekretarz Urzędu Gminy
5: Dąbrówno, a obecnej sekretarz w mieście w Ostródzie. No, musi się, kładzie się pewnie jakimś cieniem. Moja opinia, widać, że gdy ten spór powstał, to te stosunki się im również z Piotrem Zwalińskim no, bardzo ochłodziły.
0: Starosta był wprawiony w pewne zakłopotanie, bo kilka lapsusów językowych popełnił.
5: Ja myślę, że to zdenerwowanie, jednak audytorium, które przysłuchiwało się, no, było na tyle zacne, że mogło wywołać takie uczucia u starosty.
6: Nie widziałem, ale serdecznie witam pana Piotra Zwalińskiego, wójta gminy Dąbrówno. Nie widzę pana Bogusława Fijasa, ale jest pan Grzegorz Kastrał, zastępca wójta gminy Ostróda. Też nie widzę, ale też bardzo serdecznie pozdrawiam pana Krzysztofa Szulborskiego, zastępcę wójta gminy Ostróda. Miłakowa, jak ja powiedziałem? Pewnie był prorokiem. No i bardzo serdecznie witam pana gospodarza, pana Rafała Dąbrowskiego, burmistrza gminy miasta Ostróda.
0: Szulborski zastępcą Fijasa.
5: No, czyli mamy już układankę na najbliższe wybory samorządowe rozstrzygniętą.
0: Zmieniamy jednak temat, no bo Ostróda to dalej miasto. Burmistrz Rafał Dąbrowski w mediach społecznościowych pochwalił się i w zasadzie też i pracowników Wydziału Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta, że nasze miasto pozyskało dotacje w wysokości blisko 3 milionów 350 tysięcy złotych na modernizację i budowę infrastruktury na nabrzeżu Jeziora Drwęckiego. Dobra informacja, bo te pomosty naprawdę są zniszczone i ile można te dechy wymieniać?
5: To bardzo dobra informacja.
0: To jeszcze tylko wspomnę, że za te pieniądze zostaną wyremontowane 3 kładki nad kanałem Młyńskim, nad kanałem Pałzeńskim i przy przy plaży miejskiej, ale będzie też budowa. Będziemy mieli kładkę nową wraz z dojściami z parku Kolisa do plaży nad Jeziorem Drwęckim przy hotelu pięciogwiazdkowym w tym miejscu, także no, szykuje się budowa też.
5: Bardzo dobrze, bo ta infrastruktura no, powinna być cały czas ulepszana. W końcu podobno jesteśmy miastem turystycznym, więc turyści, którzy wypoczywają w parku Kolisa przez tydzień, będą mieli teraz możliwość dostać się na plażę bez problemu.
0: Burmistrz Ostródy nagrał takie zwierzenia, dosyć długie, bo inwestycyjne. Pomost Sędziowski tak zwany czeka i chyba trochę poczeka.
5: No tak, i to w końcu doczekaliśmy się takiej rolki. Fakt, że wszystko w jednej, ale jest to jakaś, może bardzo ogólna informacja, ale w końcu informacja, która pokazuje to, że są rzeczy, na które czekamy i dlaczego na nie czekamy. Nie? Ja nie odnoszę się do tego, czy słusznie, czy niesłusznie. Niemniej jednak no, fajnie, że takie informacje zaczynają się przebijać i burmistrz postanowił i w tej formie nas poinformować.
7: Szatnia na Marinie, jedno z tych miejsc, które wymagają bardzo konkretnego, dużego remontu. Mówimy o tym miejscu, gdzie magazynują swoje łodzie, między innymi nasi wioślarze. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu w programie Szatnia na medal. Czekamy na jego rozstrzygnięcia. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, to otrzymamy 50% dofinansowania na konkretny remont i zbudowanie tam prawdziwych szatni. Czy tak się stanie? Liczymy na to i czekamy. Pomost Sędziowski to kolejne miejsce, o którym na pewno nie zapomnieliśmy, bo choć nie otrzymaliśmy w pierwsze tempo środków w ramach programów kanałowych, wszystko przez perkozy, kaczki i inne stworzonka, które znalazły swój dom obok zrujnowanego dziś pomostu, no to chcemy zrobić tak, żeby był Wilk City i Ostróda City, czyli będziemy dalej starać się o te środki i dołożymy do projektu różne działania kompensacyjne, które zabezpieczą zwierzaki. No a dodatkowo, poza zabezpieczeniem, ten pomost trzeba w końcu wyremontować. Także myślę, że w przyszłym roku będziemy ponawiać swoją próbę i postaramy się, aby do Ostródy spłynęły środki zewnętrzne, a pomost został w końcu odbudowany. Plac Tysiąclecia, czyli zamieniamy beton w beton, ale to nieprawda, bo rozpoczynamy powoli proces nasadzeń na Placu Tysiąclecia. Oczywiście one bardzo bujne staną się za rok, dwa, trzy, ale jeszcze tej jesieni zobaczycie odmieniony Plac Tysiąclecia. W tym momencie na ekranie powinny pojawić się stare obrazki z Placu Tysiąclecia, pokazujące jak on wyglądał kiedyś. I uwierzcie, że tej zieleni będzie tam naprawdę bardzo dużo. Jeszcze kilka dni, kilka tygodni i Plac Tysiąclecia zmieni swoje oblicze. Hala Mos to kolejne miejsce, które bardzo mocno czeka na to, aby powrócić do przestrzeni otwartych dla ostródzkich sportowców i uczniów szkoły podstawowej numer 3. Liczymy na to, że niebawem spłyną do nas pozytywne wieści z Ministerstwa Sportu i otrzymamy dofinansowanie dla tego wielomilionowego projektu, jakim jest remont Hali Mos. Najważniejsze, że pozbyliśmy się już tego smrodu i tych wszystkich niebezpiecznych substancji, co wykazały badania. No a teraz czas na remont i przywrócenie Hali Mos mieszkańcom. Liczę na to, że w 2027 roku ta hala będzie mogła być ponownie przez Was użytkowana. No a co z ulicą Trauguta, tą wciąż niewyremontowaną jej częścią? Jest cały czas ta ulica na liście rezerwowej w Rządowym Funduszu Dróg Samorządowych. Ale z tego co wiemy, to tych oszczędności w tym programie jest całkiem sporo. Dzięki temu możemy tutaj również być umiarkowanymi optymistami, licząc na to, że już niebawem środki na tę drogę również popłyną do Ostródy. Tak wygląda sytuacja w tych kilku frapujących Was tematach, a ja wracam do roboty. Do zobaczenia.
0: To jest bardzo ciekawe. Burmistrz na koniec powiedział, że wraca do roboty, czyli tak po części mamy jakieś potwierdzenie, że nagrywanie rolek nie jest pracą burmistrza.
5: Nie no, idąc tym tokiem myślenia, to niewiele by czasu na pracę pozostało, patrząc po ilości rolek.
0: Grzegorzu, Za nami tydzień lokalnego patriotyzmu, ostrudologia. Wszystko zakończył marsz Parada Smoków od promenady Bulwarem Europejskim aż do Samiuszkiego Centrum Kultury. To takie bardziej wydarzenie dla dzieci.
5: Nie, niekoniecznie. Znaczy, tak, dla dzieci przede wszystkim. Niemniej jednak te dzieci wracają do domu, też niosą ze sobą ten ładunek pozytywnej energii.
0: Tak, a widzisz mój uśmiech, bo trzeba było dziecko ubrać specjalnie.
5: Tak, to kupiło się jakiś strój smoka?
0: Tak, zrzutka była po dychu.
5: A widzisz, no to będziesz miał już pamiątkę na zawsze, która będzie ci przypominała o strudzie. Mamy nowe logo, mamy smoki, w zasadzie w przyszłości to może i herb się zmieni.
0: Zgadza się. No to teraz przechodzimy do takiej informacji trochę przykrej. Na portalu Nasz Głos Ostruda wiosną tego roku ukazał się artykuł, który opisywał według mnie skandaliczną sytuację, a mianowicie pamiątki po olimpijczyku Zdzisławie Krzyszkowiaku, które były wypożyczone do muzeum w Ostrudzie, zostały spakowane. Powodem tego miała być awaria w tej sali muzealnej, natomiast po usunięciu tej usterki, naprawieniu, całą wystawę spakowano, no i po tym wszystkim zrobiła się afera, kiedy artykuł się ukazał, ale dobra informacja z perspektywy takiej, że te pamiątki wróciły do pani Krystyny Krzyszkowiak, wdowy po panu Zdzisławie. No nie da się nie słyszeć w Ostrudzie o Zdzisławie Krzyszkowiaku. Co na ten temat sądzisz?
5: W mojej opinii afera to nie jest pierwsza z tego typu sytuacja. Osoby, których praca została w pewien sposób opisana, zwróciły się nie w kierunku tego, żeby jak najszybciej tę sytuację naprawić, tylko w kierunku tego, kto odważył się opisać. Zresztą stosunki z panem dyrektorem redakcji do dzisiaj można powiedzieć, że są lekko chłodne, dyrektorem muzeum. Przykre, że tak się to kończy. Uważam, że można było to załatwić lepiej.
0: No to teraz posłuchajmy, co wdowa po panu Zdzisławie Krzyszkowiaku, pani Krystyna, ma do powiedzenia w całej tej sprawie.
8: Cieszę się bardzo, że do rodziny to wróciło. Ja jestem nauczycielem, pedagogiem z wykształcenia i wiem, że takie rzeczy się zdarzają. Przepraszam, że tak powiem, bardzo brzydkie określenie. Jak przychodzi na pamiątka, to po swojemu zamiasta. No i po prostu 3 lata była wystawa. Było to właściwie uzgodnione, to było, bo przecież ja jestem tylko tą osobą, która może użyczyć pamiątki. Natomiast po to było to stworzone, po to było otwarte przy dyrektorze muzeum, żeby była ta forma edukacyjna. I tak miało być. Ktoś powinien z miasta być przygotowany na to, żeby przejąć to.
0: Ma pani żal do kogoś z władz miasta o tę sytuację?
8: Trudno powiedzieć żal. Żal to jest bardzo takie głębokie słowo. Nie. Tata pana burmistrza, który teraz jest, był wspaniałym, sportowo wychowanym człowiekiem, który nawet przyjeżdżał tutaj i sam prosił mnie, żebym pomagała, żeby stadion Zdzisława Krzyszkowiaka był w Ostrudzie. Ja pamiętam to, jak przyjeżdżał pan burmistrz Dąbrowski, Nosewicz, również tak samo. Bardzo byli zainteresowani rozwojem sportu. Natomiast młodzi ludzie troszeczkę inaczej podchodzą do tego. To są sprawy często tylko wizualne, właśnie takie muzealne, wizualne. Coś takiego jak psychologia, no bo młody człowiek nie ma doświadczeń takich jak starsi ludzie. A przecież pan burmistrz obecny to jest syn właśnie tego usportowionego burmistrza, pana Dąbrowskiego.
0: Czy widzi pani w przyszłości, jeśli miasto, powiedzmy, zreflektuje się i stworzy takie miejsce edukacji na podstawie tych pamiątek po Zdzisławie Krzyszkowiaku, czy pani jest w stanie jeszcze raz podjąć próbę współpracy i wypożyczenia tych pamiątek?
8: Jak najbardziej, przyklasnąć i tylko ktoś musi zwrócić się do mnie formalnie z tym, chcieć tego, a nie to, że to ja chcę, czy Zdzisław. On jest honorowym obywatelem Ostrudy. On jest tym człowiekiem, który już został zaznaczony stadionem, bo tam jest tablica również na budynku, stadionem, że jest stadion Zdzisława Krzyszkowiaka, tu gdzie on zaczynał biegać, tu gdzie jego pierwsze kroki stawiał i właściwie na całym świecie, tam gdzie jeździł, to mówił, że ja jestem sportowcem z Ostródy. Tą Ostródę zawsze chwalił i zawsze mówił, słuchaj, dla mnie Ostróda to była to moje pierwsze kroki w sporcie. Co nie znaczy, że inne miasta i cała Polska nie była dla niego bardzo ważna wtedy, kiedy była również żelazna kurtyna, kiedy nie można było wyjeżdżać, a on wyjeżdżał. Wyjeżdżał i sławił właśnie i Ostrudę. Jeżeli tak się stanie, będzie coś fantastycznego zbudowane, tam czy zamierzenie jakieś takie, będziemy rozmawiać.
5: Brak takiego miejsca w momencie, gdy mamy stadion nazwany imieniem Krzyżkowiaka, mamy tablicę, mamy biegi jego imienia, więc no, aż prosi się o takie miejsce, do którego można by było tych młodych ludzi zaprowadzić i pokazać historię tego sportowca. To, co powiedziała jego małżonka, sportowca, który zawsze pamiętał o Ostródzie. Takie trochę frywolne traktowanie tematów, które są dla wielu ludzi bardzo ważne i nie tylko dla pani Krystyny, bo ona siłą rzeczy, dla niej jest to osobista sprawa, ale też i dla osób starszych, które obserwując taką postawę młodego włodarza, mogą dojść do wniosku, że to, co kiedyś no niewielkie ma dla niego znaczenie, dzisiaj nadawanie tytułów, wyróżnianie kogokolwiek, po tym jak się władza zmieni, może nie mieć większego znaczenia.
0: Ja mam takie wrażenie, że w Ostródzie z tymi tytułami to my trochę przesadzamy. Zobacz, kiedyś, żeby zdobyć tytuł honorowego obywatela Ostródy, to musiałeś zdobyć złoty medal olimpijski, natrudzić się. A dzisiaj musisz mieć znajomych.
5: To ci nic nie gwarantuje.
0: A dzisiaj musisz mieć znajomych. Taka była Ostróda i powiat ostrudzki w mijającym tygodniu, a my wracamy do was za tydzień.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Witajcie, to jest magazyn reporterów Meloradia Mazury. Ja nazywam się Marek Apel i w tej części programu mam dla was ciekawostki historyczne. Ze mną w studiu Piotr Lisowski z Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników. Witam serdecznie.
9: Dzień dobry, witam państwa, witam panie redaktorze.
0: Panie Piotrze, trwa chyba najważniejsza dyskusja w mieście odnośnie rewitalizacji polskiej górki, czyli cmentarza wielowyznaniowego, wielokulturowego, na którym spoczywają zasłużeni mieszkańcy Ostródy.
9: Cmentarz, który powstawał w XVIII wieku, był cmentarzem najpierw gminy protestanckiej. To są czasy początku XIX wieku, kiedy zmienia się prawo na terenie Prus i likwidowane są cmentarze przykościelne, czyli tam, gdzie dzisiaj znajduje się kościół świętego Dominika Savio i znajduje się zespół szkół salezjańskich, to pierwotnie był cmentarz miasta. Ale warunki sanitarne, lokalowe, również przestrzenne, bo pamiętajmy, że do właśnie połowy XIX wieku Ostróda jest miastem na wyspie. To kończy się ten czas, kiedy zaczynają się kwestie melioracji, budowy kanału, te wszystkie industrialne rzeczy, to przestaje być wyspą, ale w XVIII wieku to jeszcze miasto jest wyspą i zostaje wyznaczony nowy teren za rzeką Drwęcą. Na wzgórzu tam ma powstać nowy cmentarz dla gminy protestanckiej, gminy miejskiej, bo no to się jakby wiązało, bo tutaj była protestancka, bo dopiero XVIII wiek to jest ten tak zwany patent osiedleńczy, gdzie również za czasów króla Pruskiego dochodzi do sytuacji, w której Żydzi dostają prawo osiedlenia się na terenie Prus i już stałego, bez tego okresu zamieszkiwania na kilka lat, czy przyjazdu i wyjazdu, czyli te sprawy wyznaniowe zostają rozwiązane i na tak zwanej dzisiaj polskiej górce powstają później dwa cmentarze. Cmentarz protestancki, a w jednej części zostaje wyznaczony cmentarz dla gminy żydowskiej. Ten cmentarz jest projektowany według wtedy nowoczesnych pomysłów zagospodarowań przestrzennych tego typu obiektów, czyli projektu angielskiego ogrodu, który ma jasno wyznaczone dwie osie. Jak państwo wchodzicie na ten cmentarz, to pierwszą oś widać dokładnie, czyli brama główna. Tutaj jak się wchodzi do ulicy dzisiaj Olsztyńskiej, Natomiast druga oś, która została niestety częściowo zniwelowana i zniszczona, było wyjście tam, gdzie dzisiaj schodzi się w okolicach Biedronki, czyli Danełki na Świt. To była druga oś, która przecinała ten cmentarz, prowadząca właśnie od jeziora. Ona również związana jest z późniejszym budową i powstaniem loży masońskiej w Ostródzie, bo z tego, co może się Państwo orientujecie, bo myśmy parę razy robili też wycieczki w to miejsce, w tej części kwartału na przecięciu dwóch osi, osi, która prowadzi z placu Tysiąclecia, bo jak Państwo wiecie, ona dokładnie idzie ze środka naszego rynku, ta oś, druga idzie dokładnie od kierunku jeziora i od dalnej loży masońskiej. W tym kwartale, który wyznacza ten jakby fragment tego krzyża, znajduje się tak zwana piramida, czyli specjalne ukształtowanie cmentarza dla potrzeb loży masońskiej. No ja wiem, że loża masońska to zawsze była otoczona dużą nimbem tajemnicy, jakieś dziwne kwestie. Tak, oni mieli swoją czystą hierarchiczność i no to widać teraz, o tej porze roku, jak się pójdzie na cmentarz, to widać właśnie dawną piramidę, tą ostrócką, także nie tylko Rapa, ale Ostródzka ma swoją piramidę, przy czym my mamy piramidę ziemną. To był system tarasowego ułożenia grobów, tych właśnie miejsc, gdzie będą pochówki, również alei do spaceru, do zadumy. Stąd, jak Państwo się przyjrzycie, nasadzenia drzew. Te aleje, one są dzisiaj dobrze widoczne. Oczywiście wiosną, kiedy te krzaki tam zarastały, to traciło się ten, można powiedzieć, orientację. Natomiast jasno były wyznaczone te aleje. I po wejściu i po lewej stronie, idąc od ulicy Olsztyńskiej, macie Państwo tą część żydowską tego kirkutu. No niestety, po raz pierwszy cmentarz zostaje zniszczony w 1938 roku w czasie Nocy Kryształowej. To był pierwszy wandalizm tego cmentarza, chociaż aż nie tak wielki, bo przewrócono kilka macew, jednak Ostródzianie, mimo tego, że miasto było już opanowane przez grupy faszystowskie, że burmistrz, jak i rada była związana z NSDAP, to jednak mieszkańcy uznawali, że to są jednak ci obywatele Ostródy, bo przecież ten słynny przykład małego getta w Ostródzie, czyli te domy na dzisiejszy Stapińskiego, gdzie nie wiadomo było, co z jedną rodziną do końca zrobić, bo jeden z tych mieszkańców Ostródy żydowskiego pochodzenia był oznaczony za pierwszą wojnę podwójnym żelaznym krzyżem. I jak tutaj bohatera pierwszej wojny Tannenbergu, w ogóle działań wojennych, który dostał podwójny żelazny krzyż, zabić, zniszczyć, no ale był przepis, więc zrobiono tak zwane małe getto w tych dwóch domach pożydowskich, bo większość Żydów wraz z pomocą również mieszkańców Ostródy przedostawała się w 1933-1934 roku na teren Polski i stamtąd wielu z nich wyjeżdżało czy do Brazylii, czy do Ameryki, czy do Izraela później, tam na teren Bliskiego Wschodu. Natomiast cmentarz był tym symbolem. Oczywiście vis-a-vis wejścia na cmentarz lekko dzisiaj tam stoi budynek mieszkalny, stała synagoga, jedna z największych w stylu maurytańskim, ale ten cmentarz był projektowany jako ta aleja. Tam bardzo wielu znakomitych Ostródzian leżało, bo masonami byli przecież burmistrzowie Ostródy, byli starostowie. Ostróda byłaby miastem dość specyficznym, duża loża masońska, handlowym i bardzo ważnym ośrodkiem również kulturalno-politycznym, bo jak pewnie Państwo macie historię, czyli nasze gimnazjum Kaiser Wilhelm było przez długi czas do końca pierwszej wojny tak zwanym cesarskim gimnazjum, co podnosiło rangę. Oczywiście Ostróda również stała się miastem wcześniej mającym coś na wzór uczelni wyższej, czyli szkołę, która znajdowała się dzisiaj tam, gdzie galeria, tak zwane Hochschule. To była szkoła z tymi Hochschule, tak zwane Berufshochschule, czyli wyższe szkoły zawodowe. Można dzisiaj porównać coś pomiędzy naszym szkołą pomaturalną a licencjatem. To był taki system szkolenia dla średniej kadry urzędniczej, czyli ktoś, kto miał maturę ukończoną, musiał do tej szkoły, mógł podążać. Wtedy były tam zawody ekonomiczne, rolnicze, techniczne, ale to była taka średnia kadra, więc można powiedzieć, że Ostróda, nim Olsztyn otrzymał ART po wojnie, czyli Akademię Rolniczą, później przez ART, a wtedy Szkołę Wyższą Rolniczą, to Ostróda miała tą elitę, no oczywiście tak zwane seminarium nauczycielskie, czyli też coś w rodzaju szkoły wyższej i już pomaturalnej, to również na tym cmentarzu tam byli pochowani ci mieszkańcy. No, bardzo dużo przedsiębiorców, prawników, bo był sąd, tutaj leżało i ten cmentarz niestety po 1945 roku właściwie nastąpiła jego największa dewastacja. To, co czyta się w wspomnieniach po Ostródzie, to ten bardzo drastyczny przykład, który utkwił w mojej pamięci, to jest opis, jak dzieci ze szkoły, dzisiaj numer 2, tam to boisko wkraczało, bo trzeba było trochę wykopać ziemi, to niektórzy, jak tam taki wspomnienie, jak jedno z ludzi jest, podobno grywali czaszkami w piłkę, bo to były poniemieckie czaszki, więc coś się odsywało. Bo jak Państwo spojrzycie na plan cmentarza, ten przedwojenny, a ten obecny, to część skarpy, która dzisiaj jest boiskiem przyszkolnym, to był część cmentarza, więc to zostało zniwelowane. No oczywiście ta kwestia powojenna, zaraz po osadnicza, też powodowała właśnie zniszczenia. Kiedy otwierano nowy cmentarz, tam jeszcze były pochówki po wojnie częściowo wykonywane, więc naturalną rzeczą było, że trzeba było skądś mieć materiał, więc ściągało się z grobów niemieckich, przewracało na drugą stronę i ryto polskie nazwiska, czy używano to jako zasob magazynu materiałów budowlanych, tak powiem szczerze. No i przez długi czas władze wręcz tolerowały niszczenie, bo była ta teoria powrotu do macierzy, czyli to wszystko, co było dowodem na niemieckość tego terenu, musiało po prostu w sposób naturalny zniknąć i niestety lata 90., kryzys w Polsce, początki kapitalizmu, doszło do największych dewastacji, czyli to, co jeszcze dałoby się wtedy uratować, zostało wszelkiego rodzaju kute ogrodzenia, bramy, krzyże poszło na złom. Fakt, że była to też bierność policji, bierność władz, jakoś nikomu to nie przeszkadzało. Pan penetrze wtedy może tego nie pamięta, ale był nawet zakusy na ten cmentarz przy ulicy Czarnieckiego. Tam też jeden z ośrodków deweloperów chciał tę działkę pozyskać na rozbudowę domów, tam platinum powstawało, to pamiętam też, ludzie się bardzo mocno włączyli w to działanie i ten cmentarz został uratowany, dlatego że był w centrum. Ale no też tutaj nie chcę rzucać jakichś oskarżeń, ale też był taki moment przyzwolenia dla złomiarzy, którzy zaczęli stamtąd wywozić rzeczy, bo był taki projekt, że to jest zniszczony cmentarz, więc uporządkujmy teren, zróbmy jakieś tam miejsce pamiątkowe, w jednym miejscu to złóżmy. Nie, udało się uratować ten cmentarz, pisać. No niestety Polska Górka jest troszeczkę na uboczu. No właśnie Polska Górka, mówimy Polska Górka. No,
0: dlaczego Polska Górka?
9: Z tą nazwą Polska Górka jest związana też nie do końca taka historia, może tak dokładnie potwierdzona, bo ponoć pani Biedrawina Sukiertowa, kiedy tutaj przybyła po wojnie jako działaczka, to włączyła się jakby w ochronę tego cmentarza, ale też ze względu na to, że na tym cmentarzu leżał Gustaw Gizewiusz. Czy rzeczywiście w tym miejscu, w którym dzisiaj jest ten pomnik Gustawa Gizewiusza, to jest to miejsce, w którym on leżał, to też niewiele osób jest w stanie do końca potwierdzić. Wiem, że raczej to jest to miejsce, natomiast nie było ekshumacji wtedy. A też chodziło o to, aby udowodnić polskość tych terenów. I rzeczywiście wybrano również Gustawa Gizewiusza, którego wszyscy znamy, pastora ewangelickiego, który urodził się w rodzinie niemieckojęzycznej, ale wynikającego prawa ówczesnego nauczył się języka polskiego, bo pastor, takie były przepisy wtedy, że osoby duchowne czy urzędnicy, a szczególnie osoby duchowne, które były również urzędnikami, bo załatwiały sprawy w tym czasie meldunkowe, narodzin, wydawania, prowadzenia tej księgi, musiały znać język parafian. I jeśli tych parafian było około 30%, to państwo pruskie nakazywało, aby pastorzy znali ten język. To nie tylko dotyczyło języka polskiego, bo w Prusy miały również pastorów i tak zwaną pruską Litwę, czy pogranicze belgijskie czy holenderskie też było i to też dotyczyło. To był przepis ogólnopruski. To nie tylko dotyczyło grup polskich, ale w ogóle w Prusach tych grup narodowościowych, szczególnie przy granicach. W Alzacji akurat francuskim, w Belgii też flamandzki, francuski, holenderski. To te języki niderlandzkie tam się przejawiały. I Gustaw Gizewicz zafascynował się językiem polskim. To był również ten czas, w którym próbowano zreformować kwestię kościoła, żeby był język niemiecki we wszystkich kościołach, ale on uznawał, że skoro jest język polski i jest to język tak zwany Muttersprache w języku niemieckim dany od Boga, czyli Bóg chciał, żeby ta grupa wyznawała Boga w tym języku, który najbardziej rozumiemy, więc to było taki naturalny sposób wynikający również z tej kwestii ideologii protestanckiej, że język narodowy jest językiem wyznania wiary, żeby ludzie rozumieli.
0: Panie Piotrze, to dobrze, że miasto zajęło się rewitalizacją Polskiej Górki, pana zdaniem?
9: Bardzo dobrze. Wreszcie powstał jakiś konkretny projekt, bo do tej pory mieliśmy, powiem w cudzysłowie, rewitalizację dziką, czyli przychodziła władza, zaczynała jakieś działanie, czyszczenie, obiecanie również i ludzie często w dobrej wierze próbowali tam wyczyścić. Ja sam chodziłem, zbieraliśmy śmieci, wycinaliśmy jakieś krzaki, ale to nie była rewitalizacja, to było jakieś czyszczenie, jakieś okazanie szacunku.
0: A wiedzą na ten temat dzielił się Piotr Lisowski, a ja obiecuję, że będziemy wracać na antenie Melo Radia Mazury z tematem Polskiej Górki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Mazury.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: 5, 9, 31.
8: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
10: Po reklamie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemano, wjeżdżamy w weekend rozpędzeni, jak Conrado Moreno wjechał w publiczność. Kto nie widział, ten musi nadrobić koniecznie zaległości. Opoka, siema z tej strony, Tobi Romeo.

Kygo, Take Me Back w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Świetnie, że jesteście. Ciekawe, co u was dzisiaj do jedzonka szykujecie. Pewnie po tygodniu diety planetarnej w szkołach to będzie jakiś kawał steka. No różne są opinie na temat tych zmian, które wprowadzono w szkolnych stołówkach. To ja jestem ciekaw waszych opinii. Dajcie znać, jestem przy WhatsAppie, wysyłajcie głosówki, wiadomości, a może jakąś fotę zrobiliście już temu pysznemu szkolnemu obiadkowi. To też wysłać możecie. Ja śledzę do was numer zatytułowany Dior MK Crystal dla was.

0: O, słodka symfonia. Kto rozpoznał ten sample? Reasons, Ellie Oaks w Meloradiu, Lawinia razem z nim. Tak gramy wam w weekendowym Melo po godzinie 10. No i Magda pisze, że jej córce ta dieta to wcale nie przeszkadza, bo ona od dziecka prawie bez mięsa.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Jest! Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
12: Stokrotka.
14: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Na siłkę, do Extreme.
10: Na latę do Sis.
17: Po Wichajster do Refixa.
10: Po kardigan do Sinseja.
17: Po noże do Aldi.
10: Po ręczniki do Stelli.
17: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
10: I narożnik do salonu Umebluje.
17: Nieważne po co.
10: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
18: Zapraszamy. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
19: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

klubie fajnie by się przy tym skakało, ale w studiu też nie jest najgorzej. Heaven, DJ Sami Janu w weekendowym Melo. Czytam, że sobota nie jest ulubionym dniem zakupowym Polaków. No to ludzie, co robić w sobotę, jak nie zakupy? Sprzątać. No właśnie. Tak sobie pomyślałem, że stworzę kilka grup i zastanawiam się, do której siebie zakwalifikujecie. Pierwsza to zakupowcy, czyli jednak kupowanie. Druga to czyściciele, czyli sprzątanie. Trzecia to kanapowcy, czyli po prostu leniuchowanie weekendowe. Są też włóczy, kije, rozumiecie, rowery, bieganie, spacerowanie. No i imprezowicze. Dzisiaj dobre melo od 20. Dajcie znać, do której grupy się zaliczacie. Czekam na WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach.

0: Najpierw wydał epkę, potem ruszył w trasę, a wszystko skupione jest wokół wyjątkowej sceny, po prostu wysyconej diamentami. Alesso, razem z nim wokal Nate'a Smitha, I Like It, tak nazywa się ten numer, tuż przed 11 zagrany w Melo.
1: A już o 11 zagramy
0: Fate, Alan Walker.
1: Reklama.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Na siłkę do Extreme.
10: Na latę do Sis.
9: Po Wichajster do Refixa.
10: Po kardigan do Sinseya.
9: Po noże do Aldi.
10: Po ręczniki do Stelli.
9: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
10: I narożnik do salonu Umebluje.
9: Nieważne po co.
10: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
11: Zapraszamy. Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
17: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
19: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
20: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
21: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
22: Codziennie niskie ceny.
23: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
24: Volkswagen.
0: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
24: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
25: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
26: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
27: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta, Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
26: Spotkajmy się w Biedrze.
28: Po reklamie. Meloradio Mazury.
29: Siemanko, dzień dobry, cześć. Inni gadają, a my już wjeżdżamy do was z najgorętszą muzyką, najlepszą na sobotnie przedpołudnie. Alan Walker, Ava Max z numerem Fate. Opoka, cześć.

spotkać ich trzech na jednej scenie, to jak wygrać w lotka. W przyszłym roku tylko szansa w Szwecji, to na kilku koncertach. Mówię o koncertach europejskich, o koncertach Swedish House Mafii, która przed momentem z Lickely pojawiła się u nas z numerem Happiness is so sad. Dzisiaj wieczorem pojawią się kolejne wielkie gwiazdy światowej sceny EDM. Zaczynamy The Best of Tomorrowland o 20:00. To właśnie początek dobrego melo w Melo Radio. Będzie Skytek, będzie Armin van Buuren, no i nówka wrześniowa, która pojawiła się w naszym line-upie, Blaster Jacks od północy. Sprawdźcie cały line-up dzisiejszego dobrego melo na player meloradio.pl. A to już Dane Housecat z numerem Girls in Love. Róbcie głośniej.

0: Etu Benjamin Rantakokko. Tak nazywa się gość, który stworzył ten numer All of My Love. I właśnie po to wymyśla się pseudonimy. Bo jak powiem, że to Eben, to już wiecie, o kogo chodzi. Wokal Easy Bizu razem z nim. A za moment Bulletproof od Laru w weekendowym Melo.
1: Reklama.
2: Mama!
3: Cześć, kochanie.
2: Co chcecie na obiad?
3: Fasolka po bretońsku.
2: Kochani, to nie jest restauracja.
3: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
2: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
4: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek, to ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
10: Stokrotka.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
18: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
21: Elektryk?
1: Pewnie drogi.
20: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
20: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
20: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
21: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
22: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
23: O, ale że to tak dla mnie?
22: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
25: Włączamy niskie ceny.
26: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
27: Po reklamie.

Kizo Disney w Melo Radio w weekendowym Melo. Podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście, przypominając, że dziś wieczorem dobre Melo właśnie u nas z setami największych gwiazd. Wśród tych najgłośniejszych nazwisk oczywiście sceny EDM znajduje się Martin Garrix, kto czeka na premierę jego najnowszego krążka Ręka w górę. Doczekamy się późną jesienią tego roku na albumie poza jego produkcjami Madonna, U2 czy Ed Sheeran. No będzie się działo, to Martin Garrix obiecał nam już jakiś czas temu. To ja teraz obiecuję, że zrobi się cieplutko wszędzie tam, gdzie jesteście, bo gorące afrykańskie brzmienia house'owo Trzimzy, Fire Fire, lubcie głośniej.

0: Will.i.am, Britney Spears z numerem Scream and Shout w Mellow Weekendzie, Mellow Radio. Gorące numery tylko u nas, tuż przed południem. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Jak ktoś ma ochotę dać znać, co u niego, jakie plany na wieczór, to proszę bardzo. Mellow Radio.pl na smartfonach, tam jest WhatsApp. Ślijcie głosówki. Ja puszczam.
1: A już o 12 zagramy.
0: I Like, Marlon Hofstadt. No to wracamy za chwilę.
1: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Na siłkę do Extreme.
6: Na latę do Sis.
5: Po Wichajster do Refixa.
6: Po kardigan do Sinseya.
5: Po noże do Aldi.
6: Po ręczniki do Stelli.
5: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
6: I narożnik do salonu Umebluje.
5: Nieważne po co.
6: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
5: Zapraszamy.
7: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
15: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
16: Jak sobota to...
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
21: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady. Drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
22: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
24: O reklamie.
0: Siemanko, dzień dobry, hej, już 12, inni gadają, a my gramy. Marlon Hofstadt, South Star i numer zatytułowany I Like. Opoka, cześć.

Fastboy Music Sounds w Meloradiu weekendowym Melo. Kiedyś można by parę stówek przeznaczyć na kilka nowych, ciekawych płyt. Dzisiaj wszystko w streamingu, więc może bardziej na pakiet jakiś premium można by sobie kilka stówek przeznaczyć. Albo na przykład kupić za to bilet na koncert swojego ulubionego artysty. Pewnie każdy z was takiego ma. No właśnie, ale jeśli w portfelu, na koncie tych paru stówek brakuje, to wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was w Meloradio szybką kasę. Kilkaset złotych może być twoje, tylko powiedz, na co tych pieniędzy potrzebujesz. Meloradio.pl. W poniedziałek kolejna runda naszej zabawy, a to Martin Garrix. Już słyszycie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Zobaczyć tych dwoje na żywo na Tomorrowland to była wielka przyjemność i radocha. Armin van Buuren, Sasha, fajnie, że możemy wam ich zagrać w Melo Radio. Everlasting zatytułowany jest ten gorący numer. Armin dzisiaj w ramach Dobrego Melo. W nocy sprawdźcie line-up na player meloradio.pl.
1: Melo Radio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dziś po 20. Tylko w Melo Radio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
2: Bo nie warto stać w miejscu.
3: Bo liczy się dobra energia.
2: Bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na ciebie.
5: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł. Taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
0: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
22: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
23: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
24: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
25: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
26: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
27: Raz, dwa, trzy.
26: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
24: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
28: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
29: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.
30: Zajla!

W zasadzie przez cały weekend można by sobie to tam, tam, da, da, da podśpiewywać. Brief, Jax Jones i Ina Rolston w Melo Radio. Dzisiaj usłyszałem od mojej drugiej połówki chyba najpiękniejsze pytanie, jakie można usłyszeć w połowie września. Planujemy już wakacje? No więc dajcie znać, czy to jest dobry moment, żeby wakacje przyszłoroczne już planować, rezerwować, czy jednak poczekać do nowego roku. Jak są tu jacyś doświadczeni planerzy all inclusive, to proszę wysyłać wasze sugestie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Na dole macie przekierowanie do naszego komunikatora. Głosóweczka albo wiadomość, co tam chcecie. A to już tu Colors i Primadonna w weekendowym Melo.

0: Take it slow, Robin Schulz. Jeśli wam go mało, to dzisiejszej nocy pojawi się w ramach Dobrego Melo. To już będzie niedziela, bo pierwsza w nocy przez godzinę Robin Schulz dla was ze swoim setem. Zapraszamy bardzo gorąco, podobnie jak na kolejną godzinę weekendowego Melo.
1: A już o 13 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta.

0: Reklama. Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Jak sobota to?
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
16: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg, 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Wjeżdżamy w kolejną godzinę weekendowego Mellow Set Girls, Bibi Rexa i David Guetta. Odpalajcie głośniki tak mocno, jak to tylko możliwe. W samochodach, w domach, gdziekolwiek jesteście. A już przede wszystkim, jak ktoś w robocie dzisiaj, pozdrawiamy Piotrego Poka. Siemanko. No to ślemy do was najgorętszą muzykę tego popołudnia.

0: Bledka tańcz, to jest przesłanie na sobotnie popołudnie i wieczór, a patrzcie, co teraz się dzieje.
1: Słuchają was wszyscy Włosi tutaj na Sycylii, bo mam od rana do wieczora Meloradio załączone.
0: Chyba się mówi bueno, tak mi się wydaje, nie znam włoskiego. Pozdrawiamy serdecznie, kochana słuchaczko. Jesteśmy z tobą tutaj w Polsce i mamy nadzieję, że tak gorąco jak u ciebie będzie również dzisiaj wieczorem u nas wszystkich tutaj, bo przypomnę, Dobre Melo rusza o 20:00. Bawcie się razem z nami. A teraz pobawcie się przy starym, dobrym klasyku. Wyrywa z butów Paquito, Moving on Stereo.

0: Pięknie powiedziane, im mocniej kochasz, tym mocniej upadasz. World Away, Griffin w Melo Radio. Tak romantycznie, w tak energicznej i imprezowej piosence, kto by pomyślał. Takich numerów to mamy dla was więcej, które poruszają nie tylko nogami. Florida za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
2: Marian? A po całym tygodniu pracy?
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
0: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Po reklamie.

Faded, nieco nostalgicznie, refleksyjnie Alan Walker w Melo Radio, a teraz parkiet przejmuje Blondish, kanadyjska DJ-ka, producentka i bardzo mocno działająca kobieta na rzecz ekologii, nawet swoją fundację założyła. To dziewczyna, której mottem DJ-sko-producenckim stało się uczynić życie miliardów na świecie po prostu pięknym. A to robi właśnie takimi numerami jak Lovers on the Dance Floor. Świeżak pojawił się na sklepowych półkach, no tak mniej więcej na początku tegorocznego lata i mam nadzieję, że ten gorąc teraz poczujecie w Melo Radio.

0: Każdy twój ruch. Modelki wodarskie kończą 13 w Melo Radiu, ale Melo Weekend trwa nadal. Rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Mam wspaniałą propozycję na początek, już za kilka minut.
1: A już o 14 zagramy.
0: To będzie Self-Aware Lumix. Proszę dobrze zawiązać buty, żeby was z tych butów nie wyrwało. Ruszamy punktualnie o drugiej.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Mamy XXI wiek. Technologie AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: O reklamie.

Ależ to jest numer What If Neptunika w Melo Weekendzie Melo Radia. Co jeśli spytałbym, na co czekacie najbardziej w tym roku jeszcze? Pewnie wśród odpowiedzi padłoby na jakiś długi weekend. No więc spoglądam sobie szybciorem. W listopadzie przy okazji Święta Niepodległości 2 dni urlopu w poniedziałek i wtorek i robi się 5 dni wolnego, a jak się weźmie 4 dni urlopu, to się zrobi 9 dni wolnego. Już warto pokombinować, bo to raptem kilka tygodni. No a święta Bożego Narodzenia wspaniale w tym roku wypadają, bo Wigilia w czwartek, bo pierwszy dzień świąt w piątek, sobota, 26 grudnia, będzie można sobie odebrać jeszcze jeden wolny dzień, ciach, i nagle 5 dni nie wiadomo skąd. No i tak trzeba myśleć, pozytywnie i do przodu. Rozkręćmy tę imprezę, Get This Party Started in West End w Melo.

Moz, Energii w numerze Reasons, Eli Oaks w Melo Radio. Jeśli myślicie sobie, że on tylko w studiu produkcyjnym ma tyle energii, potem przelewa to do swoich utworów, to jesteście w grubym błędzie, bo kto widział, słyszał, jak szalał na Tomorrowland 2026, ten wie, że w gościu naprawdę drzemie potężna dawka energii.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
5: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
6: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

Gorąca Diana Hauskat w Melo Radiu ASAP. Tak, to jest tytuł, który trzeba jednak wytłumaczyć, jeśli nie widzi się, jak jest napisany, bo nie chodzi o to, żeby zrobić cokolwiek tak szybko, jak to możliwe, a żeby po prostu ruszyć pewną część ciała z krzeseł, foteli czy tych różnych wygodnych miejsc, na których sobie teraz siedzicie. A jak nie teraz, to może chociaż wieczorem o 20:00 przypominam dobre Melo. Ruszamy oczywiście od The Best of Tomorrowland, a potem niech się dzieje. Line-up na player meloradio.pl. A teraz Fate, Alan Walker.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

0: Trebles i M Brother w Melu Radio to jest numer, którym bardzo chciałem wam podziękować za to, że byliście i bardzo gorąco chciałem powitać pana Koradzie. Pana Koradzie.
1: Siemanko.
0: Witam panie Koradzie.
1: Dzień dobry panie Piotrze.
0: Uśmiech jest, to dobrze.
1: No, w sobotę nie może być inaczej.
0: No jasne, rozgrzewka przed dobrym Melo za chwilkę kontynuowana będzie, a kolejną godzinę rozpoczniecie naprawdę rewelacyjnym hitem ostatnich tygodni.
2: A już o 15 zagramy.
1: Sorry Papi.
0: Powiem tak, no nie ma za co. Bawcie się dobrze. Z Melo, do samego wieczoru.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: O reklamie. Meloradio Mazury.
8: To już 15 na zegarkach, ale się będzie działo w tej godzinie. Topic i Becky G na początek i Sorry Papi, za chwilę też Disturbed. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam. Zapinamy pasy i ruszamy.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour.

Ależ to jest dobry kawałek. Pogważymy, tak podkręcamy tempo w Meloradiu na 13 minut po 15. Czy wy też tak macie, że wystarczy, że wejdziecie do sklepu, no i nagle chcecie kupić wszystko, a szczególnie teraz, gdy w sklepach są już, słuchajcie, i dekoracje jesieniarskie, i świąteczne. No, ja tak dzisiaj popłynąłem, ale wy nie musicie, bo już w poniedziałek szansa na 200 w Meloradiu. Szybka kasa do zgarnięcia. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl. Tam możecie zgłaszać się do naszej zabawy.

On Tonight w Melo, 26 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Panowie, wygraliśmy z kobietami, no ale niestety nie w niechlubnym rankingu. O tym powiem więcej za chwilę też Tatu i Laureen, to już za moment zostańcie z nami.

Meloradio Mazury. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj

0: dennie i w gręcie. Autopromocja. Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: 5931.
17: Jak liczyć na szczęście w lotto?
16: Jak najczęściej.
17: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: O reklamie.

Safety Duo, Playing the Live. Tak podkręcamy tempo. To Before przed dobrym Melo. No nie mam, panowie, dla nas dobrych wiadomości, jeżeli chodzi o statystyki, bo uwaga, podsumowano zeszły rok na drogach i prawie 3/4 wypadków w zeszłym roku spowodowały... faceci. No widzicie nerwusy? Nie, żebym był jakoś szczególnie zdziwiony, widząc co się dzieje na drogach, no ale panowie, to oznacza, że nie mam dla nas dobrych wiadomości, bo trzeba będzie zmienić powiedzenie i teraz trzeba będzie mówić jeździć jak chłop, co powoduje wypadki. A to świeżynka w naszej playce Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling.

0: Years and Years w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. No i przy takich numerach to zdecydowanie czuć, że jeszcze trwa lato. No i korzystajmy z tych ostatnich promieni gdzieś tam malutkich słońca, no bo niedługo zima na całego.
1: A już o 16 zagramy
0: Galaxy. No najpierw jesień, ale już w niektóre noce jest zimno, także no trzeba korzystać. Trzeba korzystać. Kungs i Teofil z London punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo. Yeah.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: No aż sam się jaram tym, jaki gorący zestaw przygotowałem na 16. Kungs i Teofilius London na początek w Playce. Za chwilę też Pitbull i Chris Brown, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

To Thomas Gray w Meloradiu na kwadrans po 16. Miało być wesele, są kajdanki. Taka sytuacja na Opolszczyźnie. Policja tam ostatnio dzień przed weselem zatrzymała ziomka, który był poszukiwany dwoma listami gończymy i ukrywał się też kilka lat w Holandii. No ale wrócił właśnie do kraju na weselisko. No i sytuacja była taka, że on jechał do swojego kuzyna, żeby to poświętować, a tu go policjanci capnęli, jak jechał na rowerze. No i teraz zamiast wesela będzie więzienie. No ale z drugiej strony może oni mu zrobili przysługę. Nie będzie słuchał, że boli ją głowa.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnio na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fast Boy w Melo. Tak, podkręcamy tempo, to 27 minut po 16. Kasia napisała na WhatsAppie, że świetnie przy tym numerze się szykuje na wieczorne dobre Melo. No to bardzo mnie to cieszy, za chwilę też Rimady i Manuel, przy nim też będzie można pogotować, nie tylko.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałabym sobie zrobić gruby permanent, no tak w ramach upiększenia.
4: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Co?
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
18: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
19: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
18: No tak. 10 na 10.
20: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
21: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Więc znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
18: Elektryk? Pewnie drogi.
22: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
18: Co? Z serwisem i gwarancją?
22: I tylko 10% opłaty wstępnej.
18: Tylko gdzie jest haczyk?
22: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
18: Czekaj, 30 tysięcy?
22: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
0: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Po reklamie.
2: Meloradio Mazury. Słuchaj nas 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To bryska w Melo Radio, jeszcze 18 minut do 17 i lato pocałuj mnie, a jeżeli wy chcecie być całowani, panowie, no to okazuje się, że częściej powinniście wykonywać obowiązki domowe, bo słuchajcie, przeglądam internety, no i okazuje się, że w tych parach, w których te obowiązki domowe są rozdzielone porówno, no częściej dochodzi do cimci-rimcim. O, tak to powiem może o tej porze. Także moi drodzy, jeżeli chcecie, żeby weekend był udany, chwytajcie odkurzacz i do roboty. A to Bibi Rexha i David Guetta i Sad Girls już teraz przed nami. Przy tym też można i odkurzać, i zmywać, i inne rzeczy też można robić.

0: ja nie będę kończył. W sumie już za późno, ale przynajmniej się wszyscy rozbudzili w samochodach i nie tylko, prawda? To jak Cruz, Lada Cruz, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17, a po 17 między innymi pobawimy się w Podejmij Wyzwanie. To już mogę zdradzić wam teraz.
1: A już o 17 zagramy
0: Rumors. Także będzie Thomas Gray, będzie Podejmij Wyzwanie, ja też będę i zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Meloradio Mazury na 101.5, 96.4

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Przeceny na rodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
18: Ty, ale akcja!
17: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
18: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
19: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
23: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
24: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
25: 5931.
26: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
25: Jak najczęściej.
26: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 4.
0: 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
2: Po reklamie.

321-321-777. Już możecie dzwonić, żeby podjąć wyzwanie. To już za chwilę. 321-321-777. Czekam na wasze telefony i witam was gorąco. Konrad Traczyk, siemanko.

0: Obdejmij wyzwanie.
1: Actually Bon na Antenie Meloradia, tak podkręcamy tempo na 14 minut po 17, a teraz będziemy podejmowali wyzwanie, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmowała Sandra. Siemanko Sandra.
2: Witam, halo.
1: Ja słyszałem, że ty masz taką sobotę zarobioną, chociaż najbardziej sobotę zarobioną to ma chyba twój chłop, co?
2: Oj, bardzo. Pozdrawiam, no, jeśli mnie słyszy.
1: Słuchaj, na pewno słucha, ale powiedz, co on robi w ogóle, niech ci zazdroszczą inne.
2: Aktualnie to panele.
1: A no właśnie, chłopak remontuje, słuchajcie panowie, bierzemy przykład w takim razie z chłopaka Sandry, ale Sandra, my nie o twoim chłopaku dzisiaj wyjątkowo, a będziemy podejmowali wyzwanie, co ty na to?
2: Okej.
1: Tak nie zabrzmiałaś przekonywująco, ale dobra, lećmy w to w takim razie. Słuchaj, ja też pomyślałem, że dzisiaj sobie trochę o miłości, o związkach pogadamy. Wyobraź sobie, że jesteś taką moją najlepszą przyjaciółką, bo ja dzisiaj mam taką randeczkę wieczorem. Doradź mi, słuchaj, co zrobić, żeby po prostu to była znakomita randka, jak ty byś to widziała, jakbyś to zaplanowała, jako taka moja bestii.
2: Jeśli chodzi o pierwszą randkę?
1: Kolejną, ale wiesz, żeby było tak sztos.
2: No, kwiaty, nie? Na pewno kwiaty.
1: Aha.
2: Zaprosić do restauracji.
1: Aha, a co do jedzenia?
2: No to co dziewczyna wybierze, nie?
1: No, ale co ty byś na przykład wybrała?
2: Jakiś makaron może.
1: Makaron, okej, dobra, ale rozumiem, że bez cebuli, bez czosnku.
2: Tak.
1: Dobra, Sandra, mamy to w takim razie. Ja mam zaplanowaną idealną randkę, ty masz skiety od Meloradia. No i jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
2: Pozdrawiam Rafała.
1: No to pozdrawiamy.
2: Który walczy.
1: No?
2: Który walczy w mieszkaniu naszym.
1: O właśnie. A jak wiemy, z remontami zawsze trudna sprawa, więc dużo wytrwałości też dla chłopa. Niech ma.
0: Podejmij wyzwanie.

Ależ nam się zrobiło romantycznie. All of my love w Melo, tak podkręcamy tempo. To 26 minut po 17, a za chwilę o głośnym ślubie w polskim show biznesie. Zagra nam też Duke Dumont. To dosłownie za parę chwil.

94 FM. Autopromocja. Sobotnie dobre melo. Zaczynamy o 20. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Luster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego. Zapisnego melo. Słuchaj już dziś po 20. Tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
18: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
19: 5931.
6: Jak liczyć na szczęście w lotto?
19: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: O reklamie.

Pakito, Pakito w Mel Radio, a my oficjalnie mamy nowe małżeństwo w polskim showbiznesie, bo Filip Heiser i Bianka powiedzieli sobie tak. No i przeglądam, słuchajcie, zdjęcia z tego ślubu w internetach, no i okazuje się, że uwaga, ślubu udzielał ksiądz osiedla, on się tak na TikToku nazywa, który był przy okazji w programie The Traitors Zdrajcy. No to w takim razie pozostaje mieć nadzieję, że w tym małżeństwie wszyscy będą lojalni.

0: Nicki Minaj i Starships to jest idealne podsumowanie 17 w Biforze przed dobrym melo.
1: A już o 18 zagramy
0: Fire, Fire. Oj, będzie ogniście, będzie gorąco i będą płomienie. Wy też bądźcie punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Καθευμένο ραδιό. Η Βίδαϊο. Να το τίλκο χτες.
1: Na tą czarteń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Jak się bawić, to się bawić. Drzwi... A, dobra, chciałem powiedzieć, że Fire otwiera 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam za chwilę też m.in. Euphoria.

Martin Garrix, Ed Sheeran, tak podkręcamy tempo. To Melo Radio na Ed Sheeran ostatnio niezbyt dobrą pasę ma. Artyści, którzy mieli go supportować, słuchajcie, zrezygnowali z tych występów. Dużo też krytyki, a wszystko po tym, gdy Macklemore został usunięty z amerykańskiej części trasy. No, dzisiaj ta ma zostać wznowiona. Jak to wszystko będzie wyglądało? Myślę, że wielu z nas jest ciekawych, ale też nie oszukujmy się, chyba wszyscy kochamy dramy. A bez żadnych dram, Ariana Grande już teraz i Break Free, za chwilę też Neptunika.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A czy wy już gotowi na wieczorne dobre melo? Może dzisiaj macie na przykład imprezę w jakimś konkretnym stylu, greckim, bajkowym, tureckim albo na przykład jesieniarskim? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Ja czekam na wasze głosówki i wiadomości. A u nas za chwilę Jonathan Pezet i Lipka.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Meloradio Mazury.

0: Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Proszę, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Autopromocja.
19: Bocian! Patrz! Bocian!
20: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
21: Odlatujemy! Odlot!
20: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Meloradio Mazury na 101,5, 96,3.

Florida i Kesha, ja pytałem was parę chwil temu o wasze plany na ten wieczór, jakieś tematyczne imprezy. Domi dzisiaj napisała, że idzie ze swoim chłopakiem do przyjaciółki na włoski wieczór z pizzą, pastą i włoskimi piosenkami. Kasia ma babski wieczór z oglądaniem bajek Disneya przy popcornie i różnych napojach. No, za dzieciaka to się nazywało nocowanka. Z kolei Marcel napisał, że dzisiaj wbija do swoich ziomków na kawalerski. No, czyli też jakby nie patrzeć, tematyczna impreza. Ciekawe, co tam się będzie działo, bo słyszałem, że czasami tam jakaś pani też się pojawia, mimo że to męski wieczór. Kolega mówił. A to David Guetta i Hypaton, You and I, Me and You. No, wszyscy jesteśmy razem.

0: No nie powiecie mi, że chociaż trochę przy tym kawałku nie poruszaliście gdzieś tam palcami na kierownicy albo bioderkami, na przykład gdzieś w domu. Łomen, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Melo, a po 19 oj się też będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Turn the Lights Off. Punktualnie o 19 dodam, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: O reklamie.
9: Nie wiem, kiedy nadszedł ten moment, że o tej porze już tak się robi ciemnawo za oknami, ale będzie w takim razie bardziej klimatycznie. Turn the lights off na początek 19. Konrad Traczyk, witajcie.

dosadne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

Marlon Hofstadt, to Melo Radio, to już kwadrans po 19. Dzisiaj dobre Melo, dzisiaj też Before oczywiście przed dobrym Melo. No ale wiadomo, jak Melo poniesie, to człowiek tam tą kartę przykłada, a nagle w poniedziałek patrzy, o kurczę, nie mam do końca miesiąca. Ale od czego jest Melo Radio już w poniedziałek? Będziecie mieli szansę na 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie w Melo Radio. Ale już teraz możecie o tym pomyśleć i wbić na meloradio.pl i napisać nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my z przyjemnością pomożemy.

Tak, podkręcamy tempo w Meloradio Waterway. U nas 25 minut po 19, a u was dzisiaj Melo, czy może jednak robota, albo zupełnie inne plany? Czekam na wasze głosówki i wiadomości na WhatsAppie Meloradia.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20:00 w TVP2.

To za Crossy Dynamite, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze na 19 minut przed 20. Grzesiek napisał na WhatsAppie Melo Radia, że pozdrawia ze spaceru. No to bardzo fajny pomysł na spędzanie sobotniego wieczoru. Ale Seba też się fajnie bawi tego wieczora. Napisał na WhatsAppie Melo, że dzisiaj świętuje z ziomkami zdanie prawka. No to słuchajcie, no to jest co świętować i coś czuję, że rano nie będzie można z tego prawka korzystać.

opuszczanie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Galantis i No Money w Melo. Niektórzy z was piszą na WhatsAppie Melo, że leżą chorzy w łóżku, tak jak Konrad z Inno Wrocławia. Mordeczko, dużo zdrowia zatem dla ciebie, a dla was wszystkich oczywiście dobrej sobotniej zabawy w łóżku i poza łóżkiem, wszędzie, gdzie jesteście.
1: A już o 20 zagramy
0: The Best of Tomorrowland, a ja wracam jutro, hej! I have a dream. One day.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: 5, 9, 31.
8: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
9: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: The best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry Zdunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: 5, 9, 31.
4: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,4.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, Skytech. Zapraszam na 89. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Markusa Schulza, Mesto, Masano i wiele więcej. A na początek naprawdę przyjemna propozycja od Edmundo Silvy, Listen to the Waves. Dajcie głośniej.

wysyłacie do SkyTech. Naprawdę ciekawa propozycja od Kulpa, You're Not Alone. Tuż przedtem nowy od Mob i Fast Boys numerem Super High. A już za chwilę Masano wraz z Humans Music Underground. Dajcie głośniej.

słuchacie This is SkyTech. Progresywne brzmienie od Matta Frigina i Oralize wraz z Maxem Robinsonem, Love Me Again. Tuż przedtem Adam in Deep z numerem Jump Off. A już za chwilę holenderska legenda Elke Klein z numerem Hold On. Dajcie głośniej.

cały czas słuchacie This is SkyTech. Bardzo przyjemna propozycja ze Smash the House. Pesto, what you gonna do? Tuż przedtem Arno Kos i Norman Doray z numerem Lennon's Favorite. A już za chwilę Stretch & Vern oraz Sevek z numerem I'm Alive. Dajcie głośniej.

0: 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

Dobre Melo w Meloradiu.

0: Premii 5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja.
1: Pada deszczyk, popaduje.
2: Odsuwał, Rzeszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No, zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo?
3: Jak najbardziej.
1: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
0: Rano obudzi największego śpiocha.